0: SK2 Jelenia Góra. Jelenia Góra.
1: Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja

0: klubu wolno. One się patrzą non stop. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne. Hej.

wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

0: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
2: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: I po reklamie.
3: Poranek w Jeleniej Górze zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry pokażą 18 kresek, a na niebie pojawi się lekkie zachmurzenie. Ciśnienie stabilne, więc nie musimy się martwić nagłymi zmianami. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 27 stopni, a jutro zobaczymy podobne warunki z maksymalną temperaturą do 30 kresek. Czwartek przyniesie niemal bezchmurne niebo i temperaturę do 29 stopni. Już za moment Wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
4: Jest szósta, Paulina Horbaczewska, to są newsy Eski 2. Nie żyje 45-letni górnik. To po wypadku, do którego doszło wieczorem w katowickiej kopalni Murcki Staszic. Mężczyznę przygniotła bryła kamienia podczas pracy pod ziemią. To piąty śmiertelny wypadek w górnictwie w tym roku. Zmiany po aferze w Szpitalu Południowym. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił nowy skład Rady Nadzorczej placówki. Nie ma w niej już przedstawicieli środowisk politycznych. Były członek Rady, burmistrz Ursynowa, Robert Kępa, mówi, że nie wiedział o istnieniu pokoju dla VIP-ów, ani o sposobie pełnienia dyżurów przez koordynatora SOR-u. Sprawa wyszła na jaw po doniesieniach dotyczących funkcjonowania szpitala. O szczegółach Mateusz Chłystun.
5: Robert Kępa, który pobierał 3400 zł wynagrodzenia za członkostwo w Radzie, przekonuje, że wiedzę o nieprawidłowościach, w tym obsłudze polityków poza kolejnością, mógł mieć wyłącznie zarząd szpitala.
6: Trudno też oczekiwać od członka Rady Nadzorczej, żeby znał każde pomieszczenie w szpitalu i w jaki sposób jest wykorzystywane, jeśli my jako Rada Nadzorcza przebywamy w tym szpitalu kilkanaście godzin w miesiącu.
5: Powiedział mi burmistrz Ursynowa, były już członek Rady Nadzorczej. W nowej Radzie będą zasiadać Anna Walicka-Dąbrowska, Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka i profesor Mariusz Bidziński, czyli prawniczka, urzędniczka i lekarz, co jak napisał Rafał Trzaskowski.

0: miesiącu.
1: Powiedział mi burmistrz Ursynowa, były już członek Rady Nadzorczej. W nowej Radzie będą zasiadać Anna Walicka-Dąbrowska, Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka i profesor Mariusz Bidziński, czyli prawniczka, urzędniczka i lekarz, co jak napisał Rafał Trzaskowski, gwarantuje połączenie doświadczenia i kompetencji.
2: Po ponad 20 latach wyszedł na wolność. Piotr Pytel opuścił wczoraj zakład karny w Rzeszowie.

0: prezydenta.
1: Mówiła Agnieszka Kłos ze służby więziennej w Rzeszowie, a mężczyzna od lat utrzymuje, że jest niewinny. Jego obrońcy podkreślają, że do tej zbrodni przyznał się inny mężczyzna.
2: SK2 Sport.
1: Kolejne reprezentacje z awansem na mundialu. Argentyna, Francja i Norwegia zagrają w 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Argentyna pokonała Austrię 2-0, a jedną z bramek zdobył Lionel Messi, który został samodzielnym rekordzistą strzelców w historii turnieju. Francja wygrała z Irakiem 3-0, a Norwegia pokonała Senegal 3-2. W tej chwili trwa spotkanie Jordania z Algierią i Jordania wygrywa 1-0. Ogromne zaskoczenie w świecie tenisa. Mistrzyni Wimbledonu z 2023 roku Marketa Wondrosowa została zawieszona na 4 lata. To kara za odmowę poddania się testowi antydopingowemu w grudniu ubiegłego roku.
3: Widzicie, jak dobrze słuchać newsów w Radiu SK2? Ja się teraz dowiedziałem, że jakiś mecz trwa, nawet nie wiedziałem. Bardzo dobrze, zaraz sobie też odpalę, będę was informował na bieżąco o wyniku. A tak w ogóle, to wiecie co? Wy wcale nie musicie chodzić po jakichś szpitalach północnych, południowych czy jakichkolwiek innych. Nie musicie chodzić do żadnego salonniku VIP-owskiego. U nas poczujecie się jak VIP-y. A dlaczego?
2: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
3: Bo doktor Jarząbek już o to zadba. Mam najlepsze polskie hity, które uzdrawiają nawet najgorsze dolegliwości. Grzegorz Chyży już teraz. 3 minuty po godzinie 6.

się, proszę się nie nienawidzić, tylko się proszę kochać. Proszę sobie robić same miłe rzeczy, a szczególnie jeżeli wybieracie się do Wandy i do Zanona, do Jana, Piotra, Anny, Marii, Józefa, z Albina, Sydoniny, Eudletrudy, Agrypiny i Anastazego. O, jak się do nich wybieracie, to pamiętajcie, żeby być miłymi, bo dzisiaj, moi drodzy, mamy, no jakby nie patrzeć, ich imieniny. I też mamy coś innego.

Dzisiaj proszę się nie nienawidzić, tylko się proszę kochać. Proszę sobie robić same miłe rzeczy, a szczególnie jeżeli wybieracie się do Wandy i do Zanona, do Jana, Piotra, Anny, Marii, Józefa, z Albina, Sydoniny, Eudletrudy, Agrypiny i Anatazego. O, jak się do nich wybieracie, to pamiętajcie, żeby być miłymi, bo dzisiaj, moi drodzy, mamy, no jakby nie patrzeć, ich imieniny. I też mamy coś innego. Po i dzisiaj mówimy coś po tatowemu. Takie, wiecie, takie smaczki. Co tata zawsze mówił? Mówił i tak dalej. Te niecenzuralne słowa trzeba będzie wypikać, bo ojciec czasami potrafi walnąć pięścią stół, prawda? Ale czasami jest też miły. Powiedzcie dzisiaj coś po tatowemu. 726-826-826 albo Messenger, tam można do mnie pisać, można nagrywać głosówki i za chwilę okaże się, co też tata mówi.

0: jest już niczym.
1: 17 minut po godzinie 6, a ze mną już Karolina. Dzień dobry.
2: Cześć.
1: Karolina napisała do mnie SMS-a, co mówi tata, powiedz coś po tatowemu i proszę bardzo, powiedziała coś po tatowemu. Powiedziałaś to tak po tatowemu, że mogłabyś być ojcem, powiem ci, wiesz? Naprawdę. Co mówi tata, powiedz? Przemi wobec.
2: No, każdy, kto kiedykolwiek pracował z tatą gdzieś w garażu, to wie, że zawsze muszą upaść te słynne słowa. Świecisz mi czy sobie?
1: Tak jest. Świecisz mi czy sobie? O, jak ty to trzymasz? Później było jeszcze, ale to już mniej śmieszne. Rzeczywiście, jak cię kopnę, to... No tak, były takie rzeczy. Karolino, czy ty bardzo często pracowałaś z tatą w garażu?
2: No, sporadycznie,
1: zdarzało
2: ale
1: się,
2: każdym
1: tak?
2: razem te słowa padały.
1: Trzymałaś
2: tak.
1: latarkę, tak?
2: Tak, jasne. Czasem świeciłam tacie, czasem sobie.
1: Ale miło to wspominasz. No dobra, padły te słowa. Świecisz mi czy sobie? No, tak więc mamy to. Pierwsze słowa odnotowane. Karolino, nie rozłączaj się. Do ciebie leci paka prezentów od Radia SK2, no bo to trzeba takie rzeczy wynagradzać, prawda? A was pytam się, powiedzcie coś po tatowemu. Co mówi tata? Takie słynne zdanie.

ale naprawdę łzy mam w oczach, jak tego słucham. Moi drodzy, mamy 26 minut po godzinie 6. Nie wiem, czy wczoraj oglądaliście mecz Argentyny i tam była taka przebitka na tym meczu. Kamery uchwyciły panią, która trzymała transparent i to nie jest zwykła pani. Ta pani, która trzymała ten transparent, ma 100 lat i trzymała ten transparent, a na transparencie było napisane: stuletnia fanka Messiego. Pozdrawia. No i proszę bardzo, fani Messiego to do tej pory myślałem w większości nastolatki, więc taka stulatka to jest dla niego pewna nowość, prawda? SK2. W ogóle jak ona się miała 4 lata, to mundial dopiero wystartował.

No powiem wam szczerze, bawię się przednio, słuchając tego, co powie tata i co mówi tata, prawdziwy tata. Nie wszystko niestety da się wypuścić na antenie.

0: Reklama. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Marek, szefowa cię prosi.
2: Potem.
1: A teraz co robisz?
2: Walczę z potem.
1: Zrób to skutecznie.
2: Ale jak?
1: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
3: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
1: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: Nowy

0: Marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
3: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
2: Wspaniale się to ogląda.
3: A jak smakuje?
2: Prażynki Przysnacki, zawsze przy meczu.
0: I po reklamie.
4: Dziś rano w Jeleniej Górze niebo będzie w większości zachmurzone, ale słońce czasem się przebije. Termometry pokażą 19 kresek, więc ciepło. Ciśnienie stabilne, nie wpłynie na nasze samopoczucie. Po południu temperatura wzrośnie do 27 stopni, a wieczorem utrzyma się na poziomie 26 kresek. Zachmurzenie pozostanie, ale słońce nadal będzie się pojawiać. Czy słońce, czy deszcz? W SC2 w Jeleniej Górze zawsze gramy same polskie hity. Kolejne już za chwilę.
5: Jest 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Jedna osoba ranna, to po zderzeniu osobówki z ciężarówką w Smęgorzewie w Małopolsce. Droga krajowa nr 73 między Szczucinem a Dąbrową Tarnowską jest zablokowana. Służby wyznaczyły objazd lokalnymi drogami. Kolejne aresztowania w sprawie planowanego ataku przy Białym Domu. Dwie osoby zostały zatrzymane w związku z podejrzeniem przygotowania zamachu podczas gali UFC. Napastnicy planowali użyć dronów, by wywołać panikę i zmusić uczestników gali do ucieczki. W innym miejscu mieli czekać pozostali członkowie grupy uzbrojeni m.in. w karabiny snajperskie. W tej sprawie zarzuty usłyszało już 5 osób. Dziś ceny paliw lekko w górę. Za litr benzyny 95 zapłacimy najwyżej 5,98 zł, a za diesla 6,11 zł.

0: Dzisiaj podziękowania oczywiście dla wszystkich ojców, bo dzisiaj dzień taty i przyjmuję cały czas SMS-y i messengery od was. Powiedzcie coś po tatowemu, jak to tata mówił. Wojtek na przykład w ten sposób pisze do mnie na 7268268826. Tata zawsze mówił, jak się nie ma miedzi, to się na tyłku siedzi. Coś w tym jest, a wiadomo, że miedź do domu przynosił pewnie tata, dlatego tak mówił. Dobrze, odbierzmy telefon w takim razie. Halo, halo, halo, jak mówił tata, powiedz coś po tatowemu.
1: Niezawodny tatuś. Pić, myć i śpić.
0: Pić, myć i śpić. Piękne, to było takie słodziutkie nawet, proszę bardzo. I jeszcze jeden telefon odbierzmy. Halo, halo.
2: Z tej strony Dawid.
0: Hej, cześć, co tam tata mówił?
2: Mój tata to jeszcze mówił tak. Będziesz miał swój dom, to będziesz w nim rządził. A teraz masz się słuchać mnie. Dzięki, pozdrawiam.
0: Dziękujemy, pozdrawiam. No to jest najbardziej chyba tatowy tekst wszechczasów. SK2 7268268826 albo Messenger. Co mówił tata? Takie, wiecie, takie zdania, które świadczą o tym, że ktoś jest ojcem. Dzisiaj zbieram. Zapraszam, można pisać, można dzwonić, można nagrywać głosówki.

0: Absolutnie nie będziecie sami, jeżeli będziecie z nami na Stadionie Narodowym strzelać karniaki za Sławkiem Peszko. Kolejna osoba dołącza do naszej reprezentacji, która pojawi się już 4 lipca na Stadionie Narodowym. No i tam wielki finał SK Karniaki Cup, w którym to wy będziecie grali główną rolę, o ile oczywiście zgłosicie się do naszej zabawy. Wczoraj Dorota się zgłosiła i wczoraj Dorota wykończyła to, co do powiedzenia miał Sławek Peszko, i radości końca nie było.
1: Jedziesz na PGE Narodowy w lipcu, poznasz Sławka Peszkę. Cieszysz się?
2: Proszę Państwa, tak, to było podejście. Nie wiem, z której nogi, z lewej, z prawej, nieważne, ważne, że bramka.
1: Strzeliłaś tego karnego, brawo Dorota.
0: No, prawdziwy karny to się będzie strzelało dopiero na Narodowym, razem ze Sławkiem Peszko. Żeby się tam znaleźć, to najpierw trzeba wejść na sk2.pl, wypełnić formularz, powiedzieć, napisać nam, dlaczego to wy powinniście zostać powołani do naszej reprezentacji, a później trzeba wykończyć to, co mówi Sławek Peszko. To wygwizdane słowo. O to słowo mi chodzi. Hasło na dzisiaj brzmi:
3: Mistrzostwa Świata to święto futbolu, a każdy wie, że święta najlepiej spędza się przy...
0: No, i to wygwizdane słowo bardzo mnie interesuje. Zapraszam po 7:00 kolejne powołania. Być może ktoś dołączy do Doroty i naszej już całkiem niemałej ekipy.
4: SK2.
5: Graj z nami i strzel coś ze Sławkiem Peszko.
6: Cieszę się.

0: To ja tam nie muszę się pytać, gdzie ten, który powie mi, bo wy dzwonicie, piszecie do mnie i odzywacie się na 726-826-826 w sprawie tych tatusiowych, najlepszych tekstów, które no, każdy tata powiedzieć powinien. Proszę bardzo, na przykład Monika napisała mi, że mój tata zawsze mówił, lepiej niech pada, niż ma być błoto. Mama tego nienawidziła. A to, ale to jest mądre. Słuchajcie, no to jest mądre jednak. Piotrek, jakbyś w stare majtki nową gumkę włożył, proszę bardzo. To jest też powiedzenie tatusia. Odbieramy jeszcze może jakiś telefon, proszę bardzo. Halo, halo.
1: Cześć, to Ewelina. Często Ej. Też było tak, jak zapomniałam zgasić światła, to było... Zgaś to światło! Co ty myślisz, że pieniądze rosną na drzewach?
0: Ucięło. Ale nie, pieniądze nie rosną na drzewach. Każde dziecko wie, że pieniądze są w bankomacie. SKD.

0: Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla Mega

Sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znak.

0: Wstęp bezpłatny. Na zawody zaprasza Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto.
1: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła. To szansa na nowe, lepsze życie. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 15. Telefon 502-504-270. Zapraszam również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: I to jest piękna gra!
5: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
4: Tak, wiedziałem!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.
7: Dzisiaj w Jeleniej Górze poranek zacznie się od przyjemnego słońca, ale nie dajmy się zwieść, bo z czasem chmur przybędzie. Na termometrach zobaczymy 19 kresek, a powietrze będzie dobrej jakości. Ciśnienie nie zamierza nas zaskoczyć i pozostanie stabilne. Po południu temperatura wzrośnie do 27 stopni, a wieczorem, choć słońce jeszcze się pokaże, chmury znów mogą nas odwiedzić przy 26 stopniach. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 w Jeleniej Górze wiadomości.
8: Minęła 7, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Niepewny przyjazd Wołodymyra Zełenskiego do Polski. Kancelaria prezydenta Ukrainy informuje, że wizyta jest nadal analizowana. Zełenski miał przyjechać do Gdańska na konferencję odbudowy Ukrainy. Wątpliwości pojawiły się po sporze wokół orderu Orła Białego. Więcej Michał Rawa.
9: W telewizyjnym wywiadzie Wołodymyr Zełenski powiedział, że przed odesłaniem orderu Orła Białego do Polski miał proponować Karolowi Nawrockiemu spotkanie. Prezydencki minister Marcin Przydacz potwierdził, że takie negocjacje rzeczywiście były, ale to strona ukraińska najpierw wycofała się z telefonicznej rozmowy prezydentów, a potem odkładała spotkanie w cztery oczy.
10: Więc Pałac Prezydencki uznał, że najpewniej stronie ukraińskiej wcale nie chodzi o to, aby doprowadzić do kontaktu, doprowadzić do rozmowy, tylko po prostu jest to klasyczna gra na czas.
9: Prezydent Ukrainy stwierdził też, że Karol Nawrocki swoimi decyzjami walczy o pozycję swojej partii wobec premiera Tuska i to wewnętrzna sprawa Polski, na co polski prezydent odpowiedział, że spór dotyczy kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie ma akceptacji dla banderowskiej flagi.
8: Gwałtowna nawałnica na Podhalu. Mieszkańcy Białego Dunajca mówią, że woda pojawiła się błyskawicznie. Ulice zamieniły się w rwące potoki. Skutki burzy odczuli też mieszkańcy sąsiedniego Poronina.
11: No tak, przyszła taka pompa strasto. Ludzie porobili se małe rureczki, odpływy i te rosiczko zapchało, zadużyło i wyszło na drogę, idzie ulicami.
12: Krzysztof Leja, Państwowa Straż Pożarna w Zakopanem. Woda napływająca od strony Skarpy, zza Zakopianki, zalała nam wszystko, budynki zalane, piwnice. Jeden z budynków lekko uszkodzony.
11: Kany mogą, no to pompują, nie dadzą radę siczki go od razu ogarnąć.
8: A na miejscu był Łukasz Bobek. Pierwsza rozprawa Dariusza Mateckiego w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Poseł PiS po wyjściu z sali rozpraw powiedział, że to dopiero część jego wyjaśnień. Proces toczy się przed Sądem Okręgowym w Szczecinie. Matecki ma też zarzuty dotyczące fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych.
6: SK2 Sport.
8: Kolejne reprezentacje z awansem na mundialu. Argentyna, Francja i Norwegia zapewniły sobie miejsce w 1/16 finału. Liderzy nie zawiedli. Kylian Mbappé zdobył 2 gole w wygranym 3-0 meczu z Irakiem. 2 bramki strzelił też Lionel Messi w spotkaniu z Austrią. Argentyńczyk został najlepszym strzelcem w historii Mistrzostw Świata. Norwegię do zwycięstwa nad Senegalem 3-2 poprowadził Erling Haaland, który również zdobył 2 gole. A przed chwilą zakończył się mecz Algierii z Jordanią. Algieria wygrała 2-1. Zmiany na w ławkach trenerskich w Ekstraklasie. Tomasz Kaczmarek został nowym trenerem Radomiaka. Zastąpił Bruno Baltazara, a z kolei z Pogoni Szczecin zwolniony został Tomasz Tomasberg.
13: No i mamy już dokładnie 3 minuty po godzinie 7. Moi drodzy, mówi się, że w zimę obchodzimy Święto Trzech Króli, ale w wakacje też obchodzimy Święto Trzech Króli. W wakacje w Polsce zawsze króluje nam deszcz, kleszcz i barszcz. Czyli jednak Ryszard Petru miał rację. Łącznie jest ich 7, 6.
6: Wajda i Jarząbek. W Radiu SK.

Jak słyszycie, też mam problemy z liczeniem o tej porze, tak więc również i ja mógłbym swoją partię założyć. A propos deszczu, to proszę bardzo, kropla deszczu już teraz.

0: i od dawna to wiem.
1: Tak właśnie brzmi Męskie Granie 2026. Dzisiaj po godzinie 17 w ogóle będziecie mogli zgarnąć zaproszenia na Męskie Granie. I takich zaproszeń mamy mnóstwo, więc słuchajcie Radia SK2, bo będziemy je co jakiś czas wam rozdawać. Dzisiaj na pewno po 17 takie zaproszenie do kogoś poleci i ktoś, a raczej kilka osób będzie mogło się na Męskie Granie wybrać. Moi drodzy, upały nam doskwierają rzeczywiście, ale upały doskwierają też Francuzom. Dały się we znać tak im mocno, że ludzie nawet, nie wiem, nie szukali basenów, nie ochładzali się gdzieś tam jakąś butelką wody mineralnej. Nie, oni po prostu skakali do rzeki. W Paryżu tak było. Ludzie po prostu nie czekali, skakali do kanałów. Największy tłok był w ogóle na kanale Saint-Martin, kształconym w gigantyczny basen. Problem w tym, że jakość wody w tym kanale pozostawia wiele do życzenia, ale to jednak nie przeszkadzało ludziom w kąpieli. A dlaczego nie? Woda to woda, prawda? No i okej, nie ma sprawy, tylko proszę pamiętać, żeby się po takiej kąpieli dobrze wykąpać.
2: SK

0: Jeżeli chodzi o czas, to mamy 17 minut po godzinie 7. To jest doskonały czas na to, żeby coś strzelić na przykład.
1: SK Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w SK 2.
0: No to strzelamy w takim razie. Strzelamy. Być może dzisiaj ustrzeli coś. Justyna, dzień dobry.
3: Cześć, witam was.
0: Justynka zgłosiła się do naszej zabawy SK Karniaki Cup, wysyłając nam coś takiego. Oczywiście, że zasługuje na powołanie w domyśle, dlatego, że jak każda żona, wszystko wiem najlepiej, więc i jak strzelać karne, też chętnie wam to udowodnię. Proszę bardzo, jaka ty jesteś odważna. Ty jesteś pewna siebie, można wręcz powiedzieć.
3: To już taki wiek, że już ma się pewność siebie.
0: Przeżyłaś co swoje, prawda, i teraz już możesz patrzeć na innych, odwracać się i patrzeć na innych z tyłu. Rozumiem cię doskonale.
3: Tak.
0: No właśnie o to chodzi. Dobrze, Justynko, w takim razie zobaczymy, czy wiesz też, co chciał powiedzieć Sławek Peszko. Przypominam, za chwilę wypuszczę ci zdanie od Sławka. Ty musisz odgadnąć wygwizdane słowo. Masz na to 3 sekundy po tym, jak Peszkin skończy zdanie. Jeżeli ci się uda, jedziesz z nami i oczywiście z osobą towarzyszącą na Stadion Narodowy postrzelać karniaki. A jeżeli ci się nie uda, to zgarniesz od nas stówkę. Okej?
3: Okej.
0: Jesteś gotowa?
3: Jestem.
0: Dobrze, to uwaga. Słuchaj się,

0: Co mówi dzisiaj Sławek do nas?
1: Mistrzostwa świata to święto futbolu, a każdy wie, że święta najlepiej spędza się przy...
2: stole.
0: Powiedziałaś stole, tak?
2: Tak.
0: Jesteś tego pewna na 100%?
2: Tak.
0: No dobra, to mi nie pozostaje nic innego. Jak ogłosić, Justyna, że... jedziesz na Stadion Narodowy!
2: Ha, super, super! Świetnie!
0: Brawo! No to...
2: akurat zaczynam urlop!
0: Proszę bardzo, jak to się wszystko ładnie składa. No to moja droga, jakżeś powiedziała, to tak teraz musisz zrobić. Będziesz musiała nam pokazać, jak się strzela te karne.
2: Wam jak wam, ja zabieram męża.
0: A mąż też potrafi?
2: Teraz to już musi.
0: To wiesz co, to masz jeszcze trochę czasu, to go naucz strzelać karniaki.
2: Okej. Okay.
0: Dobra? Justyna, kolejna powołana biało-czerwona, która na Stadionie Narodowym z nami i ze Sławkiem Peszko będzie strzelała karniaki. A jeżeli wy chcecie również jak Justyna dostać takie powołanie, to zapraszamy sk2.pl. Wypełnijcie formularz i przekonajcie nas, że to właśnie wy powinniście dostać swoje 3 sekundy na to, żeby wykończyć Sławka Peszka, a już niebawem na naszej stronie sk2.pl pojawi się nowa zagadka. No, gratulacje Justyna i czekamy na kolejnych reprezentantów.
3: SK Karniaki Cup. Strzel i wygraj w SK2.

0: No dobra, no to posłuchajmy w takim razie, jak to dokładnie brzmiało, bo rzeczywiście to jestem wam oczywiście winny.
1: Mistrzostwa świata to święto futbolu, a każdy wie, że święta najlepiej spędza się przy stole.
0: No i o to chodzi. Przy stole stół załatwił Justynie bilet na Stadion Narodowy i tam będzie mogła sobie powalczyć razem z osobą towarzyszącą o 10 tysięcy złotych, a ogólnie i dostanie od nas i kieszonkowe, i nocleg, i tak dalej, więc jeżeli naprawdę chcecie być razem z Justyną i razem z nami na Narodowym, to nie czekajcie. Wchodzicie na sk2.pl, wypełniacie formularz i wtedy poczekacie sobie chwilkę na telefon od nas. Jutro kolejna osoba na pewno nie wiem, czy na pewno, ale może zgarnąć powołanie. Wystarczy, że wykończy Sławka Peszkę.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Hyundai Ligenza. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28. www.ligenza.hyundai.pl.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet. Z pasji do rozwoju. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
10: Zapraszamy do salonu Impwar w Rzeszotarach, ulica Legnicka 1 oraz na bydimpwar.pl.
11: BYD. Build your dreams.
12: Rodzinny obiad? Muzyka? Romantyczny piknik dla dwojga? Wesele? I miejsce przyjazne zwierzętom? Wszystko jest możliwe w restauracji Jarzębina w Wilczycach, tylko 10 km od centrum Wrocławia. Otwarcie lokalu w nowej odsłonie już 4 i 5 lipca od 13. W sobotę tańce, w niedzielę koncert przebojów Adele i afterparty. Zapraszamy!
13: To będzie ostatnia reklama.
14: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot. I po reklamie.
15: Poranek w Jeleniej Górze zapowiada się z przewagą chmur, ale słońce nie da za wygraną i od czasu do czasu przebije się przez niebo. Temperatura osiągnie około 20 kresek, więc będzie przyjemnie. Wiatr słaby nie będzie przeszkadzał w codziennych obowiązkach. Ciśnienie w normie nie wpłynie na nasze samopoczucie. Po południu zrobi się cieplej. Termometry pokażą nawet 27 stopni. Niezależnie od pogody, na polskie kawałki od Eski 2 zawsze możecie liczyć. Kolejne z nich już za moment.
16: Jest 7.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. 4 osoby trafiły do szpitala. To najnowsze informacje z małopolskiego Smęgorzewa. Przypomnijmy, na drodze krajowej 73 osobówka zderzyła się z tirem.
17: Droga krajowa numer 73 ze względu na rozlane płyny eksploatacyjne jest nadal całkowicie zablokowana.
16: Informuje kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Policja wyznaczyła objazdy, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Tragedia we Francji. Nie żyje dwoje dzieci. Dzieci w wieku 2 i 4 lat zmarły w samochodzie. Miały wejść do pojazdu bez wiedzy matki i zatrzasnąć się w środku. Według prokuratury przyczyną śmierci był upał. Wczoraj temperatura we Francji sięgała 43 stopnie. Coraz więcej ojców na urlopie rodzicielskim. W zeszłym roku skorzystało z niego 57 tysięcy mężczyzn. 3 lata wcześniej było ich niespełna 4 tysiące. Ojcowie spędzają na urlopie średnio 43 dni, a matki 143.

0: Tak się śpiewa po beatowemu. A jak się mówi po tatowemu, 38 minut po godzinie 7. Wracamy do naszego tematu głównego tak naprawdę, bo przypominam wszem i wobec. Ci, którzy się dopiero obudzili, może jeszcze nie wiedzą. Dzisiaj Dzień Ojca obchodzimy. No i pytam się was, jak to się mówi po tatowemu, czyli co każdy tata mówić powinien. Karolina napisała do mnie na Messengerze, podczas jakichkolwiek prac remontowych w domu mój tata zawsze mówił: jest dobrze, nikt z tego strzelać nie będzie. No, coś w tym jest, rzeczywiście. Jest takie zdanie, które ojcowie wypowiadają. Proszę bardzo, odbieramy telefon 7268268826.
1: Cześć, tu Aśka z Fabianik.
0: Hej.
1: Mój tata zawsze gadał, jak wchodził do pokoju, kiedy nie byłam sama: pośpiech wskazany tylko przy łapaniu pcheł. Pozdrawiam was wszystkich.
0: Widzę, że tutaj tata kogoś nakrył. No dobra, okej. I mamy jeszcze jeden telefon. Proszę bardzo, jak mówi tata?
2: Cześć, mój tata mówił, kiedy chciałam iść na dyskotekę, to mówił: tak, pójdziesz, a nie na dyskotekę. Pozdrawiam.
0: A jakbyś poszedł na tą dyskotekę, to tata by wtedy z tobą zatańczył. SK2.

Na propos robienia co się chce, te afery szpitalne zataczają coraz większe kręgi. Portal Zero.pl właśnie donosi, że kolejna pani poseł z Koalicji Obywatelskiej, pani Małgorzata Pępek, wepchnęła się w szpitalu w Żywcu na badania poza kolejnością. Takie badania u normalnej osoby

0: Normalne osoby na takie badania czekają 2 lata, a pani poseł po 3 tygodniach dostała się na takie badania. 3 tygodnie, proszę bardzo. No i darą cię od razu wyłapali, jak to pani poseł jeszcze nie tak dawno temu, bo zaledwie 7 lat temu obiecywała tak. Skrócimy czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty do maksimum 21 dni. Proszę bardzo, pani poseł czekała 3 tygodnie, czyli jakby nie patrzeć, 21 dni. I wy mi mówicie, że politycy nie dotrzymują obietnic. No ludzie, no.
1: SK2.

0: Oj tam, ja powiem, co macie robić. Macie wziąć telefony w dłoń i napisać do mnie na 726-826-826 albo na Messengerze, bo to jest ten czas, kiedy już można zgłaszać się do państw miast. Gramy po godzinie 8. 726-826-826 albo Messenger. Na Messengerze zostawcie swój numer telefonu, żebym mógł do was oddzwonić. A dzisiaj zgłaszamy się rymem do słowa, oczywiście. Do jakiego słowa? No, do słowa tata.
1: SK.

0: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
1: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
2: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: To pewne. Niskie ceny są

0: Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
1: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: I po reklamie.
6: Dziś w Jeleniej Górze czeka nas prawdziwy pogodowy miks. Przedpołudnie przyniesie nam trochę chmur, ale i słońce nie da o sobie zapomnieć. Termometry pokażą około 21 kresek, a ciśnienie pozostanie stabilne. Powietrze będzie dobrej jakości, więc oddychać się będzie lekko. Po południu temperatura wzrośnie do 27 stopni, a jutro możemy spodziewać się podobnej aury z maksymalną temperaturą do 30 kresek. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 w Jeleniej Górze da wiadomości.
7: Jest 8, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Dwa śledztwa w sprawie warszawskiego szpitala południowego. Prokuratura bada sprawę oszustw finansowych byłego koordynatora SOR-u. Drugie postępowanie dotyczy tak zwanej ścieżki VIP dla polityków oraz braku właściwego nadzoru nad oddziałem ratunkowym. Więcej o tym Michał Rawa.
8: Zgadza się, dzień dobry. Rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba przekazał, że pierwsze śledztwo dotyczy przedkładania nierzetelnych faktur przez Dawida Kacprzyka, co doprowadziło do strat w kwocie nie mniejszej niż ponad 558 tysięcy złotych. Drugie śledztwo, dużo bardziej wielowątkowe, dotyczy niewłaściwego nadzoru nad szpitalem. Chodzi o kwestie klasyfikacji pacjentów na SOR-ze oraz finansowe.
9: Przede wszystkim niedopełnieniu obowiązków funkcjonariuszy publicznych z warszawskiego ratusza.
8: Prokuratura podkreśla, że przesłuchanych zostanie kilkudziesięciu świadków, w tym lekarze, personel szpitala, ale i prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.
7: Zatrzymanie podejrzanego o zbrodnie w Mierzawie. 49-letni Dariusz R. został zatrzymany w pobliżu swojego domu. Były policjant jest podejrzany o zabójstwo 80-letniego teścia i ciężkie zranienie jego żony. Do zatrzymania doszło wczoraj po południu, mówi komendant wojewódzkiej policji w Kielcach Zbigniew Nowak.
10: Przyznał się też do tego zabójstwa, aczkolwiek tutaj dowody już wszystkie zgromadzone w sprawie pozwoliły na wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów.
7: A przesłuchanie zatrzymanego najpewniej odbędzie się dzisiaj. Noc rekordów na Mundialu. Norwegia pokonała Senegal 3-2, a 2 gole zdobył Erling Haaland, bijąc rekord swojego kraju na Mistrzostwach Świata. Szybko przyćmili go jednak Messi i Mbappé. Argentyna i Francja także wygrały swoje mecze. O czym więcej już teraz Mateusz Gołębiewski.
11: Kończąca się kolejka spotkań należała jednak do Leo Messiego. Argentyna pokonała w drugim meczu Austrię 2-0, a kapitan Albiceleste strzelił oba gole. Mógł nawet ustrzelić hat-tricka, lecz nie wykorzystał rzutu karnego. Na mundialach Messi ma już 18 bramek i jest samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców w historii rozgrywek. Goni go Francuz Kylian Mbappé, który w nocy również ustrzelił dublet i ma już 16 bramek na mistrzostwach, a francuscy dziennikarze przypominają, że jest o 11 lat młodszy od Messiego.
7: Dziękujemy, to był Mateusz Gołębiewski.
12: SK2 Sport.
7: Magdalena Fręch odpadła z turnieju w Bad Homburgu. Polka przegrała w pierwszej rundzie turnieju WTA 500. W dwóch setach

0: Pokonała ją Japonka Naomi Osaka. Algieria wciąż walczy o awans. Algierczycy pokonali Jordanię 2-1 i pozostają w grze o 1/16 finału mundialu. Dziś kolejne mecze. Portugalia zagra z Uzbekistanem, a Kolumbia z Demokratyczną Republiką Konga. Wieczorem Anglia zmierzy się z Ganą, a Panama z Chorwacją.
1: 3 minuty po godzinie 8, czyli co mówicie, że MBP goni tego, Messiego, tak? I zobaczycie, że go dogoni. Macie to jak w banku.

To jeszcze raz powiem, 10 minut po godzinie 8, a w naszym kraju dzieją się też i dobre rzeczy, piękne rzeczy, takie szlachetne. Rekordowa zbiórka butelek w Lubinie. Na pomoc chorej koleżance ruszyli jej koledzy, zebrali prawie 40 tysięcy butelek kaucyjnych, później oddali to wszystko do tych butelkomatów, czy tam do tych punktów odbioru i dzięki temu jeszcze tam lokalna firma dorzuciła coś od siebie, prawda? Ogólnie wyobraźcie sobie, że dzięki takiej zbiórce udało się im zebrać 30 tysięcy złotych na pomoc dla swojej koleżanki. I to wszystko z kaucji. No to jest jednak, widzicie, to jest jednak sukces. Trzeba to teraz uczcić butelką soku, na przykład jabłkowego, prawda? Jak się wypije, to zawsze 50 groszy.

0: Ładnie, ładnie to było zaśpiewane, prawda, przez Roxy, bardzo ładnie. A teraz ładnie zagramy.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Czas na Państwa miasta. Dzisiaj ze sobą zmierzą się Tomek i Grzegorz. Dzień dobry, panowie.
4: Dzień dobry.
0: Mamy dwa razy. Dzień dobry. To szybko tłumaczę zasady naszej zabawy. Mam koło, na kole są litery. Każdy z was z tego koła dostanie później ode mnie po literze i podajecie hasła w danej kategorii na daną literę. To hasło musi się zaczynać tą literą. To o tym pamiętajcie. No i ważne, nie można pominąć żadnej kategorii. Nie mówimy dalej, nie zmyślamy, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje albo jest niepoprawne, no to nie zaliczam tej odpowiedzi i każdej kolejnej, nawet jeżeli te kolejne byłyby poprawne. Są jokery na kole. Kto wylosuje jokera, ten sobie wybiera literkę dla siebie. No i kto zdobędzie więcej punktów, wygrywa prezent marzenia wartości 500 zł, a kto zdobędzie mniej punktów, wygrywa prezenty od Radia SK2. Czy wszystko jasne?
4: Jasne.
5: Tak jest.
0: Dobra, dwa razy jasne. Dzisiaj Tomek odpowiada jako pierwszy. Tomku, w prawo czy w lewo kręcimy?
4: Prawo.

0: poszło w prawo koło i zatrzymało się na, mój drogi, jokerze, czyli sam wybierasz dla siebie literkę.
1: Literka K.
0: Literka K, tak?
1: Tak.
0: Na literkę K jest to najpopularniejszy ten przerywnik polski, muszę się upewnić, tak?
1: Tak.
0: Mówisz o K, no dobra. Niech będzie w takim razie literka K dla ciebie, to Tomku, poproszę na literkę K państwo.
1: Kolumbia.
0: Miasto.
1: Kielce.
0: Znana postać.
1: Kaczor Donald.
0: Roślina.
1: Kwiatek.
0: Kolor.
1: Konwaliowy.
0: Zawód.
1: Kierowca.
0: No, ten kierowca jeszcze był na wybrzmieniu. Roślina, kwiatek. Kasia kręci głową, ale poczekaj, bo na... Czekaj. Zaraz, sprawdzę, co tutaj nam... Powiem ci tak, że mądrzejsi ode mnie profesorowie twierdzą, że kwiat to nie cała roślina, to jest jeden z organów rośliny. No, tak więc to nie jest nazwa, czyli tutaj, no niestety, kwiat, nie mogę... Ja już powiedział

0: Zaraz sprawdzę, co tutaj nam. Powiem ci tak, że mądrzejsi ode mnie profesorowie twierdzą, że kwiat to nie cała roślina, to jest jeden z organów rośliny. No tak więc to nie jest nazwa, czyli tutaj, no niestety, kwiat, nie mogę... Już powiedział 3 punkty dla Tomka. Grzegorz, 3 punkty do przebicia.
1: Dobrze, zobaczymy,
0: próbujemy.
1: Ci się uda.
0: No to próbujemy w takim razie. Prawo czy w lewo?
1: Prawo.
0: Proszę bardzo, pokręciliśmy. A, i było blisko Jokera, ale nie. Literka M. M jak mama.
1: Dobrze, w porządku.
0: Tak, w porządku? To zobaczymy
1: tak
0: zaraz,
1: jest.
0: Czy w porządku. Dobrze, Grzegorz, poproszę na literkę M. Państwo.
1: Maroko.
0: Miasto.
1: Malbork.
0: Tytuł filmu, serialu.

0: Magenta to się chyba nazywa,
1: tak
0: coś,
1: jest,
0: coś
1: tak,
0: takiego.
1: Chyba tak.
0: Mój Nikifor powiedziałeś, tak?
1: Tak jest.
0: No oczywiście, że jest taki film, nawet oglądałem. Roślina, tutaj nie mamy, roślina to był mak, czyli wszystko jest legitnie. Mój drogi, no to jakby nie patrzeć, jest 4-3 dla Grzegorza.
1: Super.
0: Dla Grzegorza 4-3.
1: Tak, to się cieszę, to będzie prezent dla taty.
0: Proszę bardzo. Czyli sobie od ust odetkniesz i dasz tacie.
1: No tak, za wychowanie, za całe życie się należy.
0: Tomka pokonał niestety kwiat, ale spokojnie, Tomek, do Tomka lecą prezenty od Radia SK2, a Państwa Miasta wracają jutro po godzinie 8.
2: Państwa Miasta? Państwa Miasta w Radiu SK2.
3: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

Ale jak już macie marne wino, to do takiego marnego wina przydałoby się na przykład, nie wiem, marne mięso, a z tym jest, nie ma problemu. U nas podobno ostatnio Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę w 9 punktach sprzedaży mięsa mielonego, no i stwierdziła liczne nieprawidłowości, moi drodzy, tak jest. Badania z laboratorium pokazały niezgodność w 55% badanych partii. Z połową partii było coś nie tak. Była tak, albo zaniżona, albo zawyżona zawartość tłuszczu, podwyższony stosunek kolagenu do białek mięsa, a nawet obecność niedozwolonych substancji konserwujących. No ogólnie w 50% no to mięso nadawało się raczej do kosza, a nie do garnka. Natomiast ja jako osoba wychowana w latach 90. mogę powiedzieć,

0: tylko tyle. Żadnego mięsa mielonego osoba wychowana w latach 90. się nie boi. Dlaczego? Bo oglądaliśmy filmy.
1: Kotlet z psa trzeciej kategorii. Omielony razem z budą. SK.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
0: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
2: 35 lat doświadczenia. Tysiące klientów. Jedno miejsce, któremu warto zaufać. Toyota i Lexus Lubin Dobrygowski. To samochody nowe i używane. Serwis mechaniczny i blacharski. Stacja kontroli pojazdów, ubezpieczenia i finansowanie. A wybierając japońską Toyotę lub Lexusa, masz do 10 lat gwarancji. Salon Toyota i Lexus Lubin. Japońska jakość na lata.
3: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
4: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
5: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
6: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 15. Telefon 502-504-270. Zapraszam również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
7: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
8: Zapraszamy do salonu Imbwar w Rzeszotarach, ulica Legnicka 1 oraz na bydimbwar.pl.
7: BYD. Build your dreams.
9: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
10: To będzie ostatnia reklama.
2: 35 lat doświadczenia, tysiące klientów, jedno miejsce, któremu warto zaufać. Toyota i Lexus Lubin Dobrygowski to samochody nowe i używane, serwis mechaniczny i blacharski, stacja kontroli pojazdów, ubezpieczenia i finansowanie. A wybierając japońską Toyotę lub Lexusa, masz do 10 lat gwarancji. Salon Toyota i Lexus Lubin. Japońska jakość na lata.
1: I po reklamie.
11: Dziś w Jeleniej Górze czeka nas przyjemny dzień. Rano temperatura sięgnie 20 kresek, a na niebie zobaczymy sporo chmur, ale i słońce nie da o sobie zapomnieć. Ciśnienie pozostanie stabilne, co powinno sprzyjać dobremu samopoczuciu. Jakość powietrza będzie dobra, więc nie musimy się martwić o smog. Po południu temperatura wzrośnie do 27 stopni, co zapewni nam ciepły i przyjemny czas. Na ten moment to tyle. Za chwilę w SC2 w Jeleniej Górze wracamy do polskich hitów.

0: Minęła 8.30. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski2. Zarzut usiłowania zabójstwa niemowlęcia dla 27-latka. Mężczyzna miał rzucić 6-miesięcznym dzieckiem o podłogę. Do zdarzenia doszło w powiecie augustowskim, mówi Wojciech Piktel z prokuratury okręgowej w Suwałkach.
1: 27-letni ojciec dziecka rzucił nim o podłogę. Po interwencji matki, która wezwała pogotowie ratunkowe, poszkodowane niemowlę w ciężkim stanie zostało przetransportowane do szpitala.
0: Mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące, grozi mu nawet dożywocie. Uniwersytet Warszawski i Jagielloński na pierwszym miejscu. Obie uczelnie ex aequo wygrały najnowszy ranking akademicki Perspektywy 2026. Wśród uczelni zawodowych najlepsza okazała się Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie. Młodzi Brytyjczycy za powrotem do Unii. 60% osób w wieku od 18 do 28 lat poparłoby ponowne wejście Wielkiej Brytanii do wspólnoty. Przeciwnego zdania jest 9% badanych, a dzisiaj mija 10 lat od referendum w sprawie Brexitu.

akurat przy takiej pogodzie to na balkonie absolutnie lato nie stygnie, wręcz przeciwnie, może wykipieć, bo dzisiaj naprawdę piękna pogoda prawie, że nad całym naszym pięknym krajem. A teraz, jeżeli chodzi o nasz kraj, to przenosimy się do czasów przedunijnych, moi drodzy. Tak, takie jeszcze były, bo przecież do Unii weszliśmy w 2004 roku. No to dzisiaj sprawdzimy, co pisały gazety i albo portale rok wcześniej, czyli 2003 rok w naszym kąciku odkurzającym. A dzisiaj odkurzyłem dla was takiego newsika. Sernik na słono zaproponowany przez toruniankę Joannę Tosik był ozdobą pokazu kuchni polskiej w Brukseli. W ubiegłym tygodniu z głównej restauracji Parlamentu Europejskiego serwowano potrawy, które zwyciężyły w konkursie Polskie danie dla Europy, pisała gazeta Nowości 23 czerwca 2003 roku. Osobiście nie wiem, po co Europie polskie danie. Europa ma już danie, prawda?

0: Gdyby tak rzucić to wszystko i wyjechać do jakiegoś fajnego, pięciogwiazdkowego hotelu.
1: SK2. Polska jest najfajniejsza.
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że Polska jest najfajniejsza i udowadniamy to w radiu SK2. Ruszyła nasza zabawa o takiej właśnie nazwie. Polska jest najfajniejsza. Wczoraj Asia jako pierwsza starała się o pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu dr Irena Eris w Polanicy Zdroju, bo o ten pobyt w tym hotelu w tym tygodniu walczymy. Tych hoteli będzie bardzo dużo, prawda? Mnóstwo tak naprawdę. Przez całe wakacje będziecie mogli wyjechać

pierwsza. Wczoraj Asia jako pierwsza starała się o pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu dr Irena Eris w Polanicy Zdroju, bo o ten pobyt w tym hotelu w tym tygodniu walczymy. Tych hoteli będziemy bardzo dużo, prawda? Mnóstwo tak naprawdę. Przez całe wakacje będziecie mogli wyjechać

0: przez nas na antenie Radia SK2. No i wczoraj Asia została odpytana. 8 pytań udało się Asi zadać, 7 poprawnych odpowiedzi i 1 zła, a więc chcąc nie chcąc Asia prowadzi na razie w naszym tygodniowym finale. Kto chce Asię dzisiaj pobić, to powinien się zgłosić na sk2.pl i czekać na telefon od nas, bo wiadomo, Polska jest najfajniejsza, ale jeszcze fajniejsza jest, jak się patrzy z okna wypasionego 5-gwiazdkowego hotelu.
1: Polska jest najfajniejsza.
0: To ja tylko dodam, że kolejny finał dzisiaj po 15:00.

0: 5 minut do godziny 9, nawet już trochę mniej niż 5 minut do godziny 9. Dzisiaj Dzień Ojca świętujemy. Pamiętajcie o tym, moi drodzy, żeby złożyć jakieś życzenia tatusiom. A właśnie się was pytałem, co też prawdziwy tata powinien powiedzieć, chociaż raz w życiu, czyli tatowe powiedzenia. I proszę bardzo, jeszcze mamy głosóweczkę od Mariana. Zapraszamy, co tata powinien według ciebie mówić?
1: Idź się zapytaj mamy. Powiedział chyba każdy ojciec na świecie. Pozdrawiam, Marian.
0: Pozdrawiamy również. No i tym właśnie sposobem rozbiliśmy bank, co oczywiście każdy tata też lubi.
2: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2!
0: Ale nie, tak serio, to wszystkiego dobrego wszystkim tatom, szczególnie też temu mojemu. I co, słyszymy się jutro.

0: Dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie.

0: w Play płacisz mniej. Play.
1: Będę był to al ristorante.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
3: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
5: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.
14: Dziś w Jeleniej Górze czeka nas interesująca mieszanka pogodowa. Przed południe zapowiada się z lekkim zachmurzeniem, ale słońce nie da za wygraną i będzie się przebijać przez ciemne chmury. Temperatura osiągnie 22 stopnie, co sprawi, że będzie całkiem przyjemnie. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie musimy się martwić o nagłe zmiany. Po południu termometry pokażą nawet 27 kresek. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 w Jeleniej Górze wiadomości.
15: Minęła 9, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Uwaga kierowcy, utrudnienia na S8 w Łódzkiem. Droga w stronę Warszawy jest zablokowana. To po zderzeniu autobusu z autem osobowym w pobliżu Tomaszowa Mazowieckiego. Ranny został 16-letni pasażer samochodu. Policja wyznaczyła objazd, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Niepewna wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce. Kijów ma dziś zdecydować, czy ukraiński prezydent przyjedzie do Gdańska na konferencję odbudowy Ukrainy. To efekt napięcia między Warszawą a Kijowem po decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego. Powodem ma być nadanie ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
16: Nowym elementem sporu jest fakt, że prezydent Nawrocki, jak twierdzi jego kancelaria, nie został zaproszony na gdańską konferencję, a Polskę reprezentować ma premier Donald Tusk.
17: Nie wybiera się prezydent na imprezę, na którą nie został zaproszony. Nie wybiera się też żaden z podległych mu urzędników.
16: Mówi Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta. Ważnym kontekstem jest też to, że wczoraj wieczorem do pałacu dotarł order Orła Białego, odebrany prezydentowi Zełenskiemu przez Karola Nawrockiego. Mimo wszystko, ukraińskie media apelują do prezydenta Ukrainy o przyjazd, argumentując, że konferencja ma kluczowe znaczenie dla przyszłej odbudowy kraju po wojnie. Media zaznaczają również, że decyzja nie została jeszcze podjęta i jest analizowana po specjalnej naradzie z udziałem prezydenta.
15: Ojcowie częściej korzystają z urlopów rodzicielskich. Dane ZUS pokazują, że coraz więcej mężczyzn angażuje się w opiekę nad dziećmi. Wpływ na to miała m.in. zmiana przepisów w kwietniu 2023 roku.
18: Wydłużenie urlopu rodzicielskiego skutecznie zmobilizowało część ojców do tego, żeby z niego skorzystać. Przypomnę, że od 3 lat każdy z rodziców ma po 9 tygodni urlopu rodzicielskiego tylko dla siebie. Nie da się go przenieść, a niewykorzystana część przepada. Kiedyś tatem rodzicielskim był rzadkością, a teraz coraz częściej panowie korzystają ze swoich uprawnień.
15: Mówi Małgorzata Korba z lubelskiego oddziału ZUS.
19: SK2 News. Jelenia Góra.
20: Błażej Stachewicz. Minionej doby dolnośląscy strażacy interweniowali blisko 300 razy. Działania dotyczyły głównie usuwania powalonych drzew czy wypompowania wody. Na ten moment nie ma kolejnych ostrzeżeń. Rekord Polski ustanowiony. W sobotę w Arboretum Wojsławice udało się ustanowić rekord w kategorii największej ilości osób jednocześnie jedzących czereśnie. To 800 osób.

0: 84 osoby. Remont na Kamieńczyku. Wodospad będzie zamknięty od jutra do najbliższego piątku. Nadal też trwają prace na ścieżce nad Reglami.
1: 9:03 na zegarach. Dziś święto wszystkich tatusiów, ojców, ojczulków. Każdy nazywa swojego tatę po swojemu. Możecie mi dać znać, jak to jest u was. Jakie ksywki macie dla swoich ojców? 726-826-826 albo też Messenger Radia SK2. A czego życzymy wszystkim ojcom? Świętego spokoju. Oczywiście, że tak. I najlepszych polskich hitów. Także Kasia Grodzka. Dzień dobry. Gramy Andrzej Piaseczny. Na początek muzycznie.
2: No to gramy.

0: połamać język można na najlepszych polskich hitach. Symetryczno-liryczna i zespół Enej w Radiu SK 2. Natomiast wiele osób połamało sobie zęby na języku dyplomacji. Póki co oczywiście nie dotyczy to Donalda Trumpa, prezydenta USA. On mówi co chce, jak chce. Ostatnio mocno pogniewał się na kraje europejskie. Chodzi oczywiście o kwestię konfliktu z Iranem, że nic w ogóle nie robimy. I podsumował Stary Kontynent stanowczo w jednym z wywiadów, cytuję: Włochy bardzo złe, Niemcy bardzo złe. Ja wiem, że pan prezydent sporo czasu spędza w sieci i w tej swojej podróży po internecie chyba dobrnął do naszej biało-czerwonej części i zaraził się memem.
1: Panie, tak się nie robi.
2: Co pani o tym sądzi?
1: Bardzo źle. SK.

0: Proszę bardzo.
1: Tak brzmią muzyczne polskie lata 90. Warius Manx. Co ciekawe, Anita Lipnicka napisała ten utwór, czyli piosenkę księżycową, dla swojego pierwszego narzeczonego, który przyjeżdżał pod jej blok motocyklem i zabierał na takie romantyczne przejażdżki. Jak wspomniała w jednym z wywiadów, całe szczęście, że mieszkałam na parterze. No, trudno się nie zgodzić. Jeśli podobają Wam się takie muzyczne wspomnienia, to po godzinie 11 mam dla Was kolejny wehikuł czasu. Dobrze powiedziałam? Nie, po 10. Już za godzinę. Kolejny wehikuł czasu. Wskoczymy sobie na chwilę w lata 80. Warto zostać z Radiem SK2.
2: SK2. Autopromocja.
3: Skaliste wybrzeże.

0: Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
1: Latem to Polska jest najfajniejsza.
0: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
1: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
0: Polska jest najfajniejsza.
1: Lato na wypasie tylko w SK2.
2: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.
7: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
8: jest! Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł.
9: Mediamarkt. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
9: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrowit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
12: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
11: Zapraszamy do salonu Imbwar w Rzeszotarach, ulica Legnicka 1 oraz na bydimbwar.pl.
12: BYD. Build your dreams.
13: Avatar, Ogień i Popiół już w najbliższą środę w Disney+.
14: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
13: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
15: Wcale się nie poddają!
16: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
13: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
17: Ogień zszedł z boczem góry.
13: Avatar, Ogień i Popiół.
16: Dajemy do walki!
13: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney+. Szczegóły na disney+.com.
18: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
19: To będzie

0: House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest hot.
1: To będzie. Opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnowestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: I po reklamie.

0: czy muzyka może być sztuką walki? I oczywiście, że tak. I to potwierdza jak najbardziej. Daria Zawiałow to Punk Fu w Radiu SK2, czyli jej kopniak z półobrotu pochodzący z drugiego albumu, czyli z Helsinek. To rok 2019. Gramy wam po polsku? To się nie zmienia. Przed nami newsy punktualnie o 10.
1: Reklama.
2: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Szukasz miejsca na rodzinne i bezpieczne wakacje? Zapraszamy do Zamku Kliczków w Borach Dolnośląskich. Czekają tu atrakcje dla całej rodziny, animacje dla dzieci, wyśmienita kuchnia oraz wyjątkowy, historyczny klimat. Więcej na www.kliczkow.com.pl.
4: I co, zapisałeś się już na studia?
5: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
4: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
5: Brzmi jak miejsce dla mnie.
6: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
7: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła. To szansa na nowe, lepsze życie. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 15. Telefon 502-504-270. Zapraszam również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
8: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
9: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Konę. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
10: Hyundai Ligenza. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28. www.ligenza.hyundai.pl.
11: Rodzinny obiad? Muzyka? Romantyczny piknik dla dwojga? Wesele?

0: miejsce przyjazne zwierzętom? Wszystko jest możliwe w restauracji Jarzębina w Wilczycach, tylko 10 km od centrum Wrocławia. Otwarcie lokalu w nowej odsłonie już 4 i 5 lipca od 13. W sobotę tańce, w niedzielę koncert przebojów Adele i afterparty. Zapraszamy!
1: To będzie ostatnia reklama. Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
2: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
3: I po reklamie.
4: Dziś w Jeleniej Górze niebo będzie zasnute gęstymi chmurami, ale temperatura sięgnie przyjemnych 23 kresek. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie wpłynie na nasze samopoczucie, a jakość powietrza będzie dobra. Po południu termometry pokażą nawet 27 stopni. Jutro chmury nie odpuszczą, a temperatura wzrośnie do 30 kresek. W czwartek możemy liczyć na więcej słońca z temperaturą maksymalną do 28 stopni. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
5: Minęła 10:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Dariusz R. najpewniej usłyszy dziś zarzuty. Były policjant jest podejrzany o zabójstwo 80-letniego teścia i ciężkie zranienie jego żony. Został zatrzymany w Mierzawie po 4 dobach poszukiwań.
6: Być może po sekcji zwłok prokurator wróci do Jędrzejowa i będzie przesłuchiwał podejrzanego.
5: Sąd zadecydował wobec zatrzymanego 2-tygodniowy areszt. Prokuratura będzie wnioskowała o przedłużenie do 3 miesięcy. Nadciąga tropikalny upał. Miejscami słupki rtęci pokażą nawet 40 stopni i nie chodzi o południową Europę, a o południową i zachodnią Polskę. Według prognoz IMGW apogeum wysokich temperatur przypadnie na najbliższą niedzielę i poniedziałek. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
7: Już pod koniec tego tygodnia temperatury zaczną szybko rosnąć, a w weekend nad Bałtykiem mogą sięgnąć nawet 38 stopni Celsjusza. Najgoręcej ma być na Dolnym Śląsku w rejonie Zgorzelca.

0: ciągu apogeum wysokich temperatur przypadnie na najbliższą niedzielę i poniedziałek. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
1: Już pod koniec tego tygodnia temperatury zaczną szybko rosnąć, a w weekend nad Bałtykiem mogą sięgnąć nawet 38 stopni Celsjusza. Najgoręcej ma być na Dolnym Śląsku w rejonie Zgorzelca.

0: prognozowane są na zachodzie kraju w poniedziałek i we wtorek. Fala gorąca obejmuje również znaczną część Europy. We Francji czerwony alert obowiązuje już w ponad połowie departamentów, a w kilku miastach odnotowano ponad 43 stopnie.
1: Rusza kolejny etap budowy CPK. Prawie 150 milionów złotych będzie kosztować wykonanie fundamentów pod terminal pasażerski. Ministerstwo Infrastruktury podpisało umowę z wykonawcą. To przejście od projektowania do realnych prac, mówi minister Dariusz Klimczak.
2: Już jesienią rozpocznie się fizyczna praca, wbijanie tak zwanych pali, co będzie symbolicznym początkiem budowy nowego, najnowocześniejszego lotniska w Europie, jakie powstanie między Łodzią a Warszawą.
1: Spółka rozważa zwiększenie początkowej przepustowości lotniska do 44 milionów pasażerów rocznie. Zgodnie z podpisaną umową budowa ma ruszyć we wrześniu.
3: SK2 News. Jelenia Góra.
4: Błażej Stachewicz przekazał 70 milionów złotych na usługi na najbardziej potrzebujących dolnoślązaków. To wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego na utworzenie 11 nowych centrów usług społecznych, które zastąpić mają miejskie ośrodki pomocy społecznej, poszerzając jednocześnie swoją ofertę. 4 miliony złotych trafią do gminy Kowary. O wsparcie starały się również Kamienna Góra i Podgórzyn. Niestety bezskutecznie. Karkonosze mają nowego trenera. Szkoleniowcem pierwszego składu jeleniogórskich piłkarzy został Patryk Szymik z Warty Gorzów, a pierwsze spotkanie z drużyną już za dwa dni.
5: Minęła 10:00. W tej godzinie potańczymy sobie z tegorocznym składem Orkiestry Męskiego Grania, bo Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino zmontowali dla nas kawałek Tańcze. Przy okazji przypomnę, u nas możecie zdobyć podwójne karnety na męskie granie w Żywcu. Taka szansa już dziś po 17:00. Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: chodzi nóżka, prawda? Ma chodzić, oczywiście. Human i Polski, bo i my gramy wam po polsku. Tutaj Radio SK2. Uwaga, listę obecności sprawdzam. Emilia, Paulina, Kamil, Janusz, Dorota i też dziś rano Justyna zasiliła jedenastkę marzeń Radia SK2 Karniaki Cup i rymując brzmiało to tak.
1: Mistrzostwa świata to święto futbolu, a każdy wie, że święta najlepiej spędza się przy...
0: Pole.
2: Powiedziałaś... Pole, tak?
3: Tak.
2: Jesteś tego pewna na 100%?
3: Tak.
2: No dobra, to mi nie pozostaje nic innego. Jak ogłosić, Justyna, że... Jedziesz na Stadion Narodowy!
3: Ha, super, super! Świetnie!
0: Pięknie się Justyna ucieszyła. No właśnie, Justyna i spółka już 4 lipca spotkają się na wielkim finale na PGE Narodowym. Poznają Sławka Peszkę, będą mieli szansę zgarnąć 10 tysięcy złotych. Kolejna szansa na zasilenie tegoż właśnie składu już jutro po 7, a zgłoszenia przyjmujemy na sk2.pl.
4: SK2.

0: czasu.
1: Mówią o niej diwa polskiej sceny muzycznej, choć jest znana także jako Monika Ross, czyli arcywróg z serialu Klan. W tym wehikule czasu zagram wam wielki hit od Izabeli Trojanowskiej, ale ciekawostka będzie bardziej współczesna, bo mnie na przykład zaskoczyło to, że pani Izabela jest zapaloną wędkarką. Zajęła nawet pierwsze miejsce podczas zawodów wędkarskich aktorów w Białobrzegach, złowiła i najwięcej ryb, i też największego leszcza ze wszystkich. Może to właśnie o wędkarstwie jest kawałek Wszystko, czego dziś chcę? Posłuchajmy.

0: Miejsce 17 gorącej polskiej dwudziestki, ale literka N przy kawałku Bój się Boga, dziewczyno, świadczy o tym, że mocno Ola trzyma się tej pozycji i tylko od was zależy, czy podskoczy w tym zestawieniu. Głosy zostawiacie na sk2.pl, a kolejne notowanie w piątek po 18.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
3: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska dwudziestka.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
5: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: 35 lat doświadczenia. Tysiące klientów. Jedno miejsce, któremu warto zaufać. Toyota i Lexus Lubin Dobrygowski. To samochody nowe i używane. Serwis mechaniczny i blacharski. Stacja kontroli pojazdów, ubezpieczenia i finansowanie. A wybierając japońską Toyotę lub Lexusa, masz do 10 lat gwarancji. Salon Toyota i Lexus Lubin. Japońska jakość na lata.
11: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
12: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
13: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
14: Zapraszamy do salonu Impwar w Rzeszotarach, ulica Legnicka 1 oraz na BYD.

0: spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: Zapraszamy do salonu Impwar w Rzeszotarach, ulica Legnicka 1 oraz na BYD.

0: ważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest hot.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 35 lat doświadczenia. Tysiące klientów. Jedno miejsce, któremu warto zaufać. Toyota i Lexus Lubin Dobrygowski. To samochody nowe i używane. Serwis mechaniczny i blacharski. Stacja kontroli pojazdów, ubezpieczenia i finansowanie. A wybierając japońską Toyotę lub Lexusa, masz do 10 lat gwarancji. Salon Toyota i Lexus Lubin. Japońska jakość na lata.
3: I po reklamie.

0: Ten kawałek kultu od zawsze kojarzył mi się z wakacjami. W zasadzie nie wiedziałam, dlaczego tak mi się kojarzy. Okazuje się, że słusznie, bo został wydany 15 sierpnia 1998 roku. Ewidentnie piosenka wakacyjna. Gdy nie ma dzieci, zespół Kult. Takie polskie hity. Gramy wam w Radiu SK2 punktualnie o godzinie 11 newsy na naszej antenie.
1: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.
5: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterie? Masz nosa do Merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów.

0: 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Ach, taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
7: Dziś w Jeleniej Górze czeka nas przyjemnie ciepły dzień. Termometry pokażą 24 stopnie, ale niebo będzie raczej zasnute chmurami. Na szczęście ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno to wpłynąć na nasze samopoczucie. Jakość powietrza jest dobra, dlatego możemy oddychać pełną piersią. Po południu temperatura wzrośnie do 27 kresek, co sprawi, że będzie naprawdę przyjemnie. Zaraz w radiu SK2 Newsy, więc zostańcie z nami, by być na bieżąco z najnowszymi informacjami.
8: Jest 11:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. Sprzątanie po powodzi błyskawicznej na Podhalu. W Białym Dunajcu trwa usuwanie skutków gwałtownej ulewy i liczenie strat. Wystarczyło 20 minut intensywnego deszczu, by rzeka wyleła i zalała ulicę Miłośników Podhala. W szczytowym momencie było na niej wczoraj pół metra wody, mówi Krzysztof Leja z Zakopiańskiej Straży Pożarnej.
9: Odnotowaliśmy łącznie 35 zdarzeń, w tym zalanych piwnic w budynkach to 21. Działania łącznie na obiektach to było w 23 miejscach zdarzenia. Łącznie około 140 strażaków brało udział w działaniach, 35 pojazdów straży pożarnej.
10: Jeśli chodzi o szacowanie strat, w tym momencie pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej chodzą od domu do domu, sprawdzają, czy jest zalana piwnica, czy jest zalana posesja. Służby gminne również są w terenie, fotografują i dokumentują straty, jeśli chodzi o przede wszystkim drogi rolnicze, bo tak to wygląda, że te drogi rolnicze całkowicie porwało.
8: Dodaje Marcin Gandera, wójt gminy Biały Dunaj. A strażacy w tej górskiej miejscowości dziś nie mają już kolejnych wezwań. Sprawa pobicia Adama Niedzielskiego trafi do mediacji. Taką decyzję podjął sąd w Siedlcach, gdzie ruszył proces dotyczący ataku na byłego ministra zdrowia. Dwóm oskarżonym grozi do 7,5 roku więzienia. Na mediację zgodzili się zarówno obrońcy, jak i Adam Niedzielski.
11: Sąd w związku ze zgodnym wnioskiem stron postanowił skierować sprawę do postępowania mediacyjnego.
8: To postępowanie zostanie przeprowadzone latem i odbędzie się prawdopodobnie w Polskim Centrum Mediacji w Warszawie. Dla synów jest bohaterem, dla córek pierwszą miłością. Dziś dzień taty. Z tej okazji pytamy dzieci z Radomia, jacy są ich tatusiowie i czego im życzą.
12: Fajny, bo układa ze mną puzzle. Z tatą układam klocki Lego. Też ze mną układał puzzle.

0: Wie. Dla synów jest bohaterem, dla córek pierwszą miłością. Dziś dzień taty. Z tej okazji pytamy dzieci z Radomia, jacy są ich tatusiowie i czego im życzą.
1: Fajny, bo układa ze mną puzzle. Z tatą układam klocki Lego. Też ze mną układał puzzle.

0: skończy. 43-latek zatrzymany przez jeleniogórską policję usłyszał zarzuty kradzieży i kradzieży z włamaniem. To nie pierwszy raz. Za powrót do przestępstwa grozić mu może nawet 15 lat więzienia. Był też poszukiwany. Właśnie trafił do aresztu, aby odsiedzieć wcześniej zasądzoną karę. Polski komiks szturmuje Włochy. W najbliższy weekend wystawa przygotowana przez Piotra Machłajewskiego z jeleniogórskiego BWA będzie dostępna na Comic-Con we włoskim Bergamo.
1: Ja tutaj życzyłam tatusiom spokoju, a tu takie piękne komplementy od dzieci dla ojców miała dla nas Paulina w newsach. Nic dodać, nic ująć. Wszystkiego najlepszego. Tu Radio SK2. Na początek muzycznie z ciszą, na uspokojenie przybędzie Kamil Bednarek, Kasia Grodzka. Dzień dobry.

0: Tu Radio SK2, Ewelina Lisowska w tej dziesiątce najlepszych polskich hitów. Dobrze, że astronomowie mają otwarte rozumy i badają różne bardzo ciekawe rzeczy. Ostatnio odkryli, że kometa o nazwie 3i Atlas, którą obserwują od jakiegoś czasu, może mieć, uwaga, 12 miliardów lat i powstała w jednym z najzimniejszych miejsc galaktyki. To taka lodowa bestia jest, wiecie. Ja nie wiem, czy też urodziło wam się pewne pytanie. Czy my możemy jakoś zaprosić tę kometę bliżej naszej orbity? Za chwilę ma być 40 stopni. Taki weekendowy city break przydałby się i lodowej komecie, i nam tu na Ziemi również.
1: SK2. SK2.

Ten z gwizdaniem. Taki tytuł roboczy tuż przed premierą tego nowego singla zdradził Dawid na swoich storiesach. A teraz już wiemy, że chodziło o Na Błysk, który mam dla Was w tej dziesiątce najlepszych polskich hitów Radia SK2. Można dołączać do gwizdania.

0: nadchodzi największe wydarzenie jeździeckie tego roku. Lotto Strzegom Horse Trials. Najlepsi zawodnicy i konie z całego świata. Widowiskowy konny triatlon i walka o zwycięstwo w prestiżowym Pucharze Narodów. Od 25 do 28 czerwca. Hipodrom w Morawie koło Strzegomia. Wielkie sportowe emocje, pokazy jeździeckie, strefa wystawców i regionalne smaki. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp bezpłatny. Na zawody zaprasza Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto.
1: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
2: I dlatego wróciłeś na studia?
1: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DEIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
3: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DEIS. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW i DEIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
4: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 15. Telefon 502-504-270. Zapraszam również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
8: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
9: Zapraszamy do salonu Imbwar w Rzeszotarach, ulica Legnicka 1 oraz na bydimbwar.pl.
11: BYD. Build your dreams.
12: I po reklamie.

0: czy to wszystko mi się śni?
1: Witaminy z grupy B. Bardzo ważne oczywiście dla organizmu, chociaż my w tych najbliższych dniach dziś również nałykamy się witaminy D, aż chyba za bardzo. Sporo słońca i upały przewidywane są na terenie całej Polski, więc uważajcie na siebie, chowajcie się, uciekajcie przed tym słońcem, nie wystawiajcie, no bo wiadomo, jak to się może skończyć. Bledka B012. Gramy wam w Radiu SK2. Powoli zbliża się południe. Przed nami też newsy w Radiu SK2.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy. Polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Kto zwalcza ból?
10: Woldary!
9: Kto?
10: Woldary!
9: Woldary!
11: Ból pleców po dźwiganiu? Woldaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black & White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
16: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh & Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: 35 lat doświadczenia, tysiące klientów, jedno miejsce, któremu warto zaufać. Toyota i Lexus Lubin Dobrygowski to samochody nowe i używane, serwis mechaniczny i blacharski, stacja kontroli pojazdów, ubezpieczenia i finansowanie. A wybierając japońską Toyotę lub Lexusa, masz do 10 lat gwarancji. Salon Toyota i Lexus Lubin. Japońska jakość na lata.
19: I po reklamie.
20: Dziś w Jeleniej Górze zapowiada się naprawdę ciepłe popołudnie. Termometry pokażą 25 kresek, ale niebo będzie całkowicie zasłonięte chmurami. Ciśnienie

0: pozostanie stabilne, więc nie wpłynie na Wasze samopoczucie. Wieczorem temperatura wzrośnie do 26 stopni. Jutro również pochmurno z maksymalną temperaturą do 30 kresek. W czwartek możemy liczyć na więcej słońca, a temperatura osiągnie 28 stopni. Jeśli prognozy się zmienią, damy Wam znać za godzinę.
1: Jest 12, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Gorąco na linii Kijów-Warszawa. Przyjazd Wołodymyra Zełenskiego wciąż niepewne. Prezydent Ukrainy dzisiaj ma podjąć decyzję w sprawie wizyty w Gdańsku. Chodzi o konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy. Jego przyjazd stanął pod znakiem zapytania po odebraniu mu orderu Orła Białego. A tak zdecydował prezydent Karol Nawrocki w reakcji na nazwanie jednej z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA. Wyłącznie zepchnięcie na dalszy plan bieżącej polityki obu państw może wpłynąć na poprawę stosunków polsko-ukraińskich, przekonuje pochodząca z Kijowa dziennikarka i badaczka migracji dr Olena Bobakowa.
2: Bardzo źle, że Ukraińcy, że moi rodacy nie chcą uznać, że na Wołyniu odbyła się czystka etniczna, odbyło się ludobójstwo. Natomiast sposób, w który Polska prowadzi debatę na ten temat, bardzo paternalistyczny, ciągle pouczający. Ten sposób też jest nie do akceptacji.
1: Konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy już w czwartek. Prawie 2,5 miliona złotych wyłudzone z tarczy finansowej prowadzonej w czasie pandemii COVID-19. W śledztwie zatrzymano 13 osób, dwóch podejrzanych aresztowano. Do wyłudzeń miało dojść przez wnioski o wsparcie finansowe dla spółek, które w rzeczywistości nie prowadziły działalności gospodarczej. Składaniem ich mieli się zajmować dwaj bracia z Krakowa. Zdaniem śledczych sprawa jest rozwojowa, niewykluczone są kolejne zatrzymania. Ściany już stoją, dom rośnie w oczach. Ministerstwo Obrony Narodowej odbudowuje budynek zniszczony przez sojuszniczy pocisk, dom w Wyrykach Woli na Lubelszczyźnie, który został uszkodzony podczas akcji neutralizacji rosyjskich dronów we wrześniu ubiegłego roku, ma być w pełni gotowy w grudniu.
3: Dostaliśmy następne zapewnienie, że nie mamy się o co martwić, to będzie postawione, wykończone i na Boże Narodzenie mamy być na swoim.
1: Mówi Tomasz Wesołowski, właściciel budynku. Resort obrony zapewnia, że pokryje wszystkie koszty związane z odbudową, a poszkodowana rodzina nie zapłaci ani złotówki.
4: SK2 News, Jelenia Góra.
5: Błażej Stachewicz będzie pomagać osobom w kryzysie bezdomności. W Kowarach powstanie Centrum Usług Społecznych. Ponad 4 miliony złotych trafi na ten cel z Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska, a poza Kowarami w całym województwie inicjatywę zasili blisko 70 milionów złotych, wspierając ponad 3 tysiące mieszkańców. Listy od ZUS-u trafią do prawie 650 tysięcy dolnoślązaków. To największa korespondencyjna akcja Zakładu Ubezpieczeń, informująca o waloryzacji wypłacanych emerytur, również tej 13.
6: Minęła 12. W tej godzinie mam dla Was kawałek od Darii Zawiałów, który w 2018 roku o mało nie zgarnął Fryderyka w kategorii utwór roku, ale ostatecznie statuetka trafiła do Corteza, więc trochę muzycznej historii też dla Was mam w tej godzinie. Bryska na początek, Kasia Grodzka. Dzień dobry.

0: 100% polskich hitów, także rockowych. Gramy wam w Radiu SK2, to Urszula, a skoro już tak się przedstawiamy, to przed nami Kamil, czyli Nosel i jego wkrętka.
1: Nosel wkręca. Dzień dobry. Ja telefonuję z centrali telewizyjnej, proszę pani, bo widzę, że tutaj nabyła pani drogą kupna od nas telewizor ostatnimi czasy i ktoś chyba opcji, proszę pani, tutaj nadzoru kamerowego nie wyłączył pani, za co bardzo panią przepraszam i teraz chciałabym, proszę pani, za pani pośrednictwem też to wyłączyć. Mogłaby pani?
2: A no tak, no.
1: Tak, i widzę, że tutaj, proszę pani, już panią podglądali ci chłopacy, którzy byli na drugiej zmianie, za co bardzo przepraszam i ja te opcje, proszę pani, podglądania ze strony telewizora muszę pani wyłączyć, a gdyby pani mogła kombinację na pilocie włączyć, no to byśmy, proszę pani, spróbowali to wyłączyć.
2: Pani co, ale to syn zainstalował, nie ja instalowałam, także ja się na tym
1: tak,
2: nie
1: znam. Ale na zakładzie tutaj u nas, proszę pani, nie odinstalowali tego monitoringu, bo tam pani ma taką czerwoną kropkę od telewizora.
2: No ja nie widzę kropki żadnej czerwonej na telewizorze.
1: Momencik, niech pani podejdzie do tego telewizora.
2: No proszę bardzo, jestem.
1: Moment, widzę panią, w okularach pani jest, a pokój jest taki... A pokój jest taki zielonkawy?
2: Matko bosko, no powiedz jaj.
1: Nie, ja panią bardzo przepraszam, to powinno być dopilnowane, zwłaszcza na rynek europejski, bo na rynek, proszę pani, zachodnioamerykański, to akurat nie sami się sobie wyłączają, a na europejski, no.
2: Jak można było mnie podglądać? No szlak mnie zaraz trafi.
1: Nie, proszę pani, ja pani obiecuję, że to nigdzie indziej nie trafi, proszę pani, tylko będzie wewnątrz w firmie, proszę pani, spokojnie. I dlatego też dzwonię, żeby to pani wyłączyć. Gdyby pani mogła kombinację, proszę pani, spróbujemy, czy u pani to zadziała.
2: Mam włączyć telewizor?
1: Niech pani włączy telewizor, tak, niech pani włączy.
2: Dobra, no jest.
1: Będziemy robili kombinację z nadzieją taką, że ta kombinacja zadziała u pani, bo wie pani, odległość też może robić swoje. A gdyby pani mogła teraz kombinację 5-0-5.
2: No jest, no.
1: Co pani widzi na telewizorze? Coś pani wyskoczyło?
2: Nie, ten kanał.
3: Nie,
1: a widzę tam jakaś jeszcze jedna osoba się zjawiła. Dalej panią widzę, no kurde, to nie działa.
2: To jest syn obok, stań się tam.
1: Dobrze, ostatnią kombinację proszę pani zróbmy. 4-0 niech pani wklika.
2: Ale jest program, cały czas idzie.
1: No, bo to ma iść, bo to pilotem pani musi wyłączyć.
2: Tak, 4-0, no. Piszałam i program następny pisze.
1: No i widzi pani, już mam teraz ciemne. Nie widzę już pani, dobrze, wyłączyliśmy to na całe szczęście.
2: Aha, dobra, czyli mnie pani już nie widzi.
1: Już teraz widzę czarną plamę, proszę pani.
2: Czyli widzieli mnie w piżamie.
1: No tak, i nawet tam pani chyba coś jadła jeszcze.
2: Ja na śniadanie.
1: Proszę pani, to ja może przełączę do Krzysztofa, to on pani wszystko wyjaśni.
4: Zostałaś wkręcona w Radio SK.
2: Bywa, pierdolę, ty aleście mnie zrobili super. Nosel wkręca.

0: SK2 Jelenia Góra.
1: Z oczu

Dzisiejsze wehikuły czasu mają wędkarski podtekst, bo tak jak Izabela Trojanowska kocha wędkarstwo, tak i z rybką wiele wspólnego ma przebój Krzysztofa Krawczyka, który dla Was przygotowałam. Już tłumaczę, przy powstawaniu piosenki autor tekstu najpierw spisuje sobie tak zwaną rybkę, czyli ciąg totalnie przypadkowych słów, które pasują akurat do rytmu tegoż utworu, potem tekst jest poprawiany. No w tym przypadku przez pomyłkę rybka została wysłana do Krzysztofa Krawczyka, który od razu wszedł do studia i ją nagrał. No i wyszedł z tego potężny hit. Byle było tak przed nami w Radiu SK2.

Artura Rojka czekali na te wieści co najmniej od 2020 roku, czyli od premiery jego ostatniego albumu. We wrześniu ma się ukazać krążek Chciałbym urodzić się, żeby latałem, a na nim ta oto nowość w objęciach już teraz w Radiu SK24.

0: No w tym roku pana Artura na koncertach męskiego grania nie zobaczymy. Jak wiadomo, artysta przed laty mocno angażował się w tenże projekt, ale w sumie co się dziwić, przed nim premiera płyty i jego własna trasa koncertowa. Przypomnę, start trasy męskiego grania już w ten weekend, tradycyjnie w Żywcu. A wy możecie zgarnąć u nas podwójne karnety na to wydarzenie. Szczegóły po godzinie 17 u Kingi Barygi. Warto zostać z Radiem SK2.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty odgrywasz?

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: 35 lat doświadczenia, tysiące klientów, jedno miejsce, któremu warto zaufać. Toyota i Lexus Lubin Dobrygowski to samochody nowe i używane, serwis mechaniczny i blacharski, stacja kontroli pojazdów, ubezpieczenia i finansowanie. A wybierając japońską Toyotę lub Lexusa, masz do 10 lat gwarancji. Salon Toyota i Lexus Lubin. Japońska jakość na lata.
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób opakowany.

0: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
1: Hyundai Ligenza. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28. www.ligenza.hyundai.pl.
2: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
3: Zapraszamy do salonu Imbwar w Rzeszotarach, ulica Legnicka 1 oraz na bydimbwar.pl.
2: BYD. Build your dreams.
4: Rodzinny obiad? Muzyka? Romantyczny piknik dla dwojga? Wesele? I miejsce przyjazne zwierzętom? Wszystko jest możliwe w restauracji Jarzębina w Wilczycach, tylko 10 km od centrum Wrocławia. Otwarcie lokalu w nowej odsłonie już 4 i 5 lipca od 13. W sobotę tańce, w niedzielę koncert przebojów Adele i afterparty. Zapraszamy!
5: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.

Każdy, kto będzie budował w ten weekend zamki na piasku, no temu ja zazdroszczę po prostu. Bardzo chętnie by się pojechało gdzieś nad morze, szczególnie jeżeli widzę na mapach pogodowych, że prawie 40 stopni upału na terenie miast ma być właśnie w weekend. Rozsądnie korzystajmy z tego słońca, z odpoczynku.

0: do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
1: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
2: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
3: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
4: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji Wczesnem. Szczegóły na ideis.pl.
5: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 15. Telefon 502-504-270. Zapraszam również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
6: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
7: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
9: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
14: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 35 lat doświadczenia. Tysiące klientów. Jedno miejsce, któremu warto zaufać. Toyota i Lexus Lubin Dobrygowski. To samochody nowe i używane. Serwis mechaniczny i blacharski. Stacja kontroli pojazdów, ubezpieczenia i finansowanie. A wybierając japońską Toyotę lub Lexusa, masz do 10 lat gwarancji. Salon Toyota i Lexus Lubin. Japońska jakość na lata.
17: I po reklamie.
18: Dziś w Jeleniej Górze czeka nas przyjemne popołudnie. Niebo będzie w większości zachmurzone, ale słońce nie zniknie całkowicie. Termometry pokażą 26 kresek, co zapewni nam miłe ciepło. Wiatr będzie delikatnie powiewał, a jakość powietrza pozostanie w normie, więc nie musimy się martwić o smog. Wieczorem temperatura nie spadnie poniżej 26 stopni, co oznacza, że wieczór zapowiada się równie przyjemnie. Najświeższe newsy pogodowe w SC2 w Jeleniej Górze za godzinę.

0: Lexusa masz do 10 lat gwarancji. Salon Toyota i Lexus Lubin. Japońska jakość na lata.
1: I po reklamie.
2: Dziś w Jeleniej Górze czeka nas przyjemne popołudnie. Niebo będzie w większości zachmurzone, ale słońce nie zniknie całkowicie. Termometry pokażą 26 kresek, co zapewni nam miłe ciepło. Wiatr będzie delikatnie powiewał, a jakość powietrza pozostanie w normie, więc nie musimy się martwić o smog. Wieczorem temperatura nie spadnie.
3: Premier Julia Sfyrydenko oświadczyła w internetowym wpisie, że to ona będzie przewodniczyła delegacji na konferencji dotyczącej odbudowy jej kraju po wojnie. To efekt ostatnich napięć na linii Warszawa Kijów i odebrania Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Zdecydował o tym prezydent Karol Nawrocki, ponieważ jednej z ukraińskich jednostek nadano imię bohaterów UPA. Premier Donald Tusk zaznacza, że konferencja się odbędzie, a on nie będzie podsycał napięć.
4: Niezależnie od tego, jaka delegacja przybędzie do Gdańska, my swoją robotę wykonamy. Przygotowaliśmy 200 porozumień i umów, w tym wiele jest umów bezpośrednio polsko-ukraińskich.
3: Konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rusza w Gdańsku w czwartek. Nożownik ze świętokrzyskiej Mierzawy usłyszał zarzuty. Dożywocie grozi 49-latkowi, którego po 4-dniowej obławie zatrzymali wczoraj policjanci. Mężczyzna odpowie za zabójstwo teścia i usiłowania zabicia teściowej. Sprawą zajmuje się Mateusz Chłystun. Ustaliłeś, że mężczyzna nie miał niebieskiej karty, ale jego żona kilkakrotnie uciekała z domu po awanturach. Podobnie było w piątek przed tragedią, kiedy schowała się w pobliskim domu swoich rodziców. Jak zabójca wszedł do budynku?
5: Do środka dostał się, wybijając okno. Swoją furię wyładował na teściu, który bronił dostępu do córki. Uderzył go kilka razy nożem, a potem zadał cios teściowej. W tym czasie żona wybiegła z domu i schowała się w pobliskich zaroślach. Zabójca nie mógł jej znaleźć, następnie wsiadł na hulajnogę i uciekł. Po zgłoszeniach od sąsiadów, którzy widzieli go w okolicy, policjanci otoczyli teren i zatrzymali 49-latka w pobliżu jego domu. Nie stawiał oporu, był wycieńczony i od razu przyznał się do zabójstwa.
3: Szkolenia, zwiedzania, a nawet sparing z młodzieżowymi drużynami smoków. Zgrupowanie w Akademii FC Porto. Taka nagroda czeka na zwycięzców trzeciej edycji turnieju z Orlika na stadion. Mowa o największym turnieju piłki nożnej dla młodzieży w Polsce. Rejestracja drużyn trwa tylko do końca czerwca.
1: SK2 News. Jelenia Góra.
6: Błażej Stachewicz. Dramat rodziny trwał od miesięcy. W końcu przerwali go mundurowi. 41-latek zatrzymany przez policjantów ze Szklarskiej Poręby odpowie za znęcanie się nad rodziną, fizyczne i psychiczne. W grę wchodził też alkohol. Mężczyzna ma zakaz kontaktowania się z rodziną, musi też opuścić wspólne mieszkanie. Grozi mu do 5 lat w celi. Polski komiks szturmuje Włochy w najbliższy weekend. Wystawa przygotowana przez Piotra Machłajewskiego z jeleniogórskiego BWA będzie dostępna na Comic Con we włoskim Bergamo.
7: Jak ktoś trzyma ze skąd dwa, to tylko zyskuje, między innymi chociażby zaproszenia na festiwal Męskie Granie. Tak a propos, nasłuchujcie, bo nie wiecie, kiedy zdarzy się taka okazja, że będzie można po nie sięgnąć. A w tej godzinie sięgniemy na pewno po tegoroczny hymn Męskiego Grania. Nareszcie to będzie Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, ale też w tej dziesiątce Wiktoria Kida, Perfekt i teraz na początek Kasia Kowalska, Nobody, Rafał Adamczak. Dzień dobry.
8: Bez reklam. Jeden po drugim.
1: Teraz gramy.

0: wiecie, czym pachnie mi ten hit? Pierwszym tańcem weselnym. Też macie takie skojarzenia? No to piąteczka. Paula od dziś w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. Za chwileczkę Papa Dance i na Story 20 po pierwszej.
1: SK, Karniaki K.
2: Strzel i wygraj w SK2.
0: A dzisiaj rano u Wajdy Jarząbka, no udało się, moi drodzy, bo Justyna tak strzeliła, że od razu trafiła. Jakie słowo było wygwizdane, przypomnijmy sobie?
3: Stole.
4: Powiedziałaś stole, tak?
3: Tak.
4: Jesteś tego pewna na 100%?
3: Tak.
4: No dobra, to mi nie pozostaje nic innego. Jak ogłosić, Justyna, że... Jedziesz na Stadion Narodowy!
3: Super, super!
0: Justyna dołączyła do naszej jedenastki i faktycznie będzie z nami 4 lipca na naszym evencie SK Karniaki Cup na Stadionie Narodowym. Tam też Sławek Peszko. Będzie wielkie strzelanie, będzie niezła impreza z SK-ową ekipą w Lodży Wipowskiej. Do tego jeszcze, moi drodzy, dajemy każdemu tysiaka tak.

W tym evencie SK Karniaki Cup na Stadionie Narodowym, tam też Sławek Peszko. Będzie wielkie strzelanie, będzie niezła impreza z SK-ową ekipą w Lodży Wipowskiej. Do tego jeszcze, moi drodzy, dajemy każdemu tysiaka, tak

0: PL, chociaż ja teraz wam ją zagram. Posłuchajcie, możecie bawić się w typowanie, jakiego słowa w tej zagadce Sławka teraz brakuje.
1: W życiu najważniejsze są trzy rzeczy: dobry humor, święty spokój i pełna.
0: A? No właśnie! Co tam było wygwizdane? Tak to rozpracujcie, pomyślcie troszeczkę i zgłaszajcie się na sk2.pl. Tutaj możecie sobie w kółko słuchać tej historii, tej zagadki. Może wam coś przyjdzie do głowy, ale zgłaszajcie się koniecznie i sprawdzajcie szczegóły zabawy na sk2.pl. Jutro od rana znowu dzwonimy. Halo, czemu tu nie gra to, co miało mi zagrać? Uwielbiam takie chochliki, ale że w Dzień Ojca mi takie rzeczy? No dobrze, to teraz mam nadzieję, że zagra.
2: SK Karniaki Kao.
3: Strzel i wygraj w SK2.
0: I tak się udało. Chyba nasz program emisyjny strzelił, ale jakiegoś focha tutaj przez moment. No to teraz już Papa Dance, proszę ruszyć nóżką, może biodrem, a może się ruszyć, nie wiem, nie wnikam. 22 po pierwszej.

Niby najnowszy klip od Dawida Podsiadło, bo taki tytuł nosi ten numer, ale to już numer bardzo dobrze znany i lubiany, bo takie wam gramy. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2, 29 minut po godzinie 13, ale gramy też nowości, na które warto zwrócić uwagę i po które bardzo chętnie i bardzo ciekawi sięgamy i wam je przedstawiamy. Teraz właśnie taka nowość u nas w SK2, Gibbs, Ego i For Money. Ostatni dzień lata. No, miło zagrać piosenkę, kiedy tak naprawdę dopiero co za nami pierwszy dzień lata.

0: Nie jest kilka czynników, które powodują, kiedy je słyszymy, że wdychamy sobie, ach, ten Warius Manx. To wokal Kasi Stankiewicz, to wokal też, to nie, znaczy nie wokal, to dźwięk saksofonu, zdecydowanie to miałem na myśli, ale tak się rozmarzyłem przy okazji tego numeru, jakże kultowego, ten sen, że właśnie tak się potem ze mną dzieje. Warius Manx i ten sen to finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2, a za chwilę Kasia Sienkiewicz, nie sama, bo z bratem Jackiem i całą kompanią, czyli będzie Kwiat Jabłoni.
1: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko w SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor.

0: producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą moje Intermarché.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
11: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia. Dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
12: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
13: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
14: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
15: Play.
16: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
17: Została nam już tylko apteczka.
16: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
17: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
16: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
18: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
16: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
18: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
19: Adamet. Z pasji do rozwoju.
20: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
21: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
22: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
23: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
24: Widaron.
23: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
24: Widaron.
23: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
24: Widaron.
23: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
24: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
25: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
26: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
27: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
26: Oraz bekonu i syropu klonowego.
27: Trudno wskazać faworyta.
26: Spróbuj, może tobie się uda.
27: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
28: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Od

0: wskazać faworyta.
1: Spróbuj, może tobie się uda.
0: Frażynki przy snacki. Zawsze przy meczu.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. W wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Od

0: otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
3: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: I po reklamie.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

Daria Zawiałow i Taco Hemingway, Supro w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. Zaraz będzie godzina 14. Jak komuś dzisiaj gorąco, to pewnie ucieka się do różnych sposobów, żeby się chociaż odrobinę ochłodzić. Jednym z takich sposobów mogą być przydatne kostki lodu, czy to do picia, czy też może do, nie wiem, jakichś

0: chłodnych, zimnych okładów. Ale skąd w ogóle wzięły się kostki lodu? To wam opowiem po godzinie 14, skąd to się wzięło. Po 14 zagram też kolejną dziesiątkę hitów, jeden po drugim w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
3: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
8: Ty plus wakacje w ogrodzie.

0: Polska, wieprzowy sztuka mięsa, megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie D. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
3: jest! Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
5: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin. Łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
12: W Jeleniej Górze popołudnie zapowiada się naprawdę przyjemnie. Termometry pokażą 26 kresek, a na niebie zobaczymy zarówno słońce, jak i chmury. Ciśnienie będzie stabilne, więc nie musimy się martwić o nagłe zmiany pogody. Wieczorem temperatura nieco spadnie, ale nadal będzie ciepło, bo utrzyma się na poziomie około 20 stopni. Jutro zapowiada się podobnie, z maksymalną temperaturą do 30 kresek. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 w Jeleniej Górze. Wiadomości.
11: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
13: Jest 14. Newseski 2, Jakub Konieczkowicz. Wołodymyr Załęski powinien przyjechać do Gdańska. Tak wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje decyzję ukraińskiego prezydenta. Ostatecznie to nie on, a szefowa rządu będzie stała na czele delegacji w czasie konferencji dotyczącej odbudowy kraju po wojnie. Jest to efekt napięć na linii Warszawa-Kijów i odebrania Załęskiemu orderu Orła Białego. Zdecydował o tym prezydent Karol Nawrocki, ponieważ jednej z ukraińskich jednostek nadano imię bohaterów UPA. Wicepremier Kosiniak-Kamysz nie ukrywa rozczarowania postawą Wołodymyra Załęskiego.
14: Jest współorganizatorem i współzapraszającym. Przez swoją decyzję dzisiaj nie przyjeżdża na tę konferencję. My zrobimy wszystko, żeby efekty dla Polski budowy bezpieczeństwa i współpracy z Ukrainą były jak najlepsze.
13: Dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rusza w Gdańsku w czwartek. W środę cena benzyny nieco niższa, diesel bez zmian. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 97 groszy, a litr oleju napędowego 6 zł i 11 groszy. Warunki są spełnione, można odchodzić od działań osłonowych. Ministerstwo Energii zapowiada koniec programu ceny paliw niżej. Wprowadzono go, by zrekompensować nagły skok cen ropy w związku z wojną w Ukrainie. W związku z wojną w Iranie. Minister energii Miłosz Motyka przyznał, że program spełnił swoje zadanie.
15: Uważaliśmy w resorcie energii $80 za baryłkę i niżej oraz cena diesla poniżej $1000 za tonę. To jest ten moment, kiedy możemy mówić o odchodzeniu od działań osłonowych i one zaszły.
13: W obecnym kształcie program ma obowiązywać do końca czerwca. Liczył ponad 230 cm długości i ważył prawie

0: Prawie 100 kg. Gigantycznego suma na stawach w Starym Sączu złowił nasz słuchacz, pan Arek.
1: Hol trwał około 40 minut. Kolowałem go blisko 400 metrów do brzegu. Ciężko było. No jestem bardzo szczęśliwy, zadowolony.
0: Ryba, co najważniejsze, trafiła z powrotem do stawu.
2: SK2 News. Jelenia Góra.
3: Błażej Stachewicz. Na dolnośląskich stadionach odbędą się finałowe mecze turnieju finałowego Mistrzostw Polski UEFA Regions Cup. Mecze wojewódzkich reprezentacji ruszają już dzisiaj.
4: Dolny Śląsk jest gospodarzem turnieju finałowego. Reprezentacja Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej, obrońca tytułu Mistrza Polski, aktualny wicemistrz Europy, rozpoczyna swój bój o kolejny tytuł.
3: Mówi Łukasz Czajkowski, prezes Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. Dziś o 16:00 Dolnośląski ZPN zagra z Kujawsko-Pomorskim w Ząbkowicach Śląskich, a Podkarpacki z Małopolskim w Kłodzku.
5: 2,5 minuty po godzinie 14:00, jeżeli się chłodzić, to czym? Lodem oczywiście. Można kostki lodu dodawać do napojów, można też... No, a to już pewnie wy wiecie, co można. W każdym razie, skąd się w ogóle wziął taki pomysł, że lód w kostkach, kostki lodu i tym podobne? O tym opowiem, skąd to się wzięło. A jeżeli chodzi o najlepsze polskie hity, jestem przygotowany. Będzie Sylwia Grzeszczak, będzie duet Kuba i Kuba, na początek Lambery i Ostatni Most. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Myślicie, że jak pójdziecie na koncert Krzysztofa Cugowskiego albo Budki Syfera, to usłyszycie takie tango? Teraz? Mówię o tych koncertach, które obecnie grają. No, to próbujcie, próbujcie. No tak się porobiło, co zrobić, ale hit wielki. Najlepsze polskie hity gramy w Radiu SK2 i Budka Suflera i takie tango w tej dziesiątce hitów jeden po drugim już za nami. Za chwilę Oskar Cyms, co noc, 17 po drugiej na zegarkach, ale miało być teraz o tych kostkach lodu.
1: Skąd to się wzięło?
0: Jeżeli łapiecie się za głowę, bo myślicie, że kostki lodu były z nami od zawsze i to w ogóle bardzo prosta sprawa, okazuje się, że wcale tak nie było. Przez większość historii ludzkości zdobycie lodu było prawdziwym luksusem. Wyobraźcie sobie, że nawet jeszcze w XIX wieku lód wycinano zimą z zamarzniętych jezior i rzek, a potem przechowywano w specjalnych lodowniach wyłożonych trocinami. W Polsce i wielu innych krajach był to normalny sposób chłodzenia żywności. Przełom nastąpił wraz z rozwojem sztucznego chłodnictwa pod koniec XIX wieku. Zaczęły pojawiać się pierwsze maszyny do produkcji lodu, ale kostki lodu w domach upowszechniły się dopiero w XX wieku razem z lodówkami. W 1933 roku pewien Amerykanin opatentował metalową foremkę z ruchomymi przegródkami, dzięki której można było łatwo wyjąć kostki. To rozwiązanie stało się przodkiem dzisiejszych pojemników na lód, a ów Amerykanin to Lloyd Groff Kaufman. Później producenci lodówek zaczęli montować automatyczne kostkarki i od tego momentu lód w kostkach stał się codziennością na całym świecie. Dzisiaj powstają nawet specjalne kostki o różnych kształtach. Od kuli po gigantyczne sześciany do drineczków, wiadomo, bezalkoholowych. A jak się okazuje, największym producentem lodu w kostkach na świecie są restauracje fast foodowe. Badania w Stanach wykazały, że niektóre lokale zużywają więcej lodu niż napojów, a na przykład przeciętny Amerykanin zużywa rocznie ponad 180 kg lodu, czyli więcej niż waży dorosły niedźwiedź brunatny. To porównanie z niedźwiedziem to chyba nie do końca trafione, co?
1: Skąd to się wzięło?

0: 27 po drugiej, to jest SK2 u nas, najlepsze polskie hity. Robert Gawliński, Nie stało się nic. 23 czerwca w kalendarzu, Dzień Ojca, więc mam nadzieję, że te najlepsze polskie hity, które gramy, są też ulubionymi polskimi hitami waszych ojców. Mam nadzieję, że każdy poczciwy ojciec słucha SK2 i że podoba mu się na przykład, no nie wiem, albo granie Roberta Gawlińskiego, a może Senno Wiktorii zespołu Jam.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Bo Senno Wiktorii to jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów zespołu Jam, jednocześnie jedna z chyba najpiękniejszych polskich ballad. Ta piosenka pochodzi z albumu Zemsta nietoperzy. To był rok 1987. Do dzisiaj uznawana jest za jeden z hymnów polskiego rocka. Autorem tekstu był lider grupy Ryszard Riddle, który stworzył utwór pełen symboli i metafor. Chociaż wielu słuchaczy przez lata próbowało odczytywać tekst bardzo dosłownie, sam wokalista tłumaczył, że Wiktoria nie jest konkretną kobietą. Tu nie chodzi kobietę. To raczej symbol wolności, marzeń, takiego lepszego życia, czyli czegoś, do czego człowiek nieustannie dąży. W czasach PRL-u taki przekaz bardzo trafiał do ludzi, którzy marzyli o większej swobodzie, możliwości decydowania, krótko mówiąc, o takim dobrym własnym losie. Muzycznie utwór łączy charakterystyczne dla Jamu bluesowe brzmienie z taką rockową energią. Refren śpiewany jest do dziś na koncertach przez kilka pokoleń fanów, a Senno Wiktorii regularnie pojawia się we wszelkich możliwych zestawieniach najważniejszych polskich piosenek wszechczasów. No właśnie, jeżeli pojawicie się na koncercie Jamu i pojawi się Senno Wiktorii, na pewno będzie śpiewać i ojciec, i syn, i córka, i matka. To wiele pokoleń, o których wspominałem. Więc teraz róbcie głośniej, bo jak lubicie tę piosenkę, no to możecie sobie pośpiewać. Ja wam w wehikule czasu ją teraz przypomnę. Jam, Senno Wiktorii.

0: 23 minuty, będzie 15, Roxana Węgiel, Anyone I Want To Be w Radiu SK2. Tutaj Roxy śpiewa, że życie to nie tylko czerni i biel, ale życie to nie tylko wielkie hity, te kultowe, ale to też hity, które wam gramy, a dopiero mogą stać się wielkimi hitami. To nowości. W zeszłym tygodniu odwiedzili u nas duet Dawid Kwiatkowski i Margaret i oni piękną piosenkę o miłości nam przynieśli. Później cię opowiem. To jest nowość na naszej playliście w Radiu SK2 i ten numer już teraz w waszych uszach.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham.

0: Później ci opowiem, Dawid Kwiatkowski i Margaret na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Coś mi się wydaje, że kwestią czasu jest, kiedy ten numer będzie numerem jeden w gorącej polskiej dwudziestce, a najnowsze notowanie w najbliższy piątek. I to wy decydujecie o tym, co na którym miejscu dokładnie. Ostatnia pierwsza trójka to na trzecim były moment od Kasi Sienkiewicz, na drugim nie ma miejsca jak dom od Mroza, a pierwsze miejsce to sezon od Dawida Podsiadło. Ale co ja tam wam będę mówił? Posłuchajcie.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2.
3: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
2: Gorąca polska dwudziestka.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: 35 lat doświadczenia, tysiące klientów, jedno miejsce, któremu warto zaufać. Toyota i Lexus Lubin Dobrygowski to samochody nowe i używane, serwis mechaniczny i blacharski, stacja kontroli pojazdów, ubezpieczenia i finansowanie. A wybierając japońską Toyotę lub

0: Lexusa masz do 10 lat gwarancji. Salon Toyota i Lexus Lubin. Japońska jakość na lata.
1: I co, zapisałeś się już na studia?
2: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
1: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
2: Brzmi jak miejsce dla mnie.
3: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
4: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła. To szansa na nowe, lepsze życie. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 15. Telefon 502-504-270. Zapraszam również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
5: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
0: Zapraszamy do salonu Impwar w Rzeszotarach, ulica Legnicka 1 oraz na bydimpwar.pl.
5: BYD. Build your dreams.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Kaufland jest!
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe opakowanie 500 gramów tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
9: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
10: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
11: To będzie ostatnia reklama.
0: 35 lat doświadczenia, tysiące klientów, jedno miejsce, któremu warto zaufać. Toyota i Lexus Lubin Dobrygowski to samochody nowe i używane, serwis mechaniczny i blacharski, stacja kontroli pojazdów, ubezpieczenia i finansowanie. A wybierając japońską Toyotę lub Lexusa, masz do 10 lat gwarancji. Salon Toyota i Lexus Lubin. Japońska jakość na lata.
12: I po reklamie.

0: Polanica Zdrój, a w ogóle przez cały czas trwania naszej zabawy czeka mnóstwo fajnych hoteli w Polsce, gdzie możecie odpoczywać i spędzać wakacje dzięki nam, dzięki SC2. Zestawy kosmetyków też czekają, więc na co wy macie czekać? No na nic! Wchodźcie na sk2.pl i tam się zgłaszajcie do zabawy. Może już za chwilę na antenie SK2 się usłyszymy.
1: Reklama. 35 lat doświadczenia, tysiące klientów, jedno miejsce, któremu warto zaufać. Toyota i Lexus Lubin Dobrygowski to samochody nowe i używane, serwis mechaniczny i blacharski, stacja kontroli pojazdów, ubezpieczenia i finansowanie. A wybierając japońską Toyotę lub Lexusa, masz do 10 lat gwarancji. Salon Toyota i Lexus Lubin. Japońska jakość na lata.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A.

0: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
6: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
10: W Jeleniej Górze po południu naprawdę ciepło. Termometry pokażą aż 26 kresek. Na niebie zobaczymy sporo chmur, ale słońce też da o sobie znać. Wiatr będzie delikatny, więc nie powinien przeszkadzać w planach. Jakość powietrza pozostaje w normie, co na pewno ucieszy wszystkich spacerowiczów. Jutro sytuacja pogodowa nie ulegnie dużej zmianie. Nadal sporo chmur, trochę słońca, a temperatura wzrośnie do 30 stopni. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.

0: producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Jest 15. News Eski 2, Jakub Koniaczkowicz. Na początek tragiczny wypadek na Śląsku. W miejscowości Brynek w powiecie tarnogórskim na prostym odcinku drogi czołowo zderzyły się dwie osobówki. Kierujący pojazdami zginęli na miejscu, ranne zostały trzy osoby, w tym dwoje dzieci. Trwa ustalanie przyczyn wypadku, mówi Kamil Kubica z policji w Tarnowskich Górach.
2: Śmierć poniosła 29-letnia mieszkanka Tworoga, a także 37-letni mieszkaniec Zabrza. Do szpitala przytomne trafiły pasażerki pojazdu. Były to dziewczynki w wieku 5 i 11 lat oraz 38-letnia pasażerka.
1: Na miejscu pracuje prokurator. Droga jest zablokowana. Policja kieruje na objazdę. Echa afery w Szpitalu Południowym. Wstępne wyniki kontroli NIK-u potwierdzają nieprawidłowości w placówkach medycznych. Pod lupę wzięto czas pracy lekarzy i tak zwane kominy płacowe. Kontrola pokazała, że w jednej z wojewódzkich stacji pogotowia medyk przepracował 488 godzin. W ciągu miesiąca to prawie 17 godzin na dobę. Poinformował premier Donald Tusk. Szef rządu chce, aby rekomendacje przygotowali teraz ministrowie sprawiedliwości i zdrowia.
3: Tak, aby przede wszystkim uniemożliwić wykorzystywanie i żeby znaleźć jednak sposób na sankcje wobec tych, którzy odpowiadają za sytuację, w której ktoś, kto jest ustosunkowany, może bez kolejki korzystać z publicznej ochrony zdrowia.
1: Sondaż Instytutu Badań Polster dla Superekspresu wskazał, że respondenci winą za sytuację w Szpitalu Południowym obarczają głównie dyrekcję placówki. Wskazało tak 40% pytanych. Choć oficjalnie jeszcze się nie zaczęły, to część z nas myślami jest już na wakacjach. O plany na lato zapytaliśmy mieszkańców Szczecina.
4: Nad morze, w góry, objazd po krajach bałtyckich, więc zarówno będę od strony naszej, jak i od strony fińskiej.
5: Nie mam pracy.
6: A ja do Włoch lecę.
7: Mam ranczo swoje w lesie i właśnie jedę po samochód.
1: Oficjalnie wakacje rozpoczną się już w piątek.
8: SK2 News. Jelenia Góra.
9: Błażej Stachewicz. Ponad 12 milionów złotych na remonty dróg w powiatach kamiennogórskim i karkonoskim. To dzięki kasie na usuwanie skutków powodzi. Nowa nawierzchnia i elementy infrastruktury będą pojawiać się w Marciszowie, Kowarach i Jeżowie Sudeckim do końca przyszłego roku. Szóstka idzie do remontu. Szkoła zyska nowe okna, drzwi i centralne ogrzewanie. Rachunek to ponad 10 milionów złotych. Budynek cieplickiej szkoły zostanie też docieplony, a oświetlać go będą energooszczędne lampy LED. Wszystko z programu Klimatyczne Uzdrowiska.
10: 2,5 minuty po godzinie 15 to SK2, Rafał Adamczak, dzień dobry. Polska jest najfajniejsza. Czy ktoś ma wątpliwość? Tak jednocześnie nazywa się nasza zabawa wakacyjna, do której już Was zapraszam. Zgłoszenie na sk2.pl, tam szczegóły. Zaraz w tej sprawie na pewno do kogoś zadzwonię i będą pytania. I trzeba odpowiedzieć na jak najwięcej w 30 sekund. Oczywiście pytań dotyczących Polski. Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny, Nie kłam, że kochasz mnie, tak muzycznie zaczynamy, a potem MS Lowic i Wiktoria Kida i Księga Żywiołów. Oj, dziewczyno.

0: wtorkowe popołudnie, a dokładnie mamy dzisiaj Dzień Ojca. Proszę o tym nie zapominać. 23 czerwca, 15 po 15 dokładnie. Dokładnie się złożyło. SK2, najlepsze polskie hity. Maciej Musiałowski i Flora już za nami.
1: Sponsorem konkursu jest Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sun.
2: SK2. Polska jest najfajniejsza.
0: Wakacje zaczynają się za chwilę, wróciła już nasza kultowa wakacyjna zabawa. Kultowa zdecydowanie, bo już tam towarzyszy i w zeszłym roku, i teraz mamy kolejny. Polska jest najfajniejsza. Chodzi o to, żeby wykazać się wiedzą w temacie Polski i odpowiedzieć na jak najwięcej pytań w 30 sekund pytań dotyczących Polski. I odpowiedzieć dobrze. Na tym to polega. Wczoraj próbowała Joanna. Odpowiedziała na 8 pytań. 7 odpowiedzi było dobrych, 1 zła. I ten rekord Joanny jest do pobicia. Dzień dobry, Arku. Ty będziesz dzisiaj próbował. Myślisz, że uda się? Jest to do zrobienia?
3: Tak, myślę, że jest do zrobienia.
0: Ale jeżeli chodzi o twoje uwielbienie do Polski, to ty się zachwycasz Podlasiem, z tego co widzę, co nam napisałeś na sk2.pl. Podlasie to jest twój dom, czy ty tam bywasz turystycznie? Jak to wygląda?
3: To jest mój dom, tak. Stamtąd pochodzę.
0: Okej, dobrze.
3: I zawsze chętnie tam wracam.
0: Jeżeli się okaże, że w tym tygodniu będziesz najlepszy, czego ci oczywiście z całego serca życzę, to w piątek hotel dr Irena Eris, Polanica Zdrój, stoi otworem, może dla ciebie, albo dla kogoś, kto faktycznie w tym tygodniu okaże się najlepszy. No to co, chyba jednak czas wziąć się za bary z tym wyzwaniem. Pytania czekają, zegarek czeka, 30 sekund, pamiętaj, musisz odpowiedzieć na jak najwięcej pytań dotyczących Polski. Pytań nie przeskakujemy, nie wracamy, idziemy zawsze do przodu, odpowiadasz tak lub nie, pytania są zamknięte, czas mierzymy od momentu, kiedy skończę czytać pierwsze pytanie. Czy to jest jasne?
3: Tak jest.
0: No dobra, Arku, w takim razie zaczynamy. Czy w Polsce obowiązuje zakaz jedzenia w miejscach publicznych?
3: Nie.
0: Dobrze. Czy Maja Chwalnicka otrzymała w tym roku tak zwaną wściekłą kartę do Wimbledonu?
3: Tak.
0: Źle. Czy w tym roku można strzelić karniaka na Narodowym ze Sławkiem Peszko i SK2? Tak. Dobrze. Czy Polska była jednym z założycieli Unii Europejskiej?
3: Nie.
0: Dobrze. Czy w Polsce obchodzimy Dzień Niepodległości 3 maja?
3: Tak.
0: Źle. Czy w Polsce są góry wyższe niż 3000 metrów?
3: Nie.
0: Dobrze. Czas się akurat skończył. Arku, tam z tą Mają Chwalińską to było pytanie trochę podchwytliwe. Zapytałem, czy otrzymała wściekłą kartę. Ona otrzymała dziką kartę. Tak, to było dokładnie, jeżeli chodzi o Dzień Niepodległości, no to w Polsce 11 listopada. 11 listopada. Podliczamy, odpowiedziałeś na 1, 2, 3, 4, 5, 6 pytań. 4 odpowiedzi dobre, 2 złe. Ale bardzo proszę, no to jest gorszy wynik niż u Joanny, ale mam nadzieję, że drogi Arku, się teraz nie zasmucisz jakoś specjalnie tym. Tym bardziej, że mam dla ciebie, uwaga, zestaw kosmetyków Ziaja z serii Sopot Sun, Gdynia, no i masło kakaowe na słoneczne wakacje. Więc mój drogi, na tym Podlasiu te kosmetyki myślę, że się sprawdzą, a do tego cały czas jeszcze możesz próbować w naszej zabawie. Mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy i udowodnimy, że Polska jest najfajniejsza, chociaż i tak to robimy. Dziękuję ci pięknie, do usłyszenia, dobrego dnia i fajnych wakacji życzę.
3: Super, dziękuję bardzo.
0: Dzięki. Cały czas na prowadzeniu mamy w takim razie Joannę, moi drodzy. Przypomnę, 8 odpowiedzi, 7 dobrych, 1 zła. Sytuacja może się zmienić. Finał tygodnia w najbliższy piątek, a wy sprawdzajcie szczegóły zabawy na sk2.pl i tam do tej zabawy się zgłaszajcie.
2: SK2. Polska jest najfajniejsza.
1: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sun.

0: gość, który potrafi w dostarczaniu atrakcji, dał nam nowe hity w ostatnich tygodniach. Właśnie ten sezon, ale też na błysk wpadło nam w uszy i daje też koncerty w ramach trasy obrotowej Tour. Dawid Podsiadło, absolutny mistrz. To są najlepsze polskie hity. To jest SK2, a na zegarkach już tylko 29 minut. Brakuje do godziny 16. Czas na skrót najważniejszych newsów. Jakub Konieczkowicz.
1: Ewakuacja 400 osób i dwugodzinny paraliż lotniska w Pyrzowicach. Powodem bagaż zostawiony bez opieki na pierwszym piętrze. To już druga taka sytuacja w tym miesiącu.
2: Każdy porzucony bagaż wymusza reakcję służb ochrony, co najczęściej skutkuje ewakuacją części pyrzowickiego lotniska i opóźnieniami.
1: Zaznacza Piotr Adamczyk, rzecznik lotniska w Pyrzowicach. Pozostawienie bagażu bez opieki na parkingu lub terenie terminali grozi mandatem w wysokości 500 zł. 29-latek ostrzelał z wiatrówki okno mieszkania w Kluczborku w województwie opolskim. Usłyszał już zarzuty, grozi mu do 5 lat odsiadki. W środku byli wtedy ludzie, na szczęście nikomu nic się nie stało. Policjantom udało się namierzyć mężczyznę dzięki nagraniom z monitoringu. Mężczyzna przyznał się do winy. Umówienie wizyty lekarskiej bez wiszenia przy słuchawce. Od sierpnia będzie można umówić się online na pierwszą wizytę do kolejnych specjalistów. To m.in. wizyty u lekarza chorób zakaźnych, chorób płuc czy endokrynologa. Łącznie zakres centralnej e-rejestracji rozszerzy się o 8 kolejnych świadczeń.

0: A dzisiaj to gorą chyba wszyscy ojcowie, co? Bo to Dzień Ojca, 23 czerwca. Golec Orkiestra, BDS i Gromi w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. 18 minut do godziny 16, a nie chcę tatuś dzisiaj wszystkie mecze obejrzeć, nawet w nocy, jak da radę. Może nie upominajmy się o telewizor w takich wrażliwych momentach, tym bardziej, jeżeli tatuś kibicem jest. A może taki porządny tatuś kibic powinien znaleźć czas na to, żeby pokopać dzisiaj w piłę z pociechami? Nie wiem, tak rzucam te wszystkie rozwiązania, bo wiadomo, że fajny tata to... Ciekaw jestem, jakbyście dokończyli to zdanie. Jeżeli chcecie, bardzo proszę, czekam na te wasze dokończenia, na głosówki wasze, na Messengerze SK2. Fajny tata to... O... I zaraz się przekonamy. A wyobraźcie sobie tak jeszcze na chwilę, wracając do tematyki meczów i tematyki mundialowej, że w samym sercu Toronto, w jednym z biurowców przy Wellington Street West jest złota rybka. Nie, że ona tam mieszka, ale ktoś ją tam ma w akwarium. Rybka się nazywa uroczo Swim MVP, w nawiązaniu do piłkarza słynnego. I ona stała się prawdziwą sensacją, bo przepowiada wyniki mundialowych meczów. No, pewnego czasu jest taka moda, że zwierzaki te wyniki przepowiadają, ale ta rybka zachwyca skutecznością. Ta skuteczność sięga aż 80%. I teraz mieszkańcy Toronto i turyści z całego świata z zapartym tchem śledzą kolejne prognozy niezwykłej wyroczni. Swim MVP, tak nazywa się rybka. Może gdzieś w sieci można ją odnaleźć i sprawdzić typowania. Ja nie wiem, czy można się sugerować w jakikolwiek sposób tymi typowaniami, ale jeżeli skuteczność 80%, to taki wynik mówi chyba sam za siebie. Ciekaw jestem, czy to przypadek, czy może tam jest coś, nad czym powinni pochylić się naukowcy?
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
5: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2. Odgadnij brakujące słowo
4: i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas

0: internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Liptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
8: Hyundai Ligenza. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28. www.ligenza.hyundai.pl.
9: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
10: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
11: Zapraszamy do salonu Imbwar w Rzeszotarach, ulica Legnicka 1 oraz na bydimbwar.pl.
12: BYD. Build your dreams.
13: Rodzinny obiad? Muzyka? Romantyczny piknik dla dwojga? Wesele? I miejsce przyjazne zwierzętom? Wszystko jest możliwe w restauracji Jarzębina w Wilczycach, tylko 10 km od centrum Wrocławia. Otwarcie lokalu w nowej odsłonie już 4 i 5 lipca od 13. W sobotę tańce, w niedzielę koncert przebojów Adele i afterparty. Zapraszamy!
14: To będzie ostatnia reklama.
15: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Czy można powtórzyć pytanie?
15: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Tak.
15: Brawo!
17: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.

0: co Daria tu nie przeoczyli, bo na pewno was zaskoczymy. A gdyby ktoś na Jarząbka czekał, on po 16 też będzie.
1: Reklama.
2: Castorama. Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
1: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Będę był to ristorante.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
5: Nadchodzi największe wydarzenie jeździeckie tego roku. Lotto Strzegom Horse Trials. Najlepsi zawodnicy i konie z całego świata. Widowiskowy konny triatlon i walka o zwycięstwo w prestiżowym Pucharze Narodów. Od 25 do 28 czerwca. Hipodrom w Morawie koło Strzegomia. Wielkie sportowe emocje, pokazy jeździeckie, strefa wystawców i regionalne smaki. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp bezpłatny. Na zawody zaprasza totalizator sportowy. Właściciel marki Lotto.
6: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
7: I dlatego wróciłeś na studia?
6: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
8: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idais.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW i DAIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
10: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 15. Telefon 502-504-270. Zapraszam również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
11: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej.

0: ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
1: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
2: Wcale się nie poddają!
3: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
1: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
4: Ogień zszedł z boczem góry.
1: Awatar, ogień i popiół.
3: Stajemy do walki!
1: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney+. Szczegóły na disney.com.
5: Castorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
7: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
12: Dziś w Jeleniej Górze po południu czeka nas naprawdę przyjemna pogoda. Na niebie niewiele chmur, a temperatura sięgnie 26 kresek. Ciśnienie stabilne, jakość powietrza w normie, więc można spokojnie cieszyć się dniem. Jutro kontynuacja dobrej aury, temperatura maksymalna do 31 stopni, a chmur jak na lekarstwo. W czwartek niebo będzie błękitne, a termometry pokażą do 29 kresek. Zaraz w SC2 newsy, dlatego zostańcie z nami. To tyle o pogodzie teraz. Do usłyszenia.
11: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
13: Jest 16. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Nożownik ze świętokrzyskiej Mierzawy usłyszał już zarzuty w prokuraturze. 49-letniemu Dariuszowi R. grozi dożywocie za zabójstwo teścia i usiłowanie zabicia teściowej.
14: Podejrzany oświadczył, że częściowo przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, jednakże nie określając zakresu tego przestępstwa.

0: ukryła się w domu swoich rodziców. Swoją furię wyładował na teściu, który bronił dostępu do córki. Sprawcę, byłego policjanta, ujęto po kilkudniowej obławie. W Białym Dunajcu na Podhalu trwa wielkie sprzątanie po nawałnicy, która w poniedziałek zalała część miejscowości. Ponad 20 domów zostało podtopionych. W niektórych piwnicach było niemal metr wody i mułu.
1: Tu sofa do wyrzucenia, jedna, druga. Zamrażarka wysiadła.
2: Narzędzia też były zostawione, no nikt się nie spodziewał. 25 lat był spokój.
3: Zawilgł mnie teraz wszystko i ten prawie metr wody, nie?
2: Tam u sąsiadki trzeba iść, piec zalał całą kotłownię, bo miałem wkopioną piec, chyba do wyrzucenia raczej.
0: Pracownicy gminy Biały Dunajec prowadzą teraz szacowanie strat zarówno u mieszkańców, jak i w infrastrukturze. Gdyby wybory do Sejmu odbyły się dziś, ich faworytem zostałaby Koalicja Obywatelska. Wynika z nowego sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu. KO umacnia pozycję lidera, osiągając 34,1% głosów respondentów. To o ponad 1 punkt procentowy więcej niż pod koniec maja. Na drugim miejscu z wynikiem 26,17% pozostaje partia Prawo i Sprawiedliwość. Zaraz za nią Konfederacja, Wolność i Niepodległość, która może dziś liczyć na 13%, 13,93% głosów.
4: SK2 News, Jelenia Góra.
5: Błażej Stachewicz, 43-latek, włamał się do mieszkania i lokalu gastronomicznego w Jeleniej Górze, a jego łupem padły pieniądze i sprzęt elektroniczny. Odpowie też za kradzież w dyskoncie. Gdy mężczyzna został zatrzymany przez jeleniogórskich mundurowych, okazało się, że jest poszukiwany i w dodatku działa w warunkach recydywy.
6: Czyli powrotu do przestępstwa, co może skutkować zaostrzeniem odpowiedzialności karnej. Za popełnione przestępstwo odpowie przed sądem, a grozić mu może kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.
5: Mówi Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji. 43-latek trafił już do aresztu.
7: Fajny tata to? Ha, no właśnie, czekam na wasze głosówki. Między innymi ta od Patrycji wpadła.
8: Siema, fajny tata to obecny tata, zaangażowany i przede wszystkim kochający mamę dziecka i dzieci. Dzięki, pozdrawiam.
7: O, i tak pięknie i dumnie Patrycja, a gdybyście wy chcieli wy w tym temacie, to zapraszam na sk2.pl, na... Nie na SK2.pl, tylko naszego messengera z głosówkami. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Żeby nie było, na Messengerze czekamy na głosówki. A to już Ania Dąbrowska, Serce nie sługa. Później drugi, no tak się w tym roku poukładało, hymn tegorocznego męskiego grania. Tańczę. Wejściówki na męskie granie do zgarnięcia u nas w Escelwa, więc nasłuchujcie uważnie, to już 4 po 4.

0: Tak wam gra SK2, tylko najlepsze polskie hity. Kombi, sen się spełni. 13 po 16, 23 czerwca, dzień ojca w kalendarzu. I pytanie, fajny tata to? No wpadają wasze głosówki, wpadają na naszego messengera.
1: Hej, tu Lena. Najlepszy tata to oczywiście mój tata. Umie naprawić dosłownie wszystko i jeszcze dzisiaj zdał prawo jazdy na motocykl.
0: No,
1: pozdrawiam.
0: To nawet trochę tacie zazdrościmy, tylko teraz się zacznie szukanie ogłoszeń, szukanie motocykla. Ciekaw jestem, co na to mama.
2: Jarządek, prawdę ci powie.
3: Pytanie brzmi, czy kierowca ma prawo nie wpuścić albo wyprosić z pojazdu osobę, która coś je. No to sprawdźmy. Czy w komunikacji miejskiej można jeść i pić? Odpowiedź brzmi, to zależy. Obowiązujące w Polsce prawo przewozowe zezwala, aby to przewoźnik lub organizator publicznego transportu zbiorowego, to się tak ładnie nazywa, samodzielnie wydawał regulamin określający warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy. A to oznacza, że każdy przewoźnik w Polsce ma swój własny regulamin, w którym dokładnie napisane jest, co można, a czego nie można robić w pojeździe. Dlatego, aby się upewnić, czy możemy jeść w tramwaju albo autobusie, to należy zapoznać się z przepisami określonymi przez daną firmę. Warto to zrobić, bo co miasto to trochę inny przepis. W Krakowie czy w Warszawie na przykład nie można w pojazdach pić alkoholu i jeść rzeczy, które mogą zabrudzić innych pasażerów albo wnętrze pojazdu, a to oznacza, że jeść można, ale nie wszystko. Z lodami na pewno do takiego autobusu albo tramwaju po prostu nie wejdziecie. Inaczej jest w Gdańsku, gdzie jedzenie i picie w autobusach jest całkowicie zakazane, a przewoźnik tłumaczy to tym, że jedzenie może coś pobrudzić, albo samemu możemy się tym jedzeniem podczas jazdy zadławić. Mówiąc inaczej, co kraj, to obyczaj, dlatego sprawdź regulamin przewozów, tam na pewno ta sprawa jest wyjaśniona.
2: Jarządek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
0: Więc sami słyszycie, z kabanosem w autobusie to się nie może udać, ale na spacerze to już inna sprawa. A Jarządek ze swoją kolejną prawdą powróci jutro po godzinie 16, to już ma nam. Po to jesteś na świecie, a za chwilę Oskar Cyms, niech mówią.

0: Carla Fernandez. Więcej to jest K2, to są najlepsze polskie hity. Za chwilę będzie piękna kołysanka. Mało tego, kołysanka dla nieznajomej od Perfektu. Ale jako, że 16.30 już teraz na zegarach, to czas na skrót najważniejszych newsów w SC2. Jakub Konieczkowicz.
1: 10 lat więzienia grozi byłym policjantom i prywatnym detektywom. Lubelska prokuratura oskarżyła 6 osób o przekroczenie uprawnień. Ustalono, że w latach 2014-2020 w sposób nieuprawniony pozyskali informacje z policyjnych baz danych. Chodzi o sprawdzanie danych ponad 180 osób. Żaden z podejrzanych nie przyznał się do winy. Nagrzane samochody są śmiertelną pułapką. Jeśli w upalny dzień zauważamy dziecko lub zwierzę w zamkniętym samochodzie, sytuacja wymaga natychmiastowej reakcji.
2: Gdy widzimy, że życie lub zdrowie jest zagrożone, należy zgodnie z artykułem 26 kodeksu karnego wybić szybę. Mamy do tego pełne prawo, ponieważ działamy wtedy w stanie wyższej konieczności.
1: Tłumaczy Karol Kiłyk z warmińsko-mazurskiej policji. Wystarczy godzina, by w upalny dzień temperatura w zamkniętym samochodzie wzrosła nawet do 60 stopni. Do końca czerwca trwają zgłoszenia do turnieju z Orlika na stadion. To największy w Polsce turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży. Zwycięzców będzie gościć Akademia FC Porto. Polscy piłkarze zobaczą, jak wygląda szkolenie, zwiedzą miasto i tamtejszy stadion, rozegrają też sparingi z młodzieżowymi drużynami smoków.

0: Stein, to jest propozycja od Bledki. Przy okazji nowość na naszej playliście w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. Bledka śpiewa, że jutro będzie nowy dzień, ale dzisiaj jeszcze cały czas Dzień Ojca mamy, 23 czerwca. Fajnie mówić o własnym tacie, mój przyjacielu, prawda? No właśnie, tak trochę a propos. Krzysztof Krawczyk i Goran Bregowicz za chwileczkę i mój przyjacielu będzie, czyli dawka energii dla tych, którym ta energia może przysiada po pracy. A jeszcze a propos ojca, pamiętajcie, że ojciec jest tak samo ważny jak matka, a jak matka wyjedzie, to nawet ważniejszy chyba.
1: Autopromocja.
2: Homary smażone na maśle? Czy dorsz z frytkami i surówką?
3: Latem to Polska jest.

0: 35 lat doświadczenia, tysiące klientów, jedno miejsce, któremu warto zaufać. Toyota i Lexus Lubin Dobrygowski to samochody nowe i używane, serwis mechaniczny i blacharski, stacja kontroli pojazdów, ubezpieczenia i finansowanie. A wybierając japońską Toyotę lub Lexusa, masz do 10 lat gwarancji. Salon Toyota i Lexus Lubin. Japońska jakość na lata.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce.

0: oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: Zapraszamy do salonu Impwar w Rzeszotarach, ulica Legnicka 1 oraz na bydimpwar.pl.
0: BYD. Build your dreams.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot. I po reklamie.

0: To jest Teska 2, u nas najlepsze polskie hity. Demono i Zostańmy sami z nami. Zaraz będzie godzina 17 i to jest najlepsza pora, żebyście absolutnie sami zostali już z Kingą Barygą. Kinga się wami zaopiekuje po godzinie 17, oczywiście też grając najlepsze polskie hity.
1: Reklama.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Szukasz miejsca na rodzinne i bezpieczne wakacje? Zapraszamy do Zamku Kliczków w Borach Dolnośląskich. Czekają tu atrakcje dla całej rodziny, animacje dla dzieci, wyśmienita kuchnia oraz wyjątkowy, historyczny klimat. Więcej na www.kliczkow.com.pl.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
8: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
9: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do Merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
11: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w noc.

0: wchodzi do gry. Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na zorlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
1: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 35 lat doświadczenia, tysiące klientów, jedno miejsce, któremu warto zaufać. Toyota i Lexus Lubin Dobrygowski to samochody nowe i używane, serwis mechaniczny i blacharski, stacja kontroli pojazdów, ubezpieczenia i finansowanie. A wybierając japońską Toyotę lub Lexusa, masz do 10 lat gwarancji. Salon Toyota i Lexus Lubin. Japońska jakość na lata.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
6: Wieczorem w Jeleniej Górze czeka nas prawdziwie przyjemna aura. Niebo będzie niemal bezchmurne, a temperatura utrzyma się na poziomie 26 kresek. Wiatr będzie słaby, więc nie musimy się martwić o chłodniejsze podmuchy. Jakość powietrza w normie, dlatego można spokojnie oddychać pełną piersią. Jutro również zapowiada się świetnie. Słońce będzie królować na niebie, a termometry pokażą nawet 31 stopni. Idealny czas na relaks na świeżym powietrzu. Zaraz w SC2 Newsy.
5: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
7: Jest 17. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Służby w gotowości przed falą upałów. To informacja po odprawie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Do Polski nadciągają wysokie temperatury. Od czwartku do soboty w niektórych regionach termometry mogą pokazać blisko 40 stopni. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Gdzie i kiedy będzie najcieplej?
8: W zachodniej części kraju, dla Pomorza Zachodniego i województwa lubuskiego, synoptycy szykują ostrzeżenia drugiego, a nawet trzeciego stopnia. Najcieplejszej to w całym kraju będzie niedziela, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
9: Na przeważającym obszarze kraju temperatura maksymalna wyniesie około 35 stopni, a w zachodniej części kraju wzrośnie do około 38 stopni.
8: Służby są gotowe do działania i wyczulone na potencjalne pożary oraz skutki zdrowotne gorąca, zwłaszcza dla dzieci i seniorów.
7: Prezydent odbierze ślubowanie od nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Według ustalenia naszych reporterów będzie nim Sławomir Patyra. Karol Nawrocki podjął dziś decyzję w jego sprawie po ubiegłotygodniowym wyborze Patyry na to stanowisko przez Sejm. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, kiedy ma dojść do ślubowania?
10: Ślubowanie według naszych nieoficjalnych ustaleń ma się odbyć w ciągu kilku dni w Pałacu Prezydenckim z zachowaniem pełnego ceremoniału. Sprawa ma duże znaczenie polityczne, bo wokół Trybunału Konstytucyjnego od miesięcy trwa ostry spór między rządzącą koalicją a obozem prezydenckim i PiS. Wybór i zaprzysiężenie nowego sędziego jest konieczne w związku z kończącą się kadencją Andrzeja Zielonackiego. Doktor habilitowany Sławomir Patyra jest konstytucjonalistą związanym z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od lat zajmuje się prawem konstytucyjnym i ustrojem państwa.
7: Naprawi rower i nauczy na nim jeździć, zabierze też na mecz czy plac zabaw. Dziś w kalendarzu Dzień Ojca.
11: Lubię z tatą grać w piłkę. Tata to bohater.
12: Czego można tacie życzyć?
11: Siły do samochodów.
13: Żeby był zdrowy, żeby się zawsze śmiał.
7: Opowiadały przedszkolaki z Lubelszczyzny, z którymi rozmawiała Maciej Kurek.
14: News. Błażej Stachewicz miał bić i grozić śmiercią. Teraz może trafić do paki na 5 lat. 41-latek z powiatu karkonoskiego odpowie za znęcanie się psychiczne i fizyczne nad partnerką i dziećmi. Zatrzymali go policjanci ze Szklarskiej Poręby.
15: Przemoc domowa nigdy nie jest sprawą prywatną. Każda forma przemocy, zarówno fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, jak i słownej, jest przestępstwem i wymaga natychmiastowej reakcji.
14: Mówi Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji. Mężczyzna ma zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych i musiał opuścić wspólnie zajmowane mieszkanie.
16: 3 minuty po godzinie 17. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, a dzisiaj obchodzimy Dzień Ojca, jak już tutaj Kuba wspominał w najnowszych newsach, wiadomościach. No i dzisiaj z tej okazji pytamy was o kultowe teksty waszych ojców. Proszę bardzo, Kuba, możesz zacząć. Przyszło ci coś do głowy?
17: Czy mi przyszło coś do głowy? Chyba
16: komu
17: nie.
16: Komu świecisz sobie, czy mi? To jest taki kultowy i dobrze znany. Ale najpierw najlepsze polskie hity wam gramy. Zapraszam na Messenger Radio SK2. Tam piszcie, jakie są kultowe teksty waszych ojców. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Rotary na jednej z dzikich plaż. No dzisiaj patrząc na temperaturę, myślę, że wiele osób na taką dziką plażę chciałoby się wybrać. No może nie na dziką plażę, ale my wam proponujemy pójście na męskie granie. Co wy na to? Już 26 czerwca i 27 czerwca w Żywcu my mamy dla was podwójne bilety. Kto jest zainteresowany, kto jest chętny, dajcie znać na Messengerze Radia SK2, jakie kultowe teksty mówią wasi ojcowie. Może to jest właśnie dobry pomysł na prezent, jeśli ktoś się zapomniał, ktoś nie wie, co kupić tacie, to może właśnie takie bilety na męskie granie to jest właśnie ta dobra opcja? Jeśli tak, to piszcie do nas na Messengerze Radia SK2. Czekam na wasze wiadomości z kultowymi tekstami od waszych ojców. A już teraz gram. Taki przedsmak tych, dla tych, którzy będą na tych koncertach męskiego grania, bądź dla tych, którzy nie będą, no to mogą w Radiu SK2 posłuchać. Męskie granie orkiestra na kolana w wersji live. SK2

0: Lady Punk, zawsze tam, gdzie ty. Tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Dzisiaj mamy 23 dzień czerwca, a to oznacza, że dzisiaj obchodzimy Dzień Ojca. Ja pytam was o kultowe teksty waszych tatusiów i Emilia się odezwała. Halo Emilia, co tam twój tata mówi?
1: Takie klasyki z moim tatą to: chodź, odpowietrzy na hamulce w aucie, będziesz deptać. Oraz pytanie: a tak właściwie to ile ty masz teraz lat? I słysząc odpowiedź mówiący do mamy: słuchaj, ale nam się te dzieci strasznie starzeją, no bo przecież wiadomo, że nie oni.
0: No tak, oni się nie starzeją, więc może oni właśnie wybiorą się na koncert męskiego grania w Żywcu. Co ty na to, Emilia? No to już decyzję zostawiam tobie, oczywiście dla ciebie podwójne karnety, więc mam nadzieję, że w Żywcu będziecie się bardzo dobrze bawić w najbliższy weekend i dziękuję za te głosówki, ale cały czas czekam na kolejne. I gram kolejne najlepsze polskie hity, już za chwilę wracam do was, a razem ze mną m.in. Sanach i Vito Bambino z numerem Ale Jazz.
2: SK2 Autopromocja.
3: Gorąca polska 20 radia SK2.
4: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
3: Gorąca polska 20.
5: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
3: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: 35 lat doświadczenia, tysiące klientów, jedno miejsce, któremu warto zaufać. Toyota i Lexus Lubin Dobrygowski to samochody nowe i używane, serwis mechaniczny i blacharski, stacja kontroli pojazdów, ubezpieczenia i finansowanie. A wybierając japońską Toyotę lub Lexusa, masz do 10 lat gwarancji. Salon Toyota i Lexus Lubin. Japońska jakość na lata.
8: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 15. Telefon 502-504-270. Zapraszam również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
9: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
10: Zapraszamy do salonu Impwar w Rzeszotarach, ulica Legnicka 1 oraz na bydimpwar.pl.
11: BYD. Build your dreams.
12: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
13: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami. To będzie dobry czas.
14: WSB Merito.

0: zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: I po reklamie.

0: Ignacy i Czekam na znak. Tak wam gramy na zakończenie godziny 17. Po 18 kolejne najlepsze polskie hity, m.in. Marisa i Odkochaj, ale także Igo i Helena. A oprócz tego oczywiście cały czas czekam na wasze kultowe teksty. Bardziej nie wasze, tylko waszych ojców. Dajcie znać, no bo dzisiaj świętujemy Dzień Taty.
1: Reklama.
2: Szukasz miejsca na rodzinne i bezpieczne wakacje? Zapraszamy do Zamku Kliczków w Borach Dolnośląskich. Czekają tu atrakcje dla całej rodziny, animacje dla dzieci, wyśmienita kuchnia oraz wyjątkowe

0: komfort o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
1: Hyundai Ligenza. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28. www.ligenza.hyundai.pl.
2: Rodzinny obiad?

0: Hyundai Ligenza. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28. www.ligenza.hyundai.pl.
1: Rodzinny obiad? Muzyka? Romantyczny piknik dla dwojga? Wesele? I miejsce przyjazne zwierzętom? Wszystko jest możliwe w restauracji Jarzębina w Wilczycach. Tylko 10 km od centrum Wrocławia. Otwarcie lokalu w nowej odsłonie już 4 i 5 lipca od 13. W sobotę tańce, w niedzielę koncert przebojów Adele i afterparty. Zapraszamy!
2: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz

0: otwarty. Zapraszamy!
1: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w

0: poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: I po reklamie.
2: Jest 18. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. O odbudowie Ukrainy bez prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Załański nie przyjedzie na konferencję w Gdańsku. W tle ostry kryzys na linii Warszawa-Kijów. Przypomnę, po nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Załańskiemu orderu Orła Białego. Dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rusza w czwartek. Delegacji Ukrainy ma przewodniczyć premier Julia Sferydenko. Wypadek paralotniarza na Podhalu. W rejonie Czarnego Dunajca 48-letni pilot spadł z wysokości około 50 metrów. Na miejsce wysłano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Mężczyzna trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami. Jak informuje policja w Nowym Targu, sprawę wypadku 48-latka przejęła Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. 3/4 Polaków ma w planach wakacyjny wyjazd, z czego połowa urlop spędzi w kraju. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Polską Organizację Turystyczną i portal travelist.pl. Najchętniej jedziemy nad polskie morze. Według badania w tym roku na wakacje wydamy średnio między 1000 a 2000 zł na osobę.
3: Prawie półtorej minuty po godzinie 18. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Ewelina napisała na messengerze radiowym: kultowe hasło ojca to nie śpij do południa, dzień ucieka. I w dorosłym życiu w pełni się z tym zgadzam. Spać na razie nie można, bo najlepsze polskie hity będą wam grać. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Na dobry początek Igo i Helena.
4: SK2.

0: Manon, krakowski sprint, 16 minut po godzinie 18. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Dzisiaj, przypominam, obchodzimy Dzień Ojca. A jako, że Dzień Ojca, no to pytamy o najlepszy tekst waszych tatusiów. I uwaga, Milena napisała, ale to chyba bardziej tekst, do który mówi dziecko i jej mąż. Dziecko mówi: nie opłaca się sprzątać, i tak będzie bałagan. Ojciec: nie opłaca się jeść, zaraz będziesz głodna. Jakbym to gdzieś już słyszała?
1: SK2.
0: Milenko, pozdrawiamy i gramy najlepsze polskie hity. Tap, Sand and Grace i Dach.

0: Grzegorz Chyży, Pod wiatr. Tak wam gramy w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. A już teraz cofamy się do roku 1983.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: A bo właśnie w tym roku wydany zostaje numer Przeżyj to sam przez zespół Lombard. Można powiedzieć, że to jest ta piosenka w momencie wydania stała się takim nieoficjalnym hymnem pokolenia w czasach PRL-u. No, tekst miał zdecydowanie pobudzić społeczeństwo do działania wobec tej całej otaczającej rzeczywistości. Czy im się to udało? Na pewno po części tak. Czy numer cały czas jest popularny i znają go także młodsze pokolenia? Zgadza się. Dokładnie tak. Dlatego wam go gramy w Radiu SK2. Już teraz Lombard i Przeżyj to sam.

0: mam ją łuski.
1: Dodaj pamiętnik, ten numer znacie doskonale, a już za chwilę, już za moment prezentujemy Wam nowość na antenie Radia SK2, czyli czy będziemy się pamiętać od Sarsy. Ten numer czeka na Was w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki, cały czas możecie na niego głosować, a to otwarcie nowej ery artystki, takiego nowego rozdziału muzycznego i też zapowiedź powstającego wydawnictwa. No ale cóż, moi drodzy, nie będziemy tutaj więcej przedłużać, po prostu gramy Sarsa. Czy będziemy się pamiętać w Radiu SK2?
2: Escort.

0: Daj mnie.
1: Ale to jest dobre, ale to dobrze brzmi. Naprawdę? Sarsa, czy będziemy się pamiętać? Tak wam gramy w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. I jeszcze tak podsumowując te teksty waszych ojców, to tutaj mam pewną propozycję od Karoliny. Halo, halo, halo, Karolina.
2: Cześć, ulubiony tekst mojego taty to wierszyk pewien.
1: Dawaj.
2: Wierszyk brzmiał tak. Piękne nasze polskie morze, a w tym morzu dziewczę chorze. Z dala słychać syren gwizdy, woda sięga jej do kolan, a rym będzie jak wody przybędzie. Pozdrawiam was i wszystkich ojców, hej.
1: Pozdrawiamy Karolina, oczywiście wszystkim tatusiom. Składamy najlepsze życzenia i gramy kolejne najlepsze polskie hity już za chwilę. Phil, pokaż na co cię stać, ale także Myslowic, scenariusz dla moich sąsiadów.
3: SK2. Autopromocja.
4: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
5: Sławek, co mówiłeś?
4: No mówię, że zawsze byłem mocny

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: 35 lat doświadczenia, tysiące klientów, jedno miejsce, któremu warto zaufać. Toyota i Lexus Lubin Dobrygowski to samochody nowe i używane, serwis mechaniczny i blacharski, stacja kontroli pojazdów, ubezpieczenia i finansowanie. A wybierając japońską Toyotę lub Lexusa, masz do 10 lat gwarancji. Salon Toyota i Lexus Lubin. Japońska jakość na lata.
1: To będzie ostatnia reklama.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła.

0: Lady Punky, sztuka latania, tak kończymy godzinę 18 po 19. Zabawa Nie mów tak, nie mów nie, ale także kolejne najlepsze polskie hity w Radiu SK2, dlatego zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.

0: Temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
1: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
2: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!

0: myślę, że naprawdę warto udać się do Cieplic, bo to absolutny klasyk w rewelacyjnej adaptacji. Start o 19.
1: 19 wybiła. Jeśli ktoś z Was śledzi Mundial, to przypominam, że już za chwilę pierwszy gwizdek w meczu Portugalii z Uzbekistanem. Trzymamy kciuki. Kto za kogo, no to już dopytywać nie będę. Ale zagram Wam najlepsze polskie hity, a do tego dorzucę jeszcze zabawę Nie mów tak, nie mów nie. Można się już zgłaszać. Zapraszam serdecznie. Messenger Radia SK2 jest dla Was otwarty. A już teraz Jan Borysewicz, Paweł Kukiz, bo tutaj jest jak jest.
2: SK2
1: Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: ważna, to wiem.
1: Męskie granie orkiestra, Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z numerem Nareszcie. Jak dobrze się tego słucha, jak dobrze się to śpiewa. Takie hity można usłyszeć w Radiu SK2, bo tutaj gramy wam najlepsze polskie kawałki. Swoją drogą już za chwilę również się pobawimy. Pobawimy się w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. No i jeśli macie ochotę, to możecie się zgłaszać. Wystarczy na Messengerze Radia SK2 zostawić swój numer telefonu, a ja za chwilę do kogoś z was zadzwonię. Gdybyście się zastanawiali, na czym ta zabawa polega, to już tłumaczę. Ja zadaję wam 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli wam się to uda, to zgarniacie ode mnie kubek Radia SK2. Czy są tutaj jacyś chętni? Jeśli tak, to zapraszam. Messenger Radia SK, tam numer telefonu zostawiacie, a już za chwilę do kogoś z was.

0: Daria Zawiałow z tobą na chacie. Tak wam gramy w Radio SK2. A teraz przyszedł czas, żebyśmy się trochę pobawili.
1: Nie mów tak. Nie mów tak. Nie mów nie.
0: O właśnie, przyszedł moment, żebyśmy pobawili się w nie mów tak, nie mów nie. A razem z nami będzie bawiła się Karolina. Cześć Karolino.
2: Cześć.
0: Na czym cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
2: Właśnie jadę do mojego przybranego taty na Dzień Taty.
0: Wow, no to super, dobrze. A czy my ci troszeczkę możemy poprzeszkadzać?
2: No jeżeli trzeba, to proszę bardzo.
0: Dobra, to do zgarnięcia jest kubek Radia SK2, taki ładny, czerwony, w którym kawa smakuje zdecydowanie lepiej, ale żeby ten kubek zgarnąć, to trzeba się pobawić w nie mów tak, nie mów nie. Czyli ja zadaję ci 6 pytań, ty na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały i na to wszystko masz 30 sekund. Jeśli ci się uda, to zgarniasz ode mnie oczywiście gadżety Radia SK2.
2: No dobra, próbujemy.
0: Dobra, próbujemy. No, czyli jesteś gotowa?
2: Jestem gotowa.
0: Dobrze, to zaczynajmy. Byłaś ostatnio u fryzjera?
2: Być może.
0: Wolisz mieć krótkie czy długie włosy?
2: A co ty?
0: Powiedziałaś, że długie?
2: Chyba.
0: Twoje włosy są koloru blond?
2: Owszem, owszem.
0: Często myjesz włosy?
2: Zdarza się.
0: Od szamponu szczypią oczy, prawda?
2: Tam.
0: Wow, brawo, Karolina, mamy to, udało się przed czasem, oczywiście. Wielkie gratulacje dla ciebie. Mamy dla ciebie kubek Radia SK2. No i super, gratuluję, że udało ci się przebrnąć przez te pytania, bo wbrew pozorom, przyznaj szczerze, że to nie jest łatwe.
2: Nie jest łatwe, zwłaszcza, że jest presja czasu i jestem totalnie zaskoczona z tym telefonem.
0: Wow, no ale super, udało się, wielkie gratulacje dla ciebie i oczywiście pozdrawiam ciebie i też tatę, do którego jedziesz.
2: Dzięki serdeczne.
0: Trzymaj się, miłego dnia, hej.
2: Miłego, dziękuję bardzo.
0: Dzięki.
1: Nie mów tak, nie mów nie. SK2.
0: Moi drodzy, a my gramy dalej. Był już sezon, to teraz czas na błysk. I Dawid Podsiadło to nowość na antenie Radia SK2. Miłego słuchania!

0: Ale piękne. Jeremy Sikorski i Tylko My, tak wam gramy w Radiu SK2. To jest najnowszy numer od tego artysty i on też czeka na was w propozycjach do najnowszego notowania gorącej polskiej dwudziestki. To wszystko w waszych rękach. Wy możecie głosować. Ależ oczywiście. Wystarczy, że tylko wejdziecie na sk2.pl, zakładka gorąca polska dwudziestka i tam wybierzecie. Postawicie plusik bądź minusik przy waszych ulubionych numerach. Wszystko w waszych rękach. A już w najbliższy piątek po godzinie 18:00 w imieniu Łukasza Zduńczyka zapraszam was na najnowsze notowanie. Ale spokojnie, do tego notowania mam jeszcze trochę czasu, a to oznacza, że już teraz do godziny 20:00 pogram wam jeszcze trochę najlepszych polskich hitów. Przygotowałam takie numery jak na przykład Jonatan, PZ i Liwka, Obejmuje noce, ale będzie też Roxy i Faust na szeroką wodę.
1: SK2. Reklama.
2: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
6: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
7: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także, jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
10: I po reklamie.

0: zazdroszczę jej. Sylwia Grzeszczak i Tamta dziewczyna. Już za chwilę godzina 20, to oznacza kolejne najlepsze polskie hity i będzie m.in. duet idealny. Kuba i Kuba i Stygnie lato.
1: Reklama.
2: Przed nami kolejny dzień z mundialem w TVP. A dziś grają Anglia, Gana, Portugalia, Uzbekistan, Panama, Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Szukasz miejsca na rodzinne i bezpieczne wakacje? Zapraszamy do Zamku Kliczków w Borach Dolnośląskich. Czekają tu atrakcje dla całej rodziny, animacje dla dzieci, wyśmienita kuchnia oraz wyjątkowy, historyczny klimat. Więcej na www.kliczkow.com.pl.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy.

0: budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także, jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
2: Cześć moi kochani, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz i co, gdzie, kiedy? Wakacyjny turniej siatkówki z Milanos, tym razem o Puchar Wójta Gminy Podgórzyn, rusza już w najbliższą sobotę. Start o 10.30 na Orliku w Miłkowie. Na tamtejszym Orliku będą się ze sobą mierzyć drużyny 4- i 6-osobowe, a zapisy będą bezpłatne. Szczegóły oczywiście znajdziecie w sieci.

0: chłopcy z Placu Broni. Kocham cię, tak wam gramy 14 minut po godzinie 20. Przypominam wszystkim, że dzisiaj 23 dzień czerwca, a to oznacza, że dzisiaj obchodzimy Dzień Ojca. Może to właśnie odpowiedni moment, żeby to słowo kocham cię powiedzieć? Tak tylko delikatnie sugeruję. Swoją drogą Viola napisała do nas wiadomość na Messengerze Radio SK2, że ona zrobiła 50 słoików dżemu truskawkowego i trochę opadła z sił. I siedzi na kanapie i słucha Radio SK2 i najlepszych polskich hitów, a roboty przed nią jeszcze drugie tyle. No to słuchaj, Wiolu, ja mam taki jeden sposób, bo otóż okazuje się. No to co? To gramy dalej. Najlepsze polskie hity już teraz Sanach i etc. na disco. Ach, jak ja to lubię, ach, jak wy to lubicie.
1: SK2.

0: chcę tu zostać. Tak wam gramy w Radiu SK 2, 25 minut po godzinie 20, a już teraz...
1: SK 2, wehikuł czasu.
0: Wehikuł czasu i przenosimy się w lata 80, bo to właśnie wtedy powstał jeden z największych przebojów Haliny Frąckowiak, Papierowy Księżyc. Znacie? Jeśli tak, to czas sobie ten numer przypomnieć. Halina Frąckowiak i Papierowy Księżyc, tak wam gramy w Radiu SK 2 w ramach wehikuł czasu.

Wiktoria Kida, Oskar Cyms, Księga Żywiołów. Gdy będziesz sam, tak wam gramy w Radio SK2. A już teraz, moi drodzy, przyszedł czas na nowość. I tutaj przychodzę do was z propozycją od Krzysztofa Zalewskiego. To, można powiedzieć, jest taki letniaczek, bo jak sam artysta mówi, to letni, niepoważny numer, którego protagonista budzi się na kacu i doznaje olśnienia. Jak on brzmi? No to już musicie posłuchać sami. To nasza nowość na playliście Radio SK2. Krzysztof Zalewski i Tak, Tak.

0: Krzysztof Zalewski. Tak, tak, ten numer zdecydowanie brzmi jak dobry letniaczek. I takie też będziemy wam grać tutaj w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity, ale przypominam, że ten numer także czeka w propozycjach do najnowszego notowania gorącej polskiej dwudziestki. A jak głosować i o co w tym właściwie chodzi? No to już sam Łukasz Zduńczyk wam opowie.
1: SK2. Autopromocja. Gorąca polska dwudziestka Radia SK2.
2: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska dwudziestka.
3: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18:00.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: I po reklamie.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 21. Ja dziękuję za nasze wspólne dzisiejsze spotkanie. Kinga Baryga, do usłyszenia jutro o 17:00, ale przypominam, że najlepsze polskie hity zostają z wami aż do byłego rana.
1: Reklama.
2: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Cześć moi drodzy, tu Błażej Stachewicz. Pierwszy pokaz za nami, ale spokojnie, jutro o 19:00 czeka Was drugi pokaz warsztatowy grupy teatralnej Animakcje. Przy Zdrojowym Teatrze Animacji zobaczycie sztukę pod tytułem Bezbłędne Ogniki. To sztuka opowiadająca o problemach, przeżyciach, wyzwaniach młodych ludzi, napisana na podstawie przeżyć jeleniogórskiej młodzieży. Już jutro o 19:00 w ZTA.
1: Magazyn lokalny.
5: Błażej Stachewicz, zapraszam. Dzisiaj waszymi i moimi gośćmi są Weronika Dziedzina. Dzień dobry, witam.
6: Dzień dobry.
5: I Ania Sławoń. Cześć, Ania.
6: Dzień dobry, cześć.
5: Unosimy się nad hejtem. To jest wasz pomysł, wasz projekt. Może zacznijmy od... Dlaczego akurat hejt?
6: Wybraliśmy hejt dlatego, że spotykamy się z nim na co

0: Jest ona bardzo często mylona, nie tylko przez młode osoby, jednakże też przez dorosłych. Często nie potrafimy wyrazić swojej opinii w taki sposób, aby nie skrzywić tej drugiej osoby.
1: Na co powinniśmy zwracać uwagę, żeby właśnie krytykować w odpowiedni sposób, a nie obrażać, nie hejtować?
2: Wydaje mi się, że główną różnicą między tą krytyką podstawną a bezpodstawną jest sposób, po prostu, w którym to mówimy, bo wiadomo, można jakoś tak ładniej ująć, że po prostu coś trzeba poprawić w zachowaniu czy wyglądzie drugiej osoby, niekoniecznie używając inwektyw jakichś takich niemiłych, więc sądzę, że warto zwracać na to uwagę po prostu, w jaki sposób gdzieś tam się przekazuje te uwagi dotyczące drugiej osoby.
1: W szkołach, czy to jest spory problem waszym zdaniem?
0: Aktualnie prowadzimy badania, wyniki nie są jeszcze podane, jednakże z ankiety, którą prowadzimy u nas w szkole, na 200 osób ponad połowa, to jest 60-70%, określiło się, że doświadcza hejtu albo doświadczało go w szkole podstawowej. Więc jest to dosyć duży problem. W odpowiedziach, w jaki sposób to wyglądało, podawali przeróżne powody. Nie było to tylko związane z wyglądem, jednakże z zachowaniem, z ich ocenami nawet. Nie zawsze były to rzeczy, na które mieli wpływ. Często były to nawet drobnostki, na które nie mieli wpływu, więc nie mieli jak tego zmienić. Nie do końca było to też problemem, więc ludzie często szukają pretekstu tylko po to, aby skrzywdzić drugą osobę.
1: Wasz projekt Unosimy się nad hejtem. W jaki sposób działacie?
2: Chodzi nam głównie o uświadamianie po prostu społeczeństwa, na jaką skalę odbywa się ten hejt i czym w zasadzie on jest, bo wielu z nas nawet sobie nie zdaje sprawy, kiedy mówi coś niemiłego, co aż tak mogłoby uderzyć drugą osobę. Chcemy na to zwrócić uwagę. Próbujemy to zrobić za pomocą różnych narzędzi. Właśnie zaczęliśmy od warsztatów. Oprócz tego prowadzimy media społecznościowe, gdzie gdzieś tam te posty nie zawsze bardzo poważnie traktują ten problem, ale jednak starają się gdzieś tam pokazać, jak to wygląda. Właśnie uświadomić, znowu się powtórzę, ale uświadomić, no bo to jest kampania informacyjna. Chodzi o to, żeby ludzie sobie zdawali sprawę z tego, jaki to jest problem i jak też samemu się wystrzegać od hejtowania innych po prostu.
1: Co powinniśmy robić, żeby tego hejtu się wyzbywać?
2: Tak patrząc z zewnątrz, jako osoba, która po prostu patrzy na ten akt hejtowania, jak jedna osoba mówi coś tam niemiłego drugiej, w zasadzie cokolwiek, czego nie zrobimy, no to już będzie całkiem okej, bo najgorszą podstawą, jaką możemy przyjąć, będzie ta bierna, że będziemy po prostu na to patrzeć. Ale jeżeli już spróbujemy podejść i chociażby spytać, hej, czemu tak mówisz? Zastanów się nad tym. To, co mówisz, nie ma sensu. To już coś zmieni w głowie tego właśnie hejtera i będzie miało to realny wpływ. Nawet jeżeli po takim akcie hejtu pójdziemy do osoby zhejtowanej i powiemy, nie przejmuj się, to już będzie miało jakiś tam chociaż najmniejszy impact i próbujemy właśnie tego nauczyć, żeby nie być biernym, żeby jednak dostrzegać to, wiedzieć, czym ten hejt jest i umieć go gdzieś tam jakkolwiek dojrzeć i zareagować w odpowiednim momencie.
1: Czyli chyba przede wszystkim takie nazwanie problemu i zwracanie na niego uwagi. A powiedzcie mi, czy hejt to jest coś nowego? Czy to jest jakieś zjawisko, które powiedzmy pojawiło się na przestrzeni ostatnich lat?
0: To zjawisko jest od zawsze. Zawsze krytykowaliśmy drugą osobę, próbowaliśmy swoją opinię przedstawić, nie do końca konstruktywny sposób. Więc tak naprawdę ten problem był z nami, jest i on będzie, ponieważ nie ma recepty takiej dokładnej, nie ma leku na hejt. Jednakże warto zastanowić się, co mówimy, ponieważ to, że doświadczamy hejtu teraz, nie znaczy, że za parę lat dalej nie będziemy odczuwali jego skutków. Hejt to jest mechanizm zamkniętego koła. Ofiara może stać się hejterem, a hejter może stać się w każdej chwili ofiarą. Więc myślę, że z czasem trzeba po prostu uciąć to koło, tak aby nie eskalowało to cały czas.
1: A z czego wynika hejt?
2: Bardzo dużo zależy od osoby, ale uważam, że faktycznie bardzo często gdzieś tam jakieś niemiłe komentarze, dobrze ująłeś, no to po prostu są jakieś takie niemiłe zachowania w stosunku do innych, wynikają z własnych kompleksów i to dużo psychologów właśnie zaznacza, że jeżeli ktoś się nie czuje dobrze ze sobą, to będzie szukał podobnych cech u innych, a nawet jeszcze będzie próbował jakoś hiperbolizować, żeby wybrzmiały u innych, tylko nie u siebie. Także faktycznie to jest jeden z głównych czynników. Oprócz tego

0: niektórzy po prostu tacy są. Jakieś takie psychopatyczne skłonności, albo po prostu czysta złośliwość też się zdarza. Także wydaje mi się, że to jest to.
1: A jakby ofiara hejtu, bo powiedziałeś o tym zamkniętym kole, to jest też dość ciekawe, że ofiara hejtu może stać się hejterem i odwrotnie, czyli co, tak jakby odreagowujemy ten ból, który ktoś nam zadał?
2: Tak, problem hejtu wygląda w ten sposób, że hejter, który próbuje zazwyczaj po prostu podbić swoją samoocenę, krzywdząc drugą osobę, zaniża ją jej. Więc teraz stajemy w osobie osoby hejtującej, która też chciałaby mieć wyższą tą samoocenę. Dlatego też koło się zamyka, ponieważ oczywiście nie we wszystkich przypadkach. Jednak może osoba, która na początku była hejtowana, stać się hejterem tylko dlatego, że w innych osobach szuka cech, które ona sama ma, jednakże, tak jak właśnie moja koleżanka powiedziała, nie chce, aby one wybrzmiały u niej. Więc tak samo hejter może stać się ofiarą tylko dlatego, że grupa osób, którym może nie spodobać się jego zachowanie, zacznie krytykować w niewłaściwy sposób jej osobę. Mhm.
1: Powiedziałaś o grupie osób. Czy dla hejtera to jest istotne? Czy jakby to audytorium, przy którym może dziać się hejt, jest jakimś takim elementem napędzającym sytuację?
2: Tak, myślę, że zwrócenie na siebie uwagi jest jednym z głównych czynników hejtera, ponieważ jeżeli to się dzieje w szkole, to reszta uczniów wie, kto jest osobą hejtowaną i kto hejtuje. W internecie działa to troszeczkę inaczej, ponieważ tam jest efekt zasłony dymnej, że...
1: Co to znaczy?
2: Znaczy to tyle, że hejter myśli, że jest anonimowy, ponieważ nie widzimy jego imienia, nazwiska, zdjęcia. Więc czuję się tam troszeczkę pewniej. My jako społeczeństwo lubimy iść za grupą. Rzadko wychodzimy przed szereg, dlatego też jeżeli jedna osoba zacznie hejtować kogoś, inna osoba postanowi też to robić, ponieważ ta jedna to robi, w bardzo szybkim tempie stanie się tak, że bardzo duża część społeczeństwa będzie naciskała na tą jedną osobę.
1: Czyli taki efekt lawiny się robi.
2: Tak.
1: A da się go odwrócić?
2: Myślę, że tak, jeżeli ktoś wyjdzie właśnie przed ten szereg i uzna, że to nie jest właściwe, więc jest bardzo duża szansa na to, że efekt się odwróci po prostu i te osoby, które poszły za tą pierwszą, hejtując ofiarę, postanowią stanąć jednak za ofiarą.
1: Czyli co, namawiacie do tego, żeby myśleć, zastanawiać się nad tym, czy kogoś nie krzywdzimy, czyli co, myślenie i empatia chyba są bardzo istotne.
2: Tak jest.
1: Spotykacie się z psychologami, to jest część waszego projektu. Jak takie spotkania wyglądają?
2: W głównym zamiarze było to, aby pomogli nam przygotować warsztaty. My przyszliśmy ze swoimi pomysłami, psycholodzy przyszli ze swoimi, udało nam się stworzyć konspekt zajęć. Tak, rozmawialiśmy też o tym, jak ten hejt wygląda. Doszliśmy jednak do takiego wniosku, że mamy bardzo podobną definicję hejtu, tak naprawdę jednolitą, że jest to ta mowa nienawiści, że dotyka ona różne grupy wiekowe w dany sposób, ponieważ wiadomo, że osoby w klasach 1-3 będą hejtowane za co innego niż my jako licealiści, czy też osoby dorosłe. Także jednak hejt i ta definicja jego, że to jest namowa nienawiści, jest jak najbardziej stosowna.
1: Organizujecie też taty dla swoich młodszych kolegów i koleżanek, między innymi w Jeleniogórskiej Szkole Podstawowej numer 6. Jak dzieci reagują na takie spotkanie z wami?
2: Nie spodziewaliśmy się aż tak pozytywnego odbioru. Jednak są to tak naprawdę nasi rówieśnicy. Prowadzimy te warsztaty w klasach od 4 do 8. Jeszcze one trwają. Jednakże baliśmy się trochę, że z uwagi na to, że jesteśmy od nich niewiele starsi, nie będą brali na poważnie tego tematu. Jednakże dzieci, młodzież też biorą bardzo chętnie udział w warsztatach. Warsztaty są przygotowane na różne grupy wiekowe. Dosyć płynnie wybieramy te formy, które chcemy, jak chcemy poprowadzić warsztaty. Mamy parę pomysłów, jak one mają wyglądać i po prostu wybieramy. Jest to dosyć pozytywny odbiór, biorą

0: aktywnie w nich udział. Więc myślę, że są okej.
1: Okay. Mhm.
0: Wygląda to w ten sposób, że kiedy my im zadajemy pytania związane z hejtem, z emocjami, to dzieci bardzo często same się otwierają i same nam mówią o tym, że doświadczały hejtu albo o sytuacjach, które widziały.
1: Mhm. Co to za sytuacje?
0: Dzieci często wspominają, jednak dzieci są bardziej otwarte niż młodzież już, że inne osoby je krytykowały dlatego, że nie mają nowych ubrań, dlatego, że są tymi cichszymi osobami, że nie lubią po prostu wychodzić przed szereg. Nie możemy powiedzieć, że są to drobnostki, ponieważ nie są to. Są one dla nich ważne, tak? Dla każdego jest ważne coś innego i myślę, że każda próba krytyki jest błędna. Właśnie tutaj nam się pojawia konstruktywna krytyka, czyli to, w jaki sposób wyrazić swoją opinię, nie krzywdząc drugiej osoby. Pojawia nam się tutaj słowo ale. Wygląda to w ten sposób, że wszystko, co powiem przed słowem ale, znika, ponieważ skupiamy się podświadomie tylko na tej drugiej części zdania. Czyli jeżeli powiem komuś, że słuchaj, masz bardzo ładne włosy, ale gdybyś je ścięła, pofarbowała, to jednakże skupiamy się tylko na tym, że
1: czyli
0: trzeba je ściąć.
1: Już nie ma znaczenia.
0: Tak, że trzeba je ściąć i pofarbować, a to, że są ładne, to już zapominamy o tym.
1: Z jednej strony walczycie, tłumaczycie i próbujecie wskazywać problem, a z drugiej strony bardzo dużo młodych osób jednak będąc, przebywając na co dzień w internecie, mając swoich idoli, no dostaje zupełnie inne przykłady.
0: Naszą motywacją jest to, że nawet jeżeli nie zmienimy całego społeczeństwa, to zmienimy może 3-4 osoby chociaż, więc jest to te 3-4 osoby więcej, które są świadome tego problemu, niż jeżeli miałoby ich nie być.
1: My unosimy się nad hejtem, też zapraszam bardzo serdecznie na Instagrama, na Facebooka i jeszcze gdzie was możemy znaleźć?
0: Na TikToku.
1: I na TikToku. Planujecie także przygotować konferencję.
0: Skierowana ona będzie do uczniów szkół średnich. Planów takich ścisłych nie mamy, ponieważ ona ma być dopiero na maj, więc mamy jeszcze trochę czasu. Ma być ona przygotowana razem z MSWiA Jeleniogórskim, właśnie z tamtejszymi psychologami. Jeszcze nie mogę zdradzić większych szczegółów, jednakże w naszych oczach będzie ona raczej, myślę, że okej.
1: Okay. Czyli projekt jest, na razie planujecie. A, jeszcze zapomniałem o jedną fajną rzecz zapytać, bo cała akcja, cały wasz projekt Unosimy się nad hejtem jest też finansowany z kasy, którą same pozyskujecie. Jak to wygląda? Bo porobiłyście koszulki, wiem też, że chyba są plakaty, ulotki.
2: Na tym polega też projekt, żeby trochę się namęczyć. Za nami już masa spotkań, siedziba firm, gdzie po prostu spotykaliśmy się z naprawdę różnym odbiorem tego, jak ludzie chcieli nas wspierać. Spotkamy się raczej z dobrym odbiorem.
1: Trzymam kciuki za powodzenie projektu. Dzisiaj państwa i moim gościem były Weronika Dziedzina i Ania Słaboń, uczennice drugiego ELO imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, a także autorki projektu Unosimy się nad hejtem. Dziękuję wam bardzo serdecznie.
0: Dziękujemy.
2: Dzięki.
1: A ja zapraszam na kolejne magazyny lokalne. Błażej Stachewicz, SK2. Do usłyszenia.
3: Magazyn lokalny.
4: Błażej Stachewicz, zapraszam na magazyn lokalny. To pierwsze takie spotkanie w Jeleniej Górze, kolejne w naszym województwie. Dolnośląscy liderzy biznesu zawitali do stolicy Karkonoszy. To okazja, aby dowiedzieć się więcej o funduszach europejskich i sposobach zdobywania pieniędzy na rozwój i inwestowanie w biznes. Dla dużych, średnich, ale też dla małych przedsiębiorców. Podczas konferencji w Pałacu Sobieszów spotkało się blisko 250 przedsiębiorców oraz regionalne instytucje, takie jak Dolnośląski Fundusz Rozwoju, Województwo Urząd Pracy czy Krajowa Administracja Skarbowa. Było o pieniądzach, było także o tym, jak je pozyskiwać, ale nie tylko. Mówi Cezary Przybylski, wiceprzewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego.
5: To jest cykl spotkań. Tych spotkań było planowanych 10. W sumie będzie 11. To nie tylko Wrocław, ale również Legnica, Jelenia Góra, Wałbrzych. Ale w związku z tym ogromnym zainteresowaniem te spotkania odbędą się również w miastach powiatowych. Traktujemy to jako spotkanie nie tylko informacyjne, ale taka ogromna wymiana wspólnych

0: swoich doświadczeń i oczekiwań. W tych spotkaniach uczestniczą przede wszystkim przedsiębiorcy, eksperci, samorządowcy, ale również instytucje otoczenia biznesu. Założenie jest takie, że te ogromne środki, które udało się wynegocjować w tym okresie programowania, żeby one były jak najszybciej zaabsorbowane, wydatkowane i rozliczone. Głównym celem jest to, żebyśmy utrzymali to tempo rozwoju województwa dolnośląskiego, jakie w tej chwili jest. Jesteśmy ewidentnym liderem nie tylko w Polsce, ale ważnym, dynamicznie rozwijającym się regionem w Unii Europejskiej. Ale to również też miejsce, w którym, które cieszy się ogromną popularnością, bo poprzednie spotkania, które były we Wrocławiu, to jest od 200 do 300 osób uczestniczących. Podobnie jest w Jeleniej Górze, czy w Sobieszowie, gdzie jesteśmy, czyli zainteresowanie naprawdę jest ogromne. Ale też uważnie wsłuchujemy się w to, co mówią przedsiębiorcy, po to, żeby ułatwić komunikację przede wszystkim też z rządzącymi, nie tylko z samorządami, bo ona jest na terenie Dolnego Śląska. Udało się zbudować ten złoty trójkąt, samorząd, biznes i nauka, i to oczywiście czwarta noga, to jest kwestia związana z trzecim sektorem, ale też ten sukces nie jest możliwy, jeżeli nie ma współpracy z rządem. I to na terenie Dolnego Śląska dobrze funkcjonuje. Chcemy, żeby to tak pozostało.
1: A o co najczęściej pytają przedsiębiorcy na takich spotkaniach jak to?
0: Przede wszystkim pytają o możliwości sfinansowania części swoich zadań, a więc te nowe pomysły, dofinansowanie różnego rodzaju nowych projektów. To również wsparcie start-upów. No, sytuację mamy dosyć trudną, bo to jest wyjście i z COVID-u, i ta sytuacja, która jest na wschodniej naszej granicy, a wraz z agresją Rosji i wojna w Ukrainie. No, siłą rzeczy odbijają się też na całej gospodarce światowej. No, wiemy, że Komisja Europejska też prowadzi politykę, która powoduje, że część środków siłą rzeczy będzie przesunięte nie tylko w Polsce, ale również w krajach Unii Europejskiej na obronność. I tutaj też jest to pole do popisu, bo to nie tylko przecież te duże, potężne firmy, ale również mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mają to swoje pole do popisu, bo niejednokrotnie te fantastyczne projekty, wręcz rewolucyjne, powstają właśnie w tych stosunkowo niewielkich firmach, ale będących ewidentnym światowym liderem.
1: Dzisiaj Jelenia Góra, kolejne spotkania są już...
0: Było już w Wałbrzychu, dwa spotkania we Wrocławiu, Świdnica i kilka jeszcze innych miast. Chodzi nam o to też, żeby zejść jak najniżej, żeby nie

spotkania we Wrocławiu, Świdnica i kilka jeszcze innych miast. Chodzi nam o to też, żeby zejść jak najniżej, żeby nie

0: dotacji, różnego rodzaju pożyczek czy jakichś poręczeń. To spowodowało, że chciałbym dowiedzieć się bezpośrednio, z czego mógłbym skorzystać, co tutaj będzie dla mnie ciekawego, a myślę o tym, żeby rozbudować firmę, żeby pozyskać różnego rodzaju nowe maszyny do druku, więc no, dla mnie to spotkanie jest idealną opcją dowiedzenia się o możliwościach, poznania osoby, a nie tylko infolinia lub tego typu rzeczy, więc to tyle, myślę.
1: Infolinie to chyba zmora dzisiejszych czasów, wszystkie roboty po drugiej stronie, a tutaj żywi ludzie i żywe odpowiedzi.
0: Dokładnie tak, można porozmawiać z osobami, które udzielają tego wsparcia, które mają bardzo dużą wiedzę na ten temat i nie są to tylko firmy z Jeleniej Góry, jak Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, którą znam, ale również Dolnośląski Fundusz Gospodarczy, czy DFR, czy właśnie Dolnośląski Fundusz Rozwoju. Mam nadzieję pozyskać tutaj sporo wiedzy na tematy potrzebne mojej firmie.
1: Jeszcze na koniec chciałem zapytać o jedną rzecz. Czy już wcześniej korzystał Pan z jakichś form wsparcia dla Pana firmy?
0: No właśnie nie. Jeszcze nie korzystałem, tym bardziej jestem bardzo ciekaw, wcześniej jakoś radziłem sobie sam, natomiast wiem, że warto, sporo znajomych poleca korzystanie ze wsparcia, ponieważ no, można się rozwinąć.
1: To miejsce, w którym można pozyskać informacje i bardzo istotna impreza dla regionu, mówi Hubert Papaj, prezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Jeleniej Górze.
2: Jest to cykl spotkań organizowanych przez Dolnośląski Fundusz Rozwoju, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i wielu partnerów. Podczas tej konferencji prezentujemy przedsiębiorcom różnego rodzaju formy wsparcia, pomocy w rozwijaniu ich firm. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Krajowa Administracja Skarbowa, wiele podmiotów Agencji Rozwoju pokazuje, podpowiada przedsiębiorcom, skąd i w jaki sposób czerpać środki, aby dalej firmy się rozwijały. Stanowiska i stoiska, które tutaj są zorganizowane, służą też bezpośrednim rozmowom. A w konferencji w dzisiejszym dniu bierze udział ponad 250 przedstawicieli biznesu, co pokazuje, jak ważne i potrzebne są to spotkania. Spotkania, które są organizowane już od ponad miesiąca. Ta konferencja zawitała do Jeleniej Góry, ale jestem przekonany, że sukces tej konferencji, liczba uczestników, pytania, które mam nadzieję będą padały na sali, będą też przyczynkiem do tego, aby tego typu spotkania organizować cyklicznie, aby jak najszybciej, najbardziej w sposób bezpośredni tą ważną informację dla przedsiębiorców im przekazywać z ust do ust.
1: I jakie z tych informacji są najważniejsze? Gdzie zdobyć pieniądze? Gdzie te pieniądze mogą się pojawić? Być może nawiązywanie kontaktów?
2: Wszystko jest bardzo ważne. Oczywiście my tutaj prezentujemy wsparcie finansowe, organizacyjne. Będziemy przedstawiać różnego rodzaju możliwości pożyczkowe i dotacyjne przy rozwijaniu przedsiębiorstw, przy podwyższaniu kwalifikacji zawodowych pracowników, przy zdobywaniu nowych kompetencji, przy pomocy też firmom poszkodowanym w wyniku powodzi. To jest działalność, którą Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego prowadzi. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy koncentruje się na kwestiach związanych z pracownikami, z podwyższaniem kwalifikacji. Krajowa Administracja Skarbowa będzie mówiła o kwestiach w systemie podatkowym, Dolnośląski Fundusz Rozwoju, Agencja Rozwoju Przemysłu. To są wszystko, wszyscy jesteśmy tutaj po to, aby przedsiębiorca w jednym miejscu dostał skonkretyzowaną, szczegółową, zwartą informację, gdzie może ubiegać się o środki finansowe, w jakiej formule i żeby złożył odpowiednie formularze, wnioski, a my pomożemy, żeby ta cała procedura sprawnie przebiegła. To jest pierwsza edycja w Jeleniej Górze tego typu spotkań, ale patrząc na dzisiejsze zainteresowanie, na frekwencję i też na zgłaszane potrzeby ze strony przedsiębiorców, uważam, że tego typu spotkania w tej lub zbliżonej formule powinny odbywać się może nawet cyklicznie, tak aby ten przedsiębiorca, który często prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą albo ma dosłownie 7-10 pracowników, aby tutaj, szanując swój czas, mógł spotkać się i uzyskać wszystkie potrzebne informacje do rozwoju firmy.
1: A chciałem jeszcze zapytać, o czym rozmawia się w kuluarach podczas takich spotkań?
2: W kuluarach rozmawia się oczywiście o sytuacji globalnej, o tej wojnie celnej, która toczy się teraz w świecie, o tych szybkich zmianach i każdy przedsiębiorca, każdy samorządowy zastanawia się, w jakim kierunku ten świat zmierza i czy jesteśmy na dobrej drodze, bo jak widzimy, dynamiczne zmiany nie służą rozwijaniu biznesu, nie służą spokojowi, a pragnę przypomnieć, że my cały czas, jako Polska, też jesteśmy w strefie nadgranicznej, w strefie prowadzonej wojny. Wojny o ogromnej skali i też obawiamy się o nasze bezpieczeństwo. To wszystko są tematy, które też przebijają się w rozmowach szkół barowych.

0: Tylko pieniądze, czy też na przykład uspokajanie troszeczkę przedsiębiorców w kontekście tej sytuacji, o której pan powiedział?
1: Oczywiście my ich uspokajamy i pokazujemy, że to też jest czas, żeby intensyfikować swoje działania, pozyskiwać środki zewnętrzne, rozwijać swój biznes, a przede wszystkim szukać też nowych rynków zbytu, bo ta wojna celna, te wszystkie zmiany na świecie pokazują, że nie można się wiązać z jednym kooperantem. Trzeba mieć szeroki wachlarz usług, dywersyfikować swoich dostawców i być przygotowanym na każdą sytuację. Oto też dzisiaj jesteśmy, aby tym przedsiębiorcom powiedzieć, że na nas jak zawsze mogą liczyć.
2: Chcemy być jak najbliżej przedsiębiorców, mówi przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Jerzy Pokój.
3: Dla przedsiębiorców niektóre rozwiązania, które my proponujemy, na pewno są przydatne i na pewno można z nich skorzystać i one są dla nich dostępne. Dlatego nie robimy tego centralnie i ściągamy tysiące, tylko jeździmy po subregionach, żeby dotrzeć do każdego, kto ma ochotę, bo nikogo nie zmuszamy, kto potrzebuje, to mu pomagamy. Prosta sprawa. Różne zakręty w gospodarce są, a teraz są coraz trudniejsze, a myślę, że po tym, co się wydarza na arenie świata, będą jeszcze większe, więc trzeba się w pewnym stopniu zabezpieczać, bo biznes to jest pulsująca firma, a nie firma, która jest ustabilizowana. Nie ma takich firm. Wszystkie pulsują i patrzą, jakie przyniosą wyniki. Jesteśmy po COVID-ach, jesteśmy po wielu innych rzeczach i wiemy, jak łatwo i jak szybko jest po prostu pogubić się w firmach. No, chociażby Państwo widzicie, składka zdrowotna jest uchwalona, dalej się toczy, jedni chcą, drudzy nie chcą, ale biznes wie jedno, że te udogodnienia, które będą, pomagają rozwojowi firmy, a nie szukania pieniędzy tylko dla siebie. To nie jest tak, proszę Państwa. Wszystkie ulgi, jakie będą dla biznesu, wszystka pomoc, jaka pójdzie do biznesu, to lepsze życie każdego z nas.
0: Jeszcze chciałem zapytać o świadomość przedsiębiorców. Czy oni wiedzą, gdzie szukać pomocy, gdzie szukać wsparcia, czy właśnie takie spotkania, jak to dzisiejsze, są jednak niezbędne?
3: Powiem tak, jak nie wiedzą, to po to jesteśmy tu dzisiaj, żeby się dowiedzieli. Innej drogi nie ma.
2: Spotkania to nie tylko prelekcje, ale też stoiska dolnośląskich instytucji. Pośród nich można było też odnaleźć skarbówkę, mówi Beata Cichocka z Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze.
0: Co można znaleźć na Państwa stoisku i jakie informacje można uzyskać?
4: Przede wszystkim chcemy zachęcić przedsiębiorców do tego, żeby kontaktowali się z Urzędem Skarbowym w sposób elektroniczny. Jest to jednak najszybsza, najlepsza forma takiego kontaktu. Usługi, które w tej chwili proponuje e-Urząd Skarbowy, rozszerzają się. Mamy możliwość sprawdzenia swojego statusu jako przedsiębiorcy. Mamy możliwość poprzez dostęp do e-Urzędu Skarbowego zobaczyć podgląd swojej historii, złożonych deklaracji, rozliczeń. Możemy sprawdzić, czy nie zalegamy podatka.
2: A więcej informacji na temat dolnośląskich liderów biznesu możecie znaleźć na stronie projektu. Podsumujmy, to cykl 11 spotkań, które mają inspirować przedsiębiorców w dużych i małych firmach. To też okazja do wymiany doświadczeń z liderami i ekspertami z wielu różnych dziedzin działających w naszym regionie, na Dolnym Śląsku. Wydarzenie jest organizowane przez Wojewódzki Fundusz Rozwoju we współpracy z Urzędem Marszałkowskim, a udział jest całkowicie bezpłatny. W sumie w 2025 roku w 11 spotkaniach wzięło udział ponad 1000 uczestników z 10 miast województwa. A na koniec nie najlepsza wiadomość dla Jeleniogórzan. Basen na Sudeckiej będzie nieczynny w wakacje. Sanepid nakazał zamknięcie jeleniogórskiego kąpieliska. Chodzi o zły stan niesek. Jak szacuje zarządca obiektu, znowienie potrzeba kilkudziesięciu milionów złotych. Jeleniej Góry na razie na to nie stać, więc basen będzie w 2025 roku zamknięty. Nadzieja leży w KPO. Wniosek już został złożony, a miejskie kąpielisko zostanie otwarte najszybciej, jak tylko się da. Ale raczej nie w tym roku.

0: sprawa. Magazyn lokalny.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Błażej Stachewicz. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest wyjątkowa osoba, dziennikarz, twórca setek filmów, również ogromnego archiwum, które można obejrzeć w Jeleniogórskim Centrum Kultury, obecnie liczącego, wydaje mi się, że grubo ponad 600 filmów. Witam bardzo serdecznie, wraz ze mną jest Pan Zbigniew Dygdałowicz.
2: Witam bardzo.
1: Dzień dobry Panie Zbigniewie, bardzo serdecznie dziękuję, że poświęcił Pan chwilę czasu na odwiedziny w naszej redakcji, po to, żeby powspominać i też trochę jednym przypomnieć, drugim opowiedzieć, jak powstawały w ogóle media w Jeleniej Górze. Tutaj mam na myśli radio, mam na myśli telewizję, no ale musimy zacząć oczywiście od tych tradycyjnych, chyba najbardziej tradycyjnych mediów, czyli od gazety, czyli cofamy się do połowy ubiegłego wieku i od czego rozpoczynamy?
2: No myślę, że dla Jeleniej Góry takim pierwszym i dosyć znaczącym medium to były Nowiny Jeleniogórskie. Wtedy mało kto myślał o radiu lokalnym. Dla Jeleniej Góry takim pierwszym i dosyć znaczącym medium to były Nowiny Jeleniogórskie. Wtedy mało kto myślał o radiu lokalnym czy telewizji, w ogóle to było poza zasięgiem. Natomiast ten system komunikacji ze społeczeństwem to był przy pomocy prasy. Oczywiście była Gazeta Robotnicza, Słowo Polskie, wydawane przez Wrocław, no ale to były tylko wzmianki o terenie, nie wiem, powiatu jeleniogórskiego, czy Kotliny Jeleniogórskiej, czy innych regionów Dolnego Śląska, natomiast takich lokalnych mediów wtedy nie było. I pierwszym takim to był tygodnik, pierwszy tygodnik nasz tu jeleniogórski, to Nowiny Jeleniogórskie, które zaczęły wychodzić w 1958 roku po obchodach 850-lecia Jeleniej Góry. Był taki okres, kiedy obchodzono tą rocznicę, no i w wyniku tych wszystkich działań, między innymi tez jeleniogórskich, bo też były takie stworzone tezy jeleniogórskie.
1: Co to znaczy tez?
2: Tezy jeleniogórskie to była taka rzecz, że po odwilży w 1956 roku społeczność lokalna sama stworzyła program rozwoju Kotliny Jeleniogórskiej. I tam w tych tezach były zawarte pewnego rodzaju hasła. Dzisiaj to mówimy, że to jest strategia rozwoju. Wtedy były tezy jeleniogórskie, które mówiły o rozwoju kultury, o rozwoju regionu, o
1: czyli
2: rozwoju sportu.
1: Ogólny plan zagospodarowania.
2: Plan zagospodarowania.
1: Nie tylko,
2: tak,
1: nie tylko przestrzeni.
2: Ponieważ do 1956 roku nie było możliwe. Takiej oddolnej inicjatywy nie było. Wszystko było centralnie sterowane. Po 1956 roku tak zwana odwilż spowodowała to, że tutaj w Jeleniej Górze zaczęto się zastanawiać nad tym, jak lokalnie rozwinąć ten region, tym bardziej, że Jelenia Góra miała zawsze szczęście do ludzi. Oto w Jeleniej Górze był ten Związek Literatów Polskich. Tutaj było bardzo dużo osób z dziedziny kultury. Oni tutaj mieszkali, tworzyli. W związku z tym był materiał ludzki, który mógłby to robić. No i te Nowiny Jeleniogórskie, które powstały w 1958 roku, były takim chyba pierwszym medium kontaktu lokalnej społeczności z redakcją i z problemami, które tu się znajdowały. Nie trzeba było jechać do Wrocławia, nie trzeba było pisać do Wrocławia. Można to było wszystko tutaj na miejscu załatwić. I to była ta pierwsza, jakby pierwszy element lokalnych mediów. Tak myślę, że pierwsza
1: czyli
2: część.
1: Mediów, które skupiały się cały czas na życiu tego regionu, a nie mówiły o regionie w momencie, kiedy coś ciekawego akurat na powiedzmy tym poziomie wojewódzkim się wydarzyło.
2: Tak. Ja zachęcam do biblioteki cyfrowej, do Jelenigórskiej Biblioteki Cyfrowej, gdzie te egzemplarze nowin jeleniogórskich pierwszych są zdigitalizowane, można je zobaczyć i poczytać, o czym się tam pisało. Więc pisało się o sklepie, o ulicy, o ten dziurze na jakiejś tej ulicy, o walącym się domu i tak dalej. Wszystko, co było najbliższe ludziom.
1: Czyli te tematy się w sumie nie zmieniły.
2: Tak, one zawsze były bliskie człowiekowi. Człowiek żyje w jakimś środowisku i chce, żeby to środowisko było przyjazne. No i tak byśmy powiedzieli, że tym pierwszym elementem były nowiny jeleniogórskie od tego 58 roku.
1: Czyli ten przełom lat 50., 60.,
2: tak,
1: prasa, ale w naszym terenie pojawiły się radio i telewizja już takie bardziej lokalne i tutaj to jest połączone z utworzeniem województwa jeleniogórskiego, tak?
2: Jeszcze nie.
1: Aha.
2: Jeszcze nie. Lata 60. mówi się o takiej w Polsce małej stabilizacji.

0: zwykła bułka zawsze przez lata kosztowała 50 groszy, kostka masła 17,50 i tak dalej, butelka wódki, nie wiem tam ileś. Stałość w tych latach 60. W 70. mieliśmy oczywiście te wzmianki w prasie wydawanej przez Wrocławia Gazeta Robotnicza i Słowo Polskie, bo to były dwa takie dzienniki. Natomiast o drobnych sprawach nic nie pisał. O tych drobnych sprawach pisało się w Nowinach Jeleniogórskich. I kiedy w 75 roku powstało województwo, każde województwo chciało mieć własne media. Natomiast nie było możliwości wtedy, żeby w latach 70. utworzyć, nie wiem, studio radiowe czy studio telewizyjne. Ani nie było przepisów, ani nie było zgody nikogo z zewnątrz.
1: Ale chęci były już.
0: Chęci były, natomiast wtedy utworzono w Jeleniej Górze korespondentów lokalnych. I możemy powiedzieć, że kiedy powstało województwo jeleniogórskie, to korespondentem lokalnym z terenu, to wtedy już było województwo
1: jeleniogórskie
0: z tego terenu, był Leszek Zieliński. Natomiast korespondentem lokalnym telewizji Wrocław był Tomek Kędzia. Tomek Kędzia, znany chyba nam, że on bardzo barwnie opowiada, jak się dostał do, jako korespondent Telewizji Polskiej, do Jeleniej Góry. No i były te dwa ośrodki, radio, ale państwowe, i telewizja też państwowa.
1: I prasa lokalna.
0: I prasa lokalna, Nowiny Jeleniogórskie. No i to trwało jakiś tam czas, później były te lata 80. Dalej to tak trwało i przychodzą lata 90.
1: Czy końcówka lat 80.
0: Tak, 89-90 rok. I to jest chyba pierwszy punkt tego, że powstają lokalne media, ale tu te multimedialne.
1: Bo
0: gazeta funkcjonuje, a tu telewizja i radio, żeby powstała. Pierwszym medium takim prawdziwym, lokalnym, to była telewizja lokalna.
1: Jak się nazywało? To była nazwa własna, telewizja lokalna?
0: To myśmy mówili o tym, telewizja lokalna, a oczywiście to była telewizja Jelenia Góra. Telewizja Jelenia Góra. Dlaczego powstała i jak? Bo to jest ciekawa historia. No przecież, żeby nadawać program telewizyjny, to trzeba mieć
1: koncesję.
0: Wtedy nikt nie patrzył na koncesję. Na początku lat 90., kiedy nastąpiły te przemiany, kiedy chyba premier Bielecki powiedział, wszystko, co nie jest zabronione, jest dozwolone. W związku z tym nikt nie patrzył na przepisy, nikt nie patrzył na koncesję. Po prostu twórz to, co chcesz, abyś nie łamał prawa. A tu nie było żadnego prawa, które zabraniało, bo nikomu do głowy nie przyszło, że można coś takiego zrobić. I tu się cofnę do 77 roku. W 1977 roku była 70. rocznica rewolucji październikowej. Natomiast wcześniej rozważano możliwość, żeby ten program, bezpośrednią transmisję z Placu Czerwonego, retransmitować nie tylko w Związku Radzieckim wtedy, ale również w Jeleniej Górze. No, karkołomny pomysł. Do tego, jak to doszło, jak do tego doszło? Oto FAMPA, która produkowała maszyny papiernicze, miała po prostu środki dewizowe.

0: się wtedy nazywało po prostu dolary.
1: Dolary.
0: Dolary. I wymyślono taką rzecz. W Warszawie, przy pomocy oczywiście ambasadora Związku Radzieckiego, mówimy ciągle o tych starych czasach, wymyślono coś takiego, że w Warszawie będzie wystawa osiągnięć w dziedzinie właśnie tych nadajników, taka wystawa techniki radzieckiej, która pokazuje te satelity, przekaźniki i tak dalej. I między innymi tam był na tej wystawie nadajnik telewizyjny, który tam funkcjonował. Możemy sobie wyobrazić, że jeżeli Rosja, czy wtedy też Związek Radziecki, obejmował 11 stref czasowych, to jak nadawać program z Moskwy na Kamczatkę, czy gdzieś tam, czy do Władywostoku? I Rosjanie już wtedy mieli system satelitarny przekazywania sygnału telewizyjnego. Mhm. Oczywiście pewnie w granicach prawie techniki wojskowej, ale to robili. No i taki jeden z nadajników był na tej wystawie. I wymyślono, że jak się ta wystawa skończy, to ten nadajnik nie wróci do Związku Radzieckiego, tylko FAMPA po prostu go kupiła.
1: Aha, czyli nie przepadł.
0: Nie przepadł, tylko kupiła ten nadajnik i sprowadziła do Jeleniej Góry. No ale jak to Pawłowski mówił, to że kupiła, ale programu nie będzie nadawała FAMPA, nie? I usytuowanie tego nadajnika w Jeleniej Górze powierzono Wyższej Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej. Tam są fachowcy, tak. W związku z tym. I oni wtedy wybrali ulicę Zgorzelecką. Tam była taka spółdzielnia transportu wiejskiego, chyba z Bolesławca, to była taka filia. Dzisiaj tam jest obok stacja benzynowa, taka duża. No i chyba w tym budynku jest chyba radio lokalne też. Jest jakieś takie radio lokalne. No i tam uruchomiono ten nadajnik w 1977 roku, przez który jeleniogórzanie mogli oglądać bezpośrednią transmisję z Placu Ratuszowego tych obchodów 70. rocznicy.
1: Z Placu Czerwonego.
0: Tak. No to taka ciekawostka, no.
1: No z pewnością byli szczęśliwi, no. To. Czyli to była pierwsza transmisja tutaj w naszym terenie?
0: Tak, tak. Niepubliczna, znaczy, no powiedzmy niepubliczna. No bo nad nadajnikiem opiekę sprawowała jednostka wojskowa, a nie jakaś telewizja. No powiedzmy, że trochę z tym państwem to wojsko przecież jest państwowe czy takie narodowe, no ale była niezależna od telewizji i to tak po prostu zafunkcjonowało.
1: Wracamy po przerwie, wraz ze mną jest Zbigniew Dygdałowicz, a rozmawiamy o początkach telewizji i radia w Jeleniej Górze. Jesteśmy w okolicach lat 70. i przed chwilą dowiedzieliśmy się, jak wyglądała pierwsza transmisja odpalona w Jeleniej Górze.
0: Tak
1: jest. Placu Czerwonego.
0: To było właśnie związane z tym, że to była najważniejsza rzecz, która zdecydowała, że ten nadajnik funkcjonował. Bo nie można było znaleźć pretekstu, żeby to było. No i ta bezpośrednia transmisja z Placu Czerwonego.
1: Obchodów 70-lecia.
0: 70-lecia Wielkiej Rewolucji Październikowej 17 roku dała nam ten...
1: Czy tą iskierkę, która spowodowała, że umożliwiła istnienie.
0: Znaczy, że nikt tego nie zabronił. Może tak. Nikt po prostu tego nie zabronił. I to funkcjonowało przez ileś tam lat. Bardzo wiele osób, które są tutaj w rejonie, właśnie pochodziły ze wschodu. Bo tutaj ci ludzie po prostu byli emigrantami z ziem wschodnich.
1: Tak.
0: Znali rosyjski język, po prostu tamtą kulturę i pasowała im taka jedna telewizja.
1: A

0: bo powiedział pan o tej transmisji, a co jeszcze się pojawiało w odbiornikach Jeleniogórzan za sprawą tego odbiornika?
1: Przede wszystkim kultura wyższa. Mhm. Byłem zaskoczony. Jednak były to opery, były to teatry, były to duże imprezy. To, co szło w telewizji moskiewskiej. Mhm. Po prostu mieliśmy tutaj w Jeleniej Górze, w otoczeniu, program telewizji Moskwa.
0: Czyli rosyjskojęzyczne.
1: Tak, wszystko było rosyjskojęzyczne, ale się okazało, że bardzo wiele osób zna ten język, mhm, i sobie to oglądali. No i jest rok 89 czy 88, już dzisiaj nie pamiętam. No i trafia się nieszczęście w ten maszt, na którym jest antena, mhm, z której się nadaje ten program.
0: Na ulicy Zgorzeleckiej.
1: Tak, on chyba jeszcze dzisiaj stoi, można tam sobie zobaczyć. Uderzył piorun i zniszczył nadajnik mocy. Tak się trafiło, no nie? I w 88 roku ten nadajnik przestał funkcjonować. No ale wtedy nikt się tym nie przejmował, bo były te przemiany w Polsce, były te różnego rodzaju tarcia. Sprawy były ważniejsze. I później się okazało, że nadajnik jest zamknięty, zaplombowany, ale jest. Jest. Mhm. Nadajnik jest, tylko nie działa, nie działają.
0: Jest uszkodzony i...
1: I tu muszę się troszkę cofnąć do tego, jak ja się w tym wszystkim znalazłem. Bo też może trzeba... Dlaczego ja akurat się znalazłem? I to jest związane również z Tomkiem Kędzią, który był korespondent telewizji polskiej tutaj na województwo jeleniogórskie.
0: Bo Jeleniogóry, materiały do Wrocławia.
1: Do Wrocławia, tworzył lepsze materiały do Warszawy i tak dalej. Tak się jakoś złożyło, że... miałem taką potrzebę, żeby zrobić taki tą relację z obchodów z kolei takiego dużego przedsięwzięcia w Lubomierzu.
0: Ale przepraszam, że przerwę. Pan wtedy pracował jako dziennikarz.
1: Nie,
0: czy właśnie
1: absolutnie.
0: Dlaczego? Skąd ta potrzeba?
1: No więc właśnie. Ponieważ w Lubomierzu były obchody chyba, żebym nie skłamał, 40-lecia, obchody 47, 77 czy 50-lecia powstania szkoły średniej, te liceum pedagogicznego, znanego w Lubomierzu, mhm, liceum pedagogicznego, ponieważ ja stamtąd pochodzę, w związku z tym emocjonalnie mi zależało, żeby to może w telewizji pokazać. A żadnym dziennikarzem nie byłem. No to wtedy zacząłem szukać Tomka Kędzi.
0: Czyli wiedziałem,
1: że wiem, on jest tym korespondentem lokalnym, w związku z tym ja go namówię do tego, żebyśmy to zrobili.
0: Czy chciał pan sprzedać temat?
1: Nie jako dziennikarz.
0: Oczywiście.
1: No więc chcę zrobić ten materiał, poszukuję Tomka, znajduję go i udaje mi się go przekonać, żebyśmy tam pojechali. Oczywiście wtedy nie było kamery elektronicznej. Była kamera na taśmę 16 mm.
0: Czy analogowy sprzęt?
1: Tak jak film się robi. Mhm. Do tego był magnetofon Ucher.
0: A narzędziem medycyjnym były nożyczki.
1: Tak, tak. I tu trzeba było oddzielnie głos, oddzielnie obraz, później to wszystko łączyć. Ja się z tym w ogóle wtedy nie identyfikowałem, bo to gdzie indziej się robiło. Tu chodziło, żeby tylko nagrać materiał. Więc nagraliśmy ten materiał. Dosyć fajny. Bardzo fajnie wyszedł. Później jeszcze raz go powtórzyliśmy. I później jakoś się tak zdarzyło, że zacząłem z Tomkiem jeździć na wywiady w terenie. Okazało się, że on nie bardzo lubi trzymać kamerę, natomiast jako dziennikarz prowadzący, wyszukujący temat był dobry. I tak się utarło, że myśmy przez tych kilka lat jeździli razem.

0: nie na wszystkie.
1: Czyli przepraszam, pan Kędzia miał okazję, żeby przestać być reporterem, a zacząć być dziennikarzem, a pan mógł zostać dziennikarzem.
0: Tak, a on musiał wtedy trzymać kamerę i trzymać mikrofon. To jest trochę trudne.
1: Jest to dość niewygodna forma
0: w tamtych czasach.
1: W dzisiejszej też no, ja nie przepadam.
0: No ale można tu przypiąć, nie mieć kabelka.
1: To prawda, już nawet jeżeli się nagrywa na aparat cyfrowy, to jednak jest to niewygodne.
0: No i jesteśmy teraz, robimy te różnego rodzaju.
1: Czyli zaczynacie razem jeździć po regionie, on znajduje tematy, a pan uczy się fachu tutaj operatora kamery.
0: Tak. No i takim elementem dosyć znaczącym była taka sytuacja, kiedy pewnego razu Tomek przychodzi i mówi: słuchaj, no, ale teraz będziesz przez 2 tygodnie sam. A my: jak to sam? A no, bo ja taką wycieczkę sobie załatwiłem na Syberię. No sobie załatwiłem wycieczkę taką fajną gdzieś tam na Syberię. W związku z tym powiedziałem w telewizji, że mam zastępcę i ty będziesz przez 2 tygodnie sam to robił.
1: Czyli stał się pan korespondentem do Wrocławia.
0: Ale nagłym, nieoczekiwanym
1: i przerażonym zapewne.
0: Sam? No ale i tych parę lat robiliśmy razem. No i w ten sposób wyszło, że on sobie pojechał, a ja przez 2 tygodnie musiałem sam po prostu to wszystko robić. No to jest taka jakaś szkoła przetrwania.
1: No pewnie.
0: No i to zrobię. I kiedy przyszedł rok 90. I tak jak się mówi, że można robić wszystko. Wszystko, co nie jest zabronione, jest dozwolone. To wtedy zaświtała mi myśl, że oto w Jeleniej Górze mamy nadajnik telewizyjny. Wprawdzie zepsuty, ale jest.
1: Który od nastu lat jest. Czeka na Zgorzelecki.
0: Tym bardziej, że ja kończyłem techników radiowo-telewizyjne i politechnikę. Ja się po prostu czułem dobrze w tej części technicznej również. W związku z tym nie bałem się tej części technicznej. I wtedy zacząłem męczyć Tomka. Tomek, razem dalej, to zróbmy sobie lokalną telewizję w Jeleniej Górze. On trochę był przerażony tą częścią techniczną, bo akurat nie był taki. A my: ty się to o to nie martw, ja się będę o to martwił. I zaczęliśmy starania o zdobycie tego nadajnika. No ale jak go zdobyć?
1: On należał do wojska.
0: To? Należał do wojska.
1: Czy do
0: się okazało się, że nie do wojska, a do FAMP-y. Dalej był właścicielem, tak. Tylko był, nie wiem, wydzierżawiony, oddany czy coś. No ale żebyśmy ten nadajnik przejęli. No ale jak? Ja i ty? I wtedy stworzyliśmy Stowarzyszenie Telewizyjne Test.
1: Czyli jakiś podmiot.
0: Tak, podmiot zarejestrowany w sądzie. Mieliśmy już, powiedzmy, osobowość prawną, która mogła takie rzeczy robić. I na podstawie tego stowarzyszenia i tej osobowości prawnej przejęliśmy ten nadajnik. Się okazało, że nie od wojska, tylko od FAMP-y jeszcze. Po drodze bardzo nam pomógł ówczesny prezydent Jeleniej Góry Jerzy Piekarski. Napisaliśmy takie pismo.
1: W jaki sposób? Bo potrzebowaliśmy.
0: No więc już mówię. Przyjdziemy do FAMP-y i powiemy: no dajcie nam nadajnik. Albo do wojska: no to oddajcie nam nadajnik. Ale dlaczego, po co, jak? Poszedłem do prezydenta Piekarskiego i poprosiłem, żeby on w imieniu urzędu napisał pismo do jednostki wojskowej z prośbą o przekazanie nadajnika stowarzyszeniu
1: telewizyjnemu.
0: Test. Nie osobie prywatnej, tylko stowarzyszeniu telewizyjnemu test.
1: Dlaczego test akurat? Czy chodziło o to, że testujecie, czy się uda? Czy coś, czy to był skrót od czegoś?
0: Nazwę trzeba będzie Tomka zapytać, skąd ta. Być może to było testowanie.
1: Rozumiem. Tego. Czyli przychodzicie do wojska już
0: z pismem od prezydenta
1: ze wsparciem
0: Jeleniej Góry, na co

0: Wojsko nam odpisuje, że oni nie są właścicielem, a właścicielem jest FAMPA. W związku z tym drugie pismo do FAMPY i w ten sposób otrzymujemy nadajnik. Otrzymujemy ten nadajnik i...
1: Czyli dwóch młodych gości tak naprawdę.
0: Tak,
1: dziennikarz
0: tak.
1: I początkujący adept sztuki dziennikarskiej.
0: I próbujemy zdobyć nadajnik telewizyjny dla Jeleniej Góry, który wcześniej nadawał program na Jelenią Górę.
1: Tak, rozsiewczy z Rosji.
0: Na kanale 10. Bo to był wtedy kanał 10. No i otrzymujemy ten nadajnik, otrzymujemy dostęp do tego pomieszczenia. Ono było może jeszcze pół razy większe niż to.
1: Czyli na ulicy Zgorzeleckiej pomieszczenie przy nadajniku.
0: Tak, jedno pomieszczenie, tak.
1: Ten nadajnik nie był uszkodzony po tym uderzeniu?
0: Właśnie był, dlatego nie nadawał. Natomiast przy przekazywaniu tego nadajnika nam był spis, co tam się znajduje. Więc nadajnik, no i cała skrzynia części zapasowych, oczywiście tych radzieckich, starych. I dzięki tym częściom naprawiliśmy ten nadajnik. Bo gdyby ich nie było, to

0: 1990 roku, godzina 17. To było chyba zupełne szaleństwo, ponieważ nie było ramówki. Nie było schematu.
1: Czyli wolna jazda.
0: Myśmy po prostu, oczywiście ja wcześniej przy pomocy magnetowidu, jeszcze sprawdzałem ten nadajnik, koledzy w domach odbierali ten program, czy jest dobry, czy zły. Kamery były, bo myśmy już mieli kamery, w systemie PAL telewizyjnym. Natomiast Rosjanie mieli system SECAM. Tak się zastanawiam, czy to będzie, jak to będzie funkcjonowało. No ale się okazało, że dobrze jest, że można nadawać i nadawaliśmy to. No i zaczęliśmy nadawać ten program, a ten pierwszy program polegał na, no, na przywitaniu się z jakimś tam...
1: Witamy Państwa po raz pierwszy.
0: Jacyś widzowie, tam ktoś tam po drugiej stronie być może jest, no nie? Garstka, nieduża, ale jest. Więc ogólnie, że robimy program, że będzie tak, że zapraszamy wszystkich do współpracy. Tu chodziło o to, żeby było takie pospolite ruszenie. Kto chce, niech przyjdzie i znajdzie sobie w tej redakcji miejsce.
1: Tu mówi pan o tej prośbie, aby współtworzyć lokalną telewizję.
0: Oczywiście myśmy
1: kto
0: jeszcze...
1: Kto się zgłaszał?
0: Myśmy jeszcze wcześniej w Miejskim Ośrodku Kultury robili taki kurs operatorów kamery, bo to była nowość.
1: Jasne.
0: No i tam część tych młodych ludzi przychodziła ze szkół. I po tej pierwszej audycji też się zgłosiło dosyć dużo osób. To jeszcze opowiem, jak wyglądał ten pierwszy program. Ale chodzi mi o wyposażenie samego pomieszczenia. Stare fotele.
1: Mówimy o studio.
0: Tak, to się nazywało dumnie studio. Stare telewizory, magnetowid jakiś, kamera starego typu.
1: Nożyczki.
0: Nie, wszystko szło na żywo.
1: Czyli, faktycznie, bez edycji, bez cięć,
0: tak,
1: tylko...
0: Tak, to wszystko szło na żywo. I po drugiej stronie, ja pamiętam, bo ja akurat byłem realizatorem, za mną chyba 12 osób, tych młodych ludzi, którzy wypełniali szczelnie to studio, a w kamerze był tylko Tomek Kędzia.
1: Czyli on pełnił funkcję prezentera?
0: Tak, on prezentera. I to było tak. I robiliśmy to też tak, bo to nie w pierwszym programie. W pierwszym programie było tylko kamera, przekaz. Szkoda, że nie mam tego zdokumentowanego, ale tak to
1: czyli
0: wyglądało.
1: Jeszcze tak, żebyśmy się zatrzymali przy tym. Czyli ta pierwsze pojawienie się telewizji i was, pana Kędzi, na ekranach Jeleniogórzan. Co tam się pojawiło? To było zaproszenie do współpracy.
0: Tak.
1: Informacja, że jesteście, że można się przyłączyć.
0: Tak.
1: I co dalej się działo?
0: I że będziemy mówić o sprawach lokalnych. Nas nie interesuje Wrocław, Warszawa i świat.
1: No po to jesteście, że...
0: Bo Telewizja Polska będzie to robić. Natomiast my będziemy mówili o tym, co jest na sąsiedniej ulicy, co jest w szkole, co jest w zakładzie.
1: Czyli
0: i
1: dołączacie
0: tak dalej.
1: Dołączacie do Nowin Jeleniogórskich jako kolejne medium lokalne.
0: Tak. Nowiny w słowie, a my w obrazie. I tak to wyglądało. I teraz nadaliśmy pierwszy program. 2 maja. Co dalej? Bo to niełatwo, łatwo zrobić pierwszy, tylko mieć jakąś perspektywę tego działania.
1: Jak planowaliście właśnie ten swój cykl wydawniczy? Czy to było co tydzień, codziennie? To jaki był pomysł?
0: No myślę, że z dzisiejszego punktu widzenia to jest szaleństwo.
1: Czyli wolna Amerykanka.
0: Pierwsze programy robiliśmy chyba co drugi dzień. Na żywca. Jak leci?
1: To jak taki dzień, jak taka produkcja? Braliście kamerę, szliście w teren i co?
0: Znaczy wyglądało to tak, że z Tomkiem jechaliśmy w teren, robiliśmy do Telewizji Polskiej.
1: Tak.
0: Przy okazji tego nagrywaliśmy jeszcze coś, co było tam na miejscu lokalne. Materiał wrocławski wysyłaliśmy do Wrocławia,

0: Natomiast lokalny o godzinie 17 na naszym na nadajniku lokalnym tu Telewizja Jelenia Góra.
1: Pamięta pan jakieś tematy, o czym mówiliście?
0: No, nawet mam zdokumentowane niektóre, to fajne są tematy. Ale to już o późniejszych audycjach, bo pierwsze to były takie raczej rozmowy z ludźmi. A to z prokuratorem, a to z wójtem, a to gdzieś tam z radnym.
1: Tak, czyli z radnym. Czyli zaczęliście od wywiadów i podejrzewam też jakaś forma białej, czyli coś czytaliście do kamery, jakieś newsy?
0: Tak. Znaczy, szczęściem naszym było to, że myśmy nie byli zieloni. Myśmy wiedzieli, jak się robi, bo też nas w telewizji przymuszali do niektórych działań. Mhm. Masz 1,5 minuty, to już masz bardzo dużo. Masz 40 sekund i musisz się w tym zmieścić. Tak. No to pewne zasady są. No i myśmy też to stosowali w tym naszym programie. I później stworzyła się taka forma, bo zaprosiliśmy wszystkich oraz zaprosiliśmy wszystkie instytucje kultury do tego.
1: Przepraszam jeszcze, bo tak będę trochę przerywał. Tak. Czy te pierwsze programy możemy nazwać dziennikami? Nie dziennikami, bo nie były codziennie, ale czy one miały formę dziennika? Czy one miały jakieś ramy? Czy po prostu, jeżeli na przykład był wywiad z prokuratorem, on trwał, nie wiem, 15 minut, 20 i to wytyczało ten czas, który widzowie spędzali z wami?
0: Myśmy, mając to doświadczenie telewizyjne, pilnowaliśmy, żeby się ten prokurator na przykład nie rozgadał.
1: No pewnie.
0: Bo to trzeba jednak jest czuwać nad tym.
1: To czasami
0: wszystkim.
1: Jest potrzeba, a
0: tak,
1: czasami
0: tak,
1: trzeba...
0: Tak, tak, tak. Pilnować. Natomiast wszystko było na hura.
1: Mhm. Czyli nie było jakichś takich założeń, ram.
0: Nie.
1: Gramy, nadajemy i trzymamy.
0: W dokumentacji filmowej jest taki kawałek tego programu lokalnego, gdzie Tomek sam mówi: proszę państwa, myśmy wprawdzie dzisiaj spóźnili się tam 12 minut, bo nie zdążyliśmy, no ale teraz już przekroczyliśmy czas ileś tam. Ale w związku z tym, że to jest nasza telewizja lokalna, to nic nas nie ogranicza. My możemy jeszcze i pół godziny nadawać, jeżeli będzie coś ciekawego. Ale to nie da się na dłuższą metę tak funkcjonować. Mhm. To trzeba w jakieś ramy wstawić i w związku z tym zaprosiliśmy te wszystkie instytucje kultury. Wtedy Wojewódzki Dom Kultury, Muzeum, Archiwum i tak dalej, żeby z nami współpracowali i stworzyliśmy 4 zespoły dziennikarskie.
1: Z tych młodych ludzi?
0: Którzy... Z tych młodych właśnie, którzy chcieli.
1: Aha.
0: Którzy chcieli.
1: A przepraszam jeszcze, zanim pójdziemy dalej. Jakie były pierwsze reakcje widzów? No bo na pewno mieliście jakiś respons, jakieś odpowiedzi. No nie. Ktoś poza tymi młodymi ludźmi, którzy przyszli.
0: Tak.
1: Co mówili wasi widzowie?
0: Wymowna była ulica.
1: Skarżelecka.
0: Nie, ulica Jeleniej Góry. Oto nagle...
1: rozumiem.
0: Oto nagle na ulicach pojawili się przechodnie niosący anteny na 10 kanał. Bo przecież wtedy odbierano program ze Śnieżnych Kotłów, ten pierwszy i drugi program telewizyjny, na
1: czyli
0: innych kanałach. Natomiast myśmy mieli 10 kanał, z drugiej strony nadawany i bardzo dużo osób nie miało anteny na ten program.
1: Czyli montowali drugą antenę.
0: Tak, i było widać na ulicach ludzi niosących tą antenę na 10 kanał. To było widać, że ludzie zaczynają sobie montować antenę, żeby odbierać ten lokalny program.
1: Czyli nikt nic nie musiał mówić, tylko wystarczyło...
0: Chyba poczta pantoflowa.
1: No to tak.
0: Proszę pamiętać, jeżeli wtedy mieliśmy w Polsce, czy w Jeleniej Górze, 2 programy telewizyjne, pierwszy i drugi, żadnych talerzy, żadnych satelitów,
1: no tak,
0: żadnego internetu, nic więcej. I nagle pojawia się 30% więcej, no bo to jednak...
1: No tak.
0: Możliwości, to wszyscy chcą mieć ten lokalny program. Także to tak funkcjonowało.
1: Rozbiliście bank?
0: No, my tam w ogóle na o pieniądzach nie rozmawiali.
1: A ty też nie o tym mówię, tylko jako idea, jako pomysł.
0: To okazało się, że jest to bardzo nośny temat programu lokalnego. Tym bardziej, że wcześniej był stan wojenny, później te lata 80. takie, no niby ta indywidualna działalność zaczęła się rozwijać, ale tu dopiero było widać, że można robić wszystko. No i był ten, jaki chyba był też zapał wśród ludzi, żeby to robić.
1: I potrzeba.
0: I chęć, żeby to oglądać. Tak to funkcjonowało.
1: Ja panu przerwałem w momencie, kiedy zaczęliście tworzyć ramy lokalnej telewizji, współpraca z lokalnymi jednostkami kultury. Na czym ta współpraca polega? No bo na początek te wspomniane wywiady.
0: To wywiady były jakby takie...
1: A przepraszam, i stworzenie tych zespołów, które...
0: Tak,
1: cztery
0: tak.
1: zespoły, które...
0: No więc z początku jest żywioł. Mhm. Nadajemy, co tylko nam się tam. Później się opamiętuje, powiedzmy, redakcja się opamiętuje, żeby to po prostu jednak tak nie funkcjonowało. Jakoś to trzeba...
1: sformalizować?
0: Ucywilizować niemalże, no nie?
1: No bo wy jak taka piracka stacja troszeczkę działaliście.
0: Tak, to wtedy ten początek taki był.
1: No albo radio studenckie, czy telewizja też.
0: No coś takiego.
1: Kojarzy.
0: I teraz zaczynamy tworzyć, więc... Stworzyły się takie cztery zespoły. Jeden zespół prowadził Heniu Szoka. Mhm. To z kamerą miał dosyć dużo do czynienia, bo prowadził amatorskie kluby filmowe. W związku z tym Heniu Szoka razem z Andrzejem, teraz takim dziennikarzem gazetowym. Nie pamiętam w tej chwili jego nazwiska. Był zespół stworzony z Józef Sukniewicz, później był Witek Dębowski, który prowadził to radio, i Grzesiu Pakulski. Grzesiu Pakulski kiedyś pracował w jednostce wojskowej i on jako pierwszy miał w ogóle kamerę w Jeleniej Górze. I oni tworzyli taki zespół i
1: Trzeba
0: było zrobić program. Zrobiliśmy w ten sposób, że w jednym tygodniu trzeba było zrobić program na piątek z powtórką w sobotę.
1: Rozumiem, czyli zaczynaliście pracę, teoretycznie mogliście zacząć od niedzieli.
0: Tak, tak.
1: I mieliście czas do piątku,
0: no
1: do godziny 17 mniej więcej.
0: Każdy z zespołów. Zespół Grzesia Pakulskiego, zespół Henia Szoki,
1: Józefa Sukniewicza,
0: tak,
1: i Wiktora.
0: No i Tomek i ja.
1: Tak.
0: Myśmy zawodowo robili i jeszcze dodatkowo to robiliśmy.
1: Czyli to były zespoły reporterskie, które ruszały w teren, czy to były... Jak to wyglądało?
0: To byli ci, którzy normalnie na co dzień pracowali w zakładzie pracy, a kończyli pracę i zaczynali swoją pracę amatorską, dziennikarską.
1: Aha.
0: Tak to wyglądało. Także studio funkcjonowało do czerwca, do końca czerwca, od maja do czerwca, na ulicy Zgorzeleckiej. Mhm. Oczywiście przy zgrywaniu tych materiałów, oczywiście przypomnę.
1: Cały czas mówimy o studiu telewizyjnym Test.
0: Znaczy Test.
1: Stowarzyszenie telewizyjne Test. A
0: oczywiście
1: jak się...
0: młodzi ludzie i to dosyć dużo osób było z technikum na ulicy Poznańskiej.
1: Ale wy mieliście jakąś nazwę? Bo mamy...
0: Ale później zrobiliśmy na Atari nazwę Telewizja Jelenia Góra. Z Jelonkiem i tak. To była nasza taka pierwsza. To nawet widać tam, jeżeli się w archiwaliach zerknie na pierwszy program telewizyjny, to on tam jest pokazany. Dużo osób było ze szkoły tej elektronicznej i oni tam już na komputerach coś tam wtedy robili. Oczywiście to było Commodore albo Atari starego typu, no ale to było. I to funkcjonowało do czerwca na ulicy Zgorzeleckiej. I tam już się zdarzyły takie jakby

0: ramy przyszłego programu, bo ciągle był to jednak taki trochę szaleńczy pomysł, że robimy telewizję. Tam wtedy zabłysło parę młodych osób, które dzisiaj zajmują dosyć wysokie stanowiska w Jeleniej Górze, ale też z nami zaczynały jako uczniowie szkół średnich. No i kończymy ten program, ponieważ wakacje się zaczynają, to kończymy ten program, a Tomek się jakby uparł, że zrobimy już prawdziwe studio w MZK. Zaczął się remont, dyrektor MZK wtedy Marek Woźniak jakby wyremontował te pomieszczenia, a myśmy z Tomkiem stworzyli czy zrobili taki kurs dziennikarski dla młodych ludzi, którzy będą w tej redakcji pracować w czasie wakacji. Ten kurs odbył się w Przesiece, w domu wczasowym chyba Bałtyk, to był dom wczasowy Urzędu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze. Udostępnił nam ten dom wczasowy wicewojewoda Pawłowski. Dostaliśmy ten, na 2 tygodnie ten dom bez opłat. No i obok jeszcze trzeba było mieć wyżywienie. No i było, nie wiem czy pamiętam, 20 chyba parę osób.
1: Zgłosiło się na ten
0: tak,
1: kurs.
0: Zgromadziliśmy tam różnego rodzaju sprzęt. No i przez te 2 tygodnie ci młodzi ludzie uczyli się.
1: I oni mieli stanowić tą redakcję wakacyjną.
0: Tak, tak, znaczy tą redakcję już później od września.
1: Tak.
0: Od września. No i o ten, no tam parę osób było takich, które trzeba było zmuszać, żeby się z czegoś nauczyć. Większość chciała się nauczyć. Jednym z nich był Przemysław Semczuk. W tej chwili piszą czy te książki takie
1: kryminalne
0: i tak dalej. Przewieźliśmy ten cały sprzęt, zainstalowaliśmy nadajnik, maszt, no i stamtąd się zaczęło nadawać program telewizyjny. No i tam już była, powiedzmy, prawdziwa telewizja. Koniec września 90 roku. Koniec września 90 roku zaczyna funkcjonować ta redakcja. Ona już była znana w Jeleniej Górze. Ludzie już wiedzieli, że ta lokalna telewizja funkcjonuje. Było dosyć dużo odbiorców. Zaczęły się reklamy i zaczęło się zarabiać na tych reklamach na tych, którzy tam pracują. Oczywiście nie na wszystkich.
1: Jasne.
0: Bo część to byli uczniowie. To był ten okres, kiedy likwidowały się zakłady pracy i można było być skierowanym zatrudnienie bezrobotnego. Zatrudnianie
1: stworzenie
0: bezrobotnego.
1: Stworzenie miejsca pracy.
0: Tak, i wtedy urząd
1: płacił,
0: a ktoś zatrudniał kogoś. I to tak funkcjonowało.
1: Jakie reklamy się jako pierwsze pojawiały?
0: To była reklama Aniluxu. Pamiętam jak dziś, to była reklama włóczki. Dyrektor Aniluxu popierał to, w związku z tym tak, to dam wam zarobić reklamę. Scenariusz do tej reklamy właśnie napisał Przemysław Semczuk, wtedy jeszcze uczeń szkoły średniej. Taka ciekawostka. No i zaczęły się te reklamy, funkcjonowało to. Ja też tam funkcjonowałem, ale z Tomkiem, kiedy robiliśmy tą nową organizację tego studia, mieliśmy odmienne zdanie, ponieważ Tomek chciał wszystko rzucić na żywioł. Młodzi się mają uczyć, robić i tak dalej. Ja przede wszystkim, który odpowiadałem za sprzęt również.
1: Za tą stronę techniczną.
0: Kamerę, która warta jest tyle co samochód. Ja mam tak nie interesować się, co się z nią dzieje. Nie. To nie tak, nie tak. Mówię, Tomek, to nie. No to ty jesteś prezes, ty rób. A w międzyczasie bardzo mocno męczył mnie Jurek Karmiński, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, żeby stworzyć radio lokalne. On był pasjonatem radia, myśmy byli pasjonatami telewizji, a on radia. To była instytucja kultury, która współpracowała w ramach tego stowarzyszenia telewizyjnego i on mnie ciągle męczył, żebym po prostu przyszedł do niego i robił radio. Niech telewizja już sobie funkcjonuje, a my stworzymy Radio Jelenia Kurapi.

0: No i przyszedłem do MOK-u, no i tam zacząłem robić później radio lokalne Jeleni Góra. Może o Jeleni Górze, o radiu później powiemy.
1: Na razie.
0: Natomiast skończymy tą telewizyjną część. No i jest rok 90, ten koniec września, października. Zaczyna się ta redakcja rozwijać, robić swoje programy. Zresztą bardzo ciekawe niektóre, nawet niektóre relacje były takie, które poszły do Wrocławia. Między innymi taka duża relacja z wyboru człowieka roku 91. Znaczy 90. chyba.
1: Czyli wy już tworzyliście ten program lokalny.
0: Tak, tak.
1: On się pojawiał co dwa dni, czy tutaj też jeszcze
0: codziennie,
1: czyli codziennie powstawał program.
0: Tak.
1: Do tego współpraca z telewizją publiczną,
0: tak,
1: czyli
0: tak,
1: tutaj akurat
0: tak,
1: z Wrocławia.
0: Tak.
1: I powoli też pojawia się próba tworzenia
0: radia,
1: lokalnego
0: coś
1: radia.
0: Tworzenia,
1: czyli
0: czegoś
1: redakcja
0: nowego.
1: Już na początku tych lat 90. zaczynała działać samo, jakby to powiedzieć, już innymi ludźmi i niekoniecznie
0: tak,
1: pan tam
0: tak.
1: musiał
0: była wymiana oczywiście, bo
1: no pewnie.
0: Kiedy mówiłem o tych czterech zespołach, które w pierwszej części
1: czyli telewizja
0: działania,
1: już się kręciła.
0: Tak, ale te cztery zespoły składały się z ludzi dorosłych, którzy na co dzień pracowali. I oni nie mogli bez przerwy funkcjonować przed południem w zakładzie pracy, a po południu jako dziennikarz.
1: Jeszcze,
0: po prostu to się jakoś naturalnie
1: rodzina,
0: się rozeszło, natomiast powstały te nowe, przyszły nowe osoby, które zaczęły to robić.
1: No i dzięki reklamom pewnie też jakieś już stanowiska
0: tak.
1: tam się pojawiły, które to wszystko spajały. No.
0: Tak, tak. Reklamy to były pieniądze, a wtedy się mówiło, że pieniądze i wszystko pieniądze.
1: Lata
0: po
1: 90.
0: prostu zarabiamy pieniądze.
1: I zarabialiście?
0: No były tam zarabia. Teraz reklamę trzeba zrobić, trzeba ludziom zapłacić. Właśnie z tych pieniędzy, które były na reklamę, płaciło się za realizację tej reklamy, no i za działanie w telewizji. Oczywiście jeszcze przyszła do tego taka rzecz, że Tomek zdecydował, iż w tej pierwszej telewizji zatrudni kabaret Paka. I był kabaret Paka zatrudniony w telewizji lokalnej jako dziennikarze. Mhm. Mówię, Tomek, po co? Oni są na tym, ciągle na scenie, wiedzą jak się zachować, to od razu z marszu pójdą. No i robili tam różnego rodzaju działania takie satyryczne, oto kabaretowe. To się kręciło.
1: Czyli pierwszy kabaret telewizyjny w Jeleniej Górze.
0: No można tak powiedzieć, że tam jeszcze był to był Krzysiu Langer.
1: Czyli to był taki program publicystyczno-rozrywkowo-satyryczny? Czy jak
0: on chyba nie miał jakiegoś takiego kierunku.
1: Mm-hmm.
0: Co się zdarzyło?
1: Czyli też taka wolna Amerykanka.
0: Żywioł totalny.
1: Czyli pan Langer, podejrzewam pan Rogasewicz?
0: Nie. Langer to był skład inny. Krzysiu Langer, później był Andrzej Marchowski.
1: Mhm. Pozdrawiamy
0: i
1: bardzo
0: tak,
1: serdecznie.
0: Tak, tak. I Langer.
1: Tutaj pana Langera też oczywiście.
0: No.
1: Wspomniałem.
0: I jeszcze, nazwiska uciekają.
1: Aha, czy to nie był pan Ziobro? To był...
0: Ziobro też był wtedy, bo on tam też występował w tej telewizji. I jeszcze był... No, nie pamiętam.
1: Może sobie przypomnimy w trakcie rozmowy.
0: I oni tam robili te programy. No i telewizja trwa. Ja tam funkcjonuję.
1: Trwa, trwa bardzo dokładnie,
0: tak,
1: żeby końcówka
0: trwa,
1: nam wybrzmiała.
0: Trwa.
1: To...
0: W MOK-u zaczyna się budować radio lokalne. Trzeba pomieszczenia zrobić. Tak, tak. Bardzo hołubił to radio. Tworzymy to radio telewizyjne. Działa telewizja i radio w budowie. Jeszcze nie działa. Nie radio w budowie, trzeba to zrobić. I w 91 roku

0: nadajemy pierwszą audycję chyba w październiku 91, pierwszą audycję radiową z MOK-u. Więc na dachu MOK-u jest antena, nadajnik zbudowany przez amatora, częstotliwość 60,3 MHz. Jest to. Natomiast w telewizji funkcjonuje ta telewizja. Kanał 10, na którym się nadaje.
1: Czyli trzy kanały wtedy już chyba.
0: Nie, 10 kanał w Jeleniej Górze i dwa...
1: No właśnie dlatego mówię, tak, trzy kanały, jeden lokalny, Górze, dwa tak, ze Śląskich
0: Ale
1: Kroków.
0: Telewizja publiczna ma zarezerwowany kanał 10 na Kowary, ponieważ ze Śnieżnych Kotłów bardzo źle się odbiera tam program pierwszy.
1: Czyli wy wchodziliście w pasmo jakby tak.
0: Jeszcze nie ma, oni mają zarezerwowane, ale nie ma nadajnika.
1: Rozumiem.
0: Ja Tomka przestrzegałem dosyć często, że mówisz, słuchaj, ale to tak będzie, że jak oni tam uruchomią ten nadajnik, to my będziemy musieli się po prostu wycofać z tego nadajnika. My nie mamy żadnej koncesji, nic nie mamy. Nie? Nadajemy ciągle piracko. A tam telewizja publiczna będzie nadawać zgodnie z przepisami.
1: Tak.
0: I kiedy zaczął się ten nadawać ten nadajnik w Kowarach, to zaczęły były problemy z tym. Były problemy z nadawaniem tego programu. Trochę się nie żyło, trochę było. Natomiast takim jakby kamieniem do trumny tej telewizji był mało znaczący fakt. Oto chłopcy w redakcji, coś im spadło za ten nadajnik, nie zastanawiając się nad niczym, odkręcili wszystkie kabelki, nie? Żeby odsunąć to wielkie urządzenie radzieckie wtedy jeszcze, wysprzątać, z powrotem założyć, zakręcić.
1: Ale podejrzewam.
0: I się okazało, wieczorem prawie nie ma programu. Śnieży, ledwo widać. No i wtedy wołają mnie, byłem o tej części jakby technicznej. No i się okazało, że kiedy oni to odkręcili, wyłączyli zasilanie na dole, ale na górze nadajnik był ciągle pod napięciem. Trzeba było również całość wyłączyć, a oni tego nie zrobili i spalił się nadajnik. Drugi raz.
1: Mhm. Kiedyś pierwszy raz uderzenie pioruna.
0: Tak, a drugi raz tutaj. No i się okazało, że i tu ten nadajnik już będzie źle funkcjonował. Ponieważ i kanał 10, i ten program źle nadaje, Tomek zaczął szukać u Rosjan, którzy opuszczali Legnicę. Oni opuszczali wtedy, wojska radzieckie opuszczały Polskę. Zaczął szukać pewnego rodzaju kontaktów, żeby nabyć taki nadajnik. Rosjanie mieli takie nadajniki w Legnicy, ponieważ retransmitowali dla tych mieszkańców, czy dla tej jednostki program lokalny. No i znalazł tam kontakty z tymi wyjeżdżającymi z Polski Rosjanami, nawet już się z nimi umówił. No i już nie będę mówił nazwisk, pewne osoby ze studia radiowego pojechały po ten nadajnik. Sierżant był umówiony, pieniądze były, chłopcy pojechali.
1: Radiowego czy telewizyjnego?
0: Ciągle mówimy o telewizji.
1: Czyli
0: radio jeszcze
1: tak,
0: jest
1: tak.
0: W budowie. I ten... Pojechali do Legnicy, spotkali się z tym, umówili się, że ten nadajnik będzie dla Jeleniej Góry, tylko nie kupili go dla stowarzyszenia, tylko dla siebie. i w ten sposób powstał AWA. Na tym nadajniku, który miał być, tutaj powstał AWAL.
1: Czyli można powiedzieć, że AWAL powstał, bo ktoś zobaczył, że można na telewizji zarabiać i zamiast takiego, no jak do tej pory to wyglądało, działania społecznego, oddolnego, działania pasjonatów, no to ktoś zaczął już tworzyć komercyjną telewizję. Pierwszą komercyjną telewizję w Jeleniej Górze.
0: Tak, i ponieważ hasło, które się wtedy rozwijało w Polsce, było takie, to co nie jest zabronione, jest dozwolone. W związku z tym nie było przepisów, które by ograniczały telewizję, bo nikt o tym nie myślał. W związku z tym nie było przepisu, który mówił, że nie wolno. W związku z tym wolno. No i na takiej zasadzie grupa społeczna, która funkcjonowała tworząc tą telewizję Jelenia Góra, ciągle myślała o tej społecznej funkcji. Mhm. Oczywiście były już reklamy, były już pieniądze, ale nie główna działalność komercyjna. Natomiast grupa ludzi, która pojechała po ten nadajnik, po prostu utworzyła komercyjną stację.
1: No lata 90., tak, czyli lata tworzenie biznesu. Tak. AWAL mocno się różnił od tego, co wy robiliście?
0: To znaczy przede wszystkim sprzętowo. Mhm. Sprzęt był o wiele lepszy. Grupa już była trochę wprawiona. Do tego włączyły się jeszcze niektóre osoby z miasta. No i to zaczęło funkcjonować, ale było oczywiście taką telewizją czysto komercyjną.
1: O AWAL-u jeszcze być może kiedyś porozmawiamy, natomiast tutaj kończymy opowieść o jeleniogórskiej telewizji i jeszcze kiedyś będę miał przyjemność Państwa zaprosić na rozmowę o radiu. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję również.
1: A dzisiaj o początkach telewizji w Jeleniej Górze miałem przyjemność porozmawiać ze Zbigniewem Dygdałowiczem z Jeleniogórskiego Centrum Kultury Łażej Stachewicz. Do usłyszenia.

0: nasz czas.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
0: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty?

0: jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
1: Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.